odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

Staram się nabrać na blurb. A zresztą wróćmy ten tok oskarżeń. Taki raper na przykład, raz inteligent, twarze znad morza i w obu przypadkach niemalże. Ta erudycja, cały ten serca zapał w każdej z komór. A może to jest awatar? Nie widziałaś nigdy go w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptych narcyz nie ogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podsta ocena jak i tak przestrzelisz, mniejsza w którą stronę.

ciemno już letar. Nie ma Sylwestra, słychać huk petard. Spływa jak będziesz w złym stanie. W takim stanie możesz się ulepić.

Twój zegarek pokazuje ci, że jeszcze nie. Twoje życie znów wygląda jak zdjęcie przed. Spokojnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie będzie źle.

0: know how we do it.
1: Czwórka, Polskie Radio.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż żyć.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy! Gramy!

nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo. Aha, yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

daje mi zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie, Sandman.

0: nasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak 1 tysięczna kilo.
1: Rydal, proszę się przebierać.

Ale mat, mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

0: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na prosztamy imię. Nawet jak dostajesz pleziw, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź, jestem

pieści później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, wrócę smutne pieści później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk.

0: jestem. Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest nie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną pozycją, a się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie nasze zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały kwa w życie. Nie widzę wiele więcej tutaj na szczycie, lecz parę przed

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Gramy i zaczynamy.
2: Gramy i zaczynamy.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej.
1: Kasia Dedo, jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
0: Czas na trochę kultury. Hej! To jest poranek.
1: No i w końcu jest wyczekiwana z uśmiechem na twarzy, z błyskiem w oku Barbara Kurdej-Szatan dzisiaj ja już... razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Wy mnie nie słyszeliście, ale za to ja słyszałam was. Już się nakręcałam.
1: No i jak tam słychać czwórkę o poranku?
2: Świetnie, świetnie rozbudzacie, bardzo imprezowo. Właśnie wpadłam tutaj i mam ochotę tańczyć tak naprawdę.
1: Ja się nie dziwię, bo my naprawdę tutaj dobrze gramy od rana do wieczora, więc namawiam do słuchania czwórki jak najbardziej. Lekko spóźniona dzisiaj do nas wpadasz. Czy każdy twój poranek wygląda właśnie tak, że leci na ostatnią chwilę, kołdra za długo dzisiaj przytrzymała, poduszka nie dała ci wstać.
2: Koncert miałam wczoraj do późna i poranek nie był zbyt łatwy, ale mam też tu bardzo daleko, wiesz, przez Warszawę jest tak trudno przejechać teraz o tej porze.
1: Ja się nie dziwię.
2: Z drugiego końca i są takie ulice, gdzie są jeszcze remonty, gdzie na przykład są nowe osiedla i tam wyjechać stamtąd, to jest jakaś katorga o tej porze, naprawdę, to się po prostu godzinę dłużej jedzie.
1: Czy ty w ogóle godzinę. Pamiętasz taki poranek, że w ogóle nie musiałaś się spieszyć i właściwie co wtedy robiłaś? Jak wygląda taki twój, wiesz, idealny poranek?
2: Słuchaj, wstaję, piję sobie spokojnie kawkę, patrzę za okno na piękną Warszawę. Jemy sobie razem śniadanie z rodziną. Szczęśliwi.
1: No to kiedy tak było?
2: Rzadko, oj, nie wiem, na wakacje.
1: No to całkiem niedawno, no. To chociaż
2: całkiem
1: tyle
2: niedawno,
1: dobrego.
2: A czy tobie też tak bardzo szybko ten wrzesień zleciał? Już połowa października?
1: Tak. Rzeczywiście, chyba jesienią czas mija zdecydowanie
2: za szybko.
1: Szybciej. Może dobrze, bo ja akurat chciałabym, żeby znowu była już wiosna, więc niech ten czas szybko płynie. Słuchaj, mały quiz o poranku. Uwaga, musisz się na moment skupić i skoncentrować.
2: Najgorzej.
1: Będzie tak. Seria fajnych pytań. Najczęściej spóźniam się, bo...
2: Bo albo za późno wstanę, albo za dużo sobie rano zadań daję na głowę i twierdzę, że wszystko zdążę.
1: Najbardziej absurdalna rzecz, jaką zrobiłam w pośpiechu, to...
2: O matko, nie wiem. Absurdalna. Nic mi nie przechodzi do głowy.
1: Włożyłaś coś zamiast do zmywarki, na przykład do lodówki. Dobra,
2: pewnie
1: lecimy
2: tak,
1: dalej.
2: Pewnie się tak zdarzało.
1: Kiedy ktoś mówi do ciebie odpocznij, to ty...
2: Może za pół roku.
1: W innym życiu.
2: Tak.
1: Nie, to jest moja ulubiona odpowiedź. Moja rodzina słyszy o poranku najczęściej ode mnie.
2: No szybko.
1: Gdybym nie była aktorką, zostałabym?
2: Masażystką.
1: Serio?
2: No.
1: Ale jesteś w jakimś
2: świetnie
1: kursie?
2: Świetnie masuję. No właśnie nie, ale mogłabym zrobić, bo idzie mi to dobrze. I bardzo dobrze wyczuwam te takie wszystkie zbite mięśnie.
1: Pod palcami?
2: Pod palcami.
1: Ale ty w ogóle masujesz kogoś w rodzinie? Czy...
2: Tak, i koleżanki.
1: Dobrze wiedzieć.
2: Znajomych generalnie, no naprawdę.
1: Jak ja lubię ludzi, którzy potrafią takie rzeczy robić.
2: Tak.
1: Dzisiaj obiecuję sobie, że...
2: Dzisiaj obiecuję sobie, że wieczorem zrobię coś dla siebie.
1: Ty jesteś bardzo zapracowaną osobą. Z jednej strony wstajesz rano, odwozisz dzieci, później plan serialu czasami pewnie jest i odwrotnie. Po południu kolejne obowiązki, scena teatralna, no i gdzieś pomiędzy tym wszystkim, no to życie rodzinne, życie osobiste.
2: Tak, mąż właśnie wyjechał na tydzień, więc
1: właśnie,
2: wszystko na mojej głowie. Pojechał do Torunia grać, słuchaj, w Toruniu gra spektakle, wspaniałe zresztą.

0: No i idźcie, co? Ludzie.
1: On sobie tak leci na pełnym chillu, a większość obowiązków po twojej stronie?
0: Akurat teraz taki tydzień, ale tak to się wymieniamy, jak jesteśmy razem w Warszawie.
1: Pogadajmy chwilę o serialu, zaraz wracam. To jest serial, w którym wcielasz się w Ewę, taką delikatną, romantyczną pracownicę biura informacji. Ja bym chciała zapytać, jak wygląda poranek na planie serialu? Co tam się dzieje o poranku?
0: No, jest make-up, jest bardzo wesoło zawsze w make-up busie. Czy w charakteryzacji.
1: A nie ma jakiegoś śniadania najpierw?
0: Jest śniadanie w barobusie. Słuchaj, no...
1: Co serwują w barobusie na planach seriali? Jak chcę to wiedzieć?
0: Same pyszności, słuchaj. No są sałatki, jest jajeczka. Panowie nam robią na przykład, nie wiem, sadzone, czy jajecznice, jakieś serki, pasty, warzywka, coś na słodko też.
1: A ty, super. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jesteś takim kontrol freakiem? W ogóle co jesz o poranku? Co je o poranku Barbara Kurdej-Szatan?
0: Dzisiaj chapnęłam dosłownie 3 łyżki płatków z mlekiem, żeby na szybko wyjść. Wypiłam kawę w samochodzie, jeszcze nie całą nawet. I tyle. Dopiero zjem śniadanko później takie większe.
1: Ale pilnujesz posiłków, pilnujesz, nie wiem, białka i te sprawy?
0: No trochę nie sprawdzam dokładnie, ale na pewno mam
1: kalorie,
0: tak, że jak,
1: liczenie.
0: Że jak przez kilka dni, na przykład w naszych kobiecych dniach, po prostu mam ochotę jeść strasznie dużo, to jem same mączne rzeczy i potem to bardzo odczuwam, więc potem jem same warzywa na przykład i zupy. Raczej tak słucham swojego organizmu po prostu, ale wiem, czego unikać, żeby poczuć się lżej na pewno.
1: Wróćmy na plan serialu. Jaka jest atmosfera na planie serialu? Zaraz wracam. Kto najczęściej rozśmiesza ekipę?
0: O, powiem ci, że my z Dawidem Dziarkowskim mamy wspólne sceny i bardzo, bardzo lubimy razem pracować. Dawid jest, no, strasznie śmieszny. Ale wszyscy, wiesz, bardzo się lubimy w tej ekipie. Kręcimy teraz 4 sezon. Jeszcze nam telewizja jeszcze domówiła odcinki, żeby wypełnić całą zimę odcinkami, także kręcimy 4. Mam nadzieję, że potem będzie 5. Historie są ciekawe, takie,
1: no właśnie, co się
0: dynamiczne.
1: Wydarzy? Co nam możesz zdradzić?
0: U mojej Ewy? Mhm. Moja Ewa, słuchaj, po 4 sezonach w końcu przyjęła miłość Michała, który ją kocha od początku. I tam były zawirowania i teraz obecnie są bardzo szczęśliwi. No ale jest też taki jeden jej były, z którym ma dziecko, który tam mąci niestety, a jest troszeczkę taki psychopatyczny, bym powiedziała, więc no się dzieje.
1: Ewa jest romantyczką, a ty na co dzień też jesteś romantyczna czy bardziej pragmatyczna?
0: Ja jestem chyba bardziej pragmatyczna. Jestem romantyczna, też lubię być. Jestem może ani jedno, ani to, ani to. Jestem spontaniczna, ale też konkretna. Na pewno nie jestem taka delikatna jak Ewa i taka z trochę z głową w chmurach.
1: Czy po wielu
0: godzinach... Lubię tę moją Ewę, wiesz?
1: No
0: lubię,
1: ja
0: właśnie
1: wierzę.
0: To, że mogę grać takie inne postacie, trochę inne ode mnie.
1: A zdarzyło ci się kiedyś nie lubić swojej bohaterki? I wychodzić rano na plan zdjęciowy i myśleć sobie, god damn, znowu muszę się wcielić w tę wredną babę?
0: Wiesz co, miałam tak w teatrze czasem bardziej. W telewizji nie, bo w telewizji zazwyczaj gram pozytywne postacie, chociaż lubię grać negatywne. W teatrze więcej gram takich negatywnych i mogę się powyżywać bardziej aktorsko. Natomiast miałam kiedyś takie... Jedną miałam taką rolę, którą po prostu nie do końca ją rozumiałam na początku. I istotne jest bardzo to, żeby zrozumieć i zawsze potrafić obronić tę swoją postać. Także, ale to tylko raz mi się tak zdarzyło, ale to chyba dlatego, że reżyser mi tak namącił w głowie, że miałam wrażenie, że muszę po prostu wykonywać wszystkie jego wskazówki i dopiero jak tak przetrawiłam tę postać przez siebie, to dopiero poczułam, że wiem, co robię. No,
1: czy zdarzyło ci się kiedyś w życiu, w realu, mówić tekstami swoich bohaterek? Może masz takie w ogóle ulubione
0: teksty? Mam tak czasem, że mówię coś i od razu mi się przypomina jakaś scena ze spektaklu. No, mam takie. Ale teraz ci nie przypomnę, bo tak wiem, że musimy się śpieszyć, bo mamy krótkie wejścia.
1: Co ty? Mamy chill, jest poranek.
0: Mamy, mówisz, tak?
1: Basia Kurdej-Szatan jest razem z nami. Wspomniała o teatrze, to za chwilę o teatrze jeszcze chwilę porozmawiamy.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Włącz poranek. Włącz czwórkę.
1: Dzisiaj poranek...

0: Basią Kurdę i Szatan. Ja nie wiem, czy ty wiesz, że my kiedyś zostałyśmy pomylone. No nie możesz tego wiedzieć, bo no ja zostałam pomylona z tobą.
1: Musimy sobie zrobić wspólne zdjęcie.
0: W klubie. No normalnie koleś do mnie podbijał i ja myślę sobie, nie no dobra, spoko, fajnie, nie, żeby mi się jakoś specjalnie podobał, ale w pewnym momencie on do mnie mówi Basia. A ja myślę sobie, jaka Basia? O to mi w ogóle dokładnie chodzi. No i potem się okazało, że on myślał, że ja to ty, nie?
1: Trzeba było
0: iść. A trochę mi się przykro zrobiło, wiesz? Bo jak się zorientował, że to jednak nie ty, no to już wiesz, odpuścił, nie? Także wiesz, no. No nie wiem, czy szkoda, wiesz, no ale...
1: Pomyśla, sobie
0: ale z drugiej strony pomyślałam sobie... No wiesz, jak mnie zaczął pytać już o seriale i o spektakle teatralne, to trochę, wiesz,
1: konsternacja. Co ty, lała być wodę.
0: Dobra, polejmy trochę wodę a propos twoich spektakli, bo jest ich całkiem sporo. Ty teraz bierzesz udział w 11 spektaklach. Czy to nie
1: tak
0: za dużo?
1: Dużo, to jest bardzo dużo. Tak mi się nazbierało, wiesz, od lat.
0: Ale czy tobie nie... to się nie myli?
1: No, nie myli mi się na szczęście. Chociaż mam takie dwa spektakle, że jedno zdanie zaczynam tak samo... I raz tak miałam w Krakowie właśnie, jak gramy do dwóch razy sztuka, gramy w listopadzie i w styczniu ostatnie sety, zapraszam. Bardzo piękny spektakl o miłości, trudnej. To tam jest takie jedno zdanie, które miałam, już miałam ochotę inaczej skończyć i tak miałam, wiesz, nagle się obudziłam, mówię, Boże, nie. Bo to są, wiesz, jak myśli w głowie przelatują, to są dosłownie ułamki sekund, więc ja miałam...
0: Znaczy ja wierzę, że ty działasz trochę jak automat. No wiesz, pojawia się jakieś jedno zdanie i potem po prostu głowa ci podpowiada następne.
1: Tak, aczkolwiek to jest tak w teatrze, że ja zawsze pilnuję tego, żeby wszystko było żywe, żeby było prawdziwe, bo jak wchodzi automat, no to już nie jest dobrze. Także oczywiście to wszystko pamiętam. Natomiast tak, jest tych 11 spektakli, to jest dużo. W niektórych spektaklach mam zmienniczki, ale w niektórych nie. Na przykład no, w mojej produkcji, którą zrobiłyśmy z moją siostrą, spektakl I nie benicie. Gramy w listopadzie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zapraszam serdecznie. No tutaj nie ma mowy o żadnych zmienniczkach, bo to jest nasze, takie od serca, wypracowane i to jest moja pierwsza produkcja. Jestem z tego bardzo dumna.
0: No i co to będzie za historia?
1: To jest historia aktorki międzywojnia polskiej, która była wielką gwiazdą w tamtych latach, a potem została zapomniana. I jej historia jest bardzo tajemnicza. Dopiero 7 lat temu dowiedzieliśmy się w Polsce, że ona dożyła starości w Stanach Zjednoczonych, bo wszyscy myśleli tutaj w Polsce, że ona zginęła w kanałach podczas Powstania Warszawskiego, a ona tam dożyła tej starości. I co jest też ciekawe i takie intrygujące, że rodzina, którą tam później założyła, również te 7 lat temu dowiedziała się, że ona w Polsce była wielką gwiazdą.
0: Co za historia?
1: I grała, słuchaj, w co drugim filmie. Naprawdę, jak sobie zobaczysz filmy międzywojenne, to ona w co drugim grała. Z Bodo, z Ordonką się znała i była wschodzącą, przepiękną, przezdolną gwiazdą, taką pierwowzorem seksbomby.
0: A jak ty trafiłaś na tę historię? Jak ta historia cię odnalazła? A
1: moja siostra trafiła na artykuł o niej właśnie, bo to było 6 lat temu, kiedy Kasia na to trafiła, czyli to było zaraz po odkryciu, że ona dożyła tej starości i tam w Stanach i stwierdziła, a miałyśmy już wtedy pomysł, żeby zrobić razem spektakl i stwierdziłyśmy, że to będzie piękna historia. No i potem przez 5 lat ten spektakl powstawał.
0: No najpierw właśnie chyba od przeczytania artykułu
1: reżyserki, scenarzystki.
0: Do powstania spektaklu jest chyba kawał drogi.
1: Tak, tak, tak. Trochę nam to zajęło. Z racji też tego, że każda jest zajęta, bo Kaśka jest w Teatrze Muzycznym w Gdyni na etacie, więc każda miała dużo pracy. No ale w końcu rok temu właśnie była premiera, zresztą na moją 40, więc to był taki przełomowy dla mnie moment. No i gramy to teraz właśnie i zapraszam serdecznie.
0: Ulubiony moment z tego spektaklu to?
1: Ulubiony moment. Tam jest, wiesz co, tam...
0: Jak już się kłaniacie.
1: My tam i śpiewamy, tam jest, wiesz co, to jest bardzo emocjonalny spektakl, więc tam jest dużo wspaniałych momentów. Ale pytałaś się o cytaty jakieś.
0: No dobra, wracamy do tych cytatów, niech będzie na koniec.
1: Tak,
0: śmignij tutaj tym cytatem, jest
1: no mam cytat akurat,
0: poranek.
1: Akurat
0: dawaj,
1: przez to,
0: lecisz.
1: Że widzisz, gram 11 spektakli, to te moje teksty mi się strasznie mieszają, natomiast mam taki cytat, który akurat wypowiada Wiktor Zborowski w spektaklu Miłość w Saybrook w Teatrze Szóste Piętro, który gramy zresztą 31 października w Halloween, więc zapraszam serdecznie do teatru. On brzmi tak. Kochać to cierpieć, ale nie kochać to też cierpieć. Ale aby być szczęśliwym, trzeba kochać. Więc, aby być szczęśliwym, trzeba kochać, cierpieć z miłości.
0: Basia,
1: jeszcze
0: kurde,
1: on
0: szata.
1: Tym głosem, jak to mówi, to ja po prostu się rozpływam.
0: O
1: zawsze.
0: Poranku, o miłości dzisiaj w czwórce. Wiecie, co macie robić. Być może jadąc dzisiaj do pracy znajdziecie miłość swojego życia. Mam nadzieję, że zapamiętaliście ten cytat. Może śmigniecie właśnie tym cytatem.
1: A ja zapraszam
0: i
1: do teatru.
0: Z tego coś pięknego.
1: Bo gram nie tylko takie spektakle jak Ina czy Aniołki Mussoliniego w Romie, które są trudne.

0: mniejsze emocjonalnie, ale też gramy bardzo zabawne komedie w całej Polsce i zapraszam Was do teatrów.
1: Basia Kurtej-Szatan dzisiaj razem z nami o poranku. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Tak się gada w czwórce. Gada, gada w czwórce.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Cześć, tu Kamil Jasiński. Zachęcam was do posłuchania fragmentu rozmowy z mojej audycji Popołudniowa. Do mnie przychodzą sami fajni goście.
2: Popołudniowa w czwórce.
1: No i czas trochę połasować. W naszym studiu pojawił się już gość. Razem z nami jest Kacper, którego być może kojarzycie z internetu, z TikToka, z Instagrama. Ostatnio może wam mignęła wiralowa głowa, wiralowy tort w kształcie głowy Michaela Jacksona. Dzień dobry, cześć Kacper.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Bardzo się cieszę, że wpadłeś do studia. 200 tysięcy obserwujących masz już na TikToku, także torty się klikają, ale też chyba są bardzo pracochłonne, prawda?
3: Są bardzo pracochłonne, niestety.
1: Ile takiego Michaela Jacksona, nie wiem jakiego tutaj użyć określenia, piekłeś? Ile takiego Michaela Jacksona rzeźbiłeś, lepiłeś? Nie wiem,
3: czy... Piekłem, rzeźbiłem, wszystko z nim robiłem. Myślę, że zmieściłem się jakoś tak w 3 dniach. Akurat on poszedł mi dosyć sprawnie, bo były torty, które zajmowały mi na przykład tydzień i się zastanawiałem, czy na pewno będą dalej zdatne do jedzenia.
1: No dobra, ale tydzień to jest mnóstwo czasu, szczególnie w kontekście tego, że wiesz, w przeciągu 10 minut niektórzy są w stanie zjeść 3 kawałki.
3: To prawda.
1: I później o tym zapominam. Jak w ogóle się wkręciłeś w takie hobby, żeby tworzyć takie tortowe rzeźby?
3: Zaczęło się to głównie od tego, że mi nie smakowały torty i ja wiedziałem, że tort może mieć taki potencjał, że on będzie bardzo mi smakował, a więc chciałem zrobić mój. I pierwszy mój tort był na 18 mojej urodziny chyba.
1: I co to był za tort?
3: To był zwykły. Na początku zaczęło się bardzo zwykle. Zwykły, klasyczny tort.
1: No dobrze, ale tort, wiesz, to tort klasyczny niejedno ma imię. No to jakie miał nadzienie? Czy były owoce, czy bez owoców? Czy nasączony był czymś z procentami, czy
3: nie,
1: czymś
3: nie,
1: innym?
3: Nie, nie, nie. On był o smaku chyba słonego karmelu, z jakimś tam American cheesecake, a więc tak trochę zaszalałem, ale jeszcze patrząc na to, co teraz robię, to było spokojnie.
1: No dobrze, ale też były takie bardziej nowoczesne smaki.
3: Tak, no.
1: A masz jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, z takich klasycznych tortów?
3: Mam. Kojarzy mi się bardzo.

0: bardzo taka alkoholowa czekolada z taką wiśnią jeszcze.
1: Czyli to może ten jest tort szwarcwaldzki, taki czarny, tak, wiśniowy.
0: Tak, no, możliwe, że właśnie tak.
1: Tak, ale zanim tutaj rozpoczęliśmy audycję, to rozmawialiśmy o tym, że za bardzo te takie staroszkolne torty nam nie odpowiadają przez to właśnie, przez duże stężenie alkoholu, tak, w tym biszkopcie, ale bardzo dużo się zmieniło. To z reguły, czy ty rotujesz te wszystkie nadzienia, kremy i to co jest w środku, w zależności od głowy, czy to jest Edyta Górniak, czy Michael Jackson?
0: Tak, ja staram się dobrać krem do danej osoby, patrzę na ją i sobie myślę, jakim ona mogłaby być tortem.
1: No dobrze, to Edyta Górniak co w sobie miała, bo to była Edyta Górniak z takiego okresu Halloween, piekło zwycięża.
0: Ona akurat była halloweenowa, a więc ona miała tam sobie dynię, cynamon, coś takiego.
1: No, czyli jesieniarska taka.
0: Michael
1: Jackson czym smakował?
0: On był chyba bardzo klasyczny, przez to, że jest taką pop gwiazdą wielką, to go zrobiłem bardzo klasycznego.
1: Czyli klasyczny to jest jakiś taki waniliowy
0: czekolada,
1: krem.
0: Wanilia, okay. No. Okay,
1: dobra. Siostry Godlewskie jeszcze u ciebie się pojawiły.
0: O tak, mój ulubiony chyba.
1: Jakie one miały smak?
0: One przez to, że były świąteczne, to chyba nie miały świątecznego smaku.
1: Okay, to jest śpiewające kolędy z
0: Siostry Godlewskie. Tak, one siedziały w wannie z karpiem. One mi się wydaje, że miały smak Oreo, coś takiego.
1: Okej.
0: Okay. No.
1: Smaczne.
0: Smaczne.
1: Kasper, jak ty wybierasz postaci, które później przetwarzasz na torty? Czy myślisz też o tym, że ktoś ma bardziej charakterystyczną twarz, jak na przykład Michael Jackson, albo też Siostry Godlewskie, które mają pewne dosyć wyraźne rysy twarzy, więc myślisz sobie, że łatwo jest to później wyrzeźbić, ulepić, ukulać z tej masy cukrowej?
0: No na pewno jak ktoś ma taką charakterystyczną twarz, jest mi dużo łatwiej, bo były pewne torty, gdzie ta twarz była taka niezarysowana, bez taka wiecie, i bardzo było ciężko mi dobrze odwzorować ten tort, ale głównie jeszcze patrzę na to, czy ta osoba jest ogólnie znana, żeby każdy, kto tam zobaczy ten tort, wiedział, kogo w ogóle robi, nie?
1: Okej. Okay. Arnold Schwarzenegger ma takie ostre rysy twarzy, chyba łatwo byłoby.
0: No, to myślę, żeby było
1: taki kanciasty torcik, ale też pomyślałem o tym na przykład, że można byłoby zrobić tort kremówkowy papież.
0: A wiesz, że był taki pomysł?
1: Były pomysły,
0: już jakoś nawet rok temu, ale jakoś tam ten pomysł mi przeminął.
1: Tylko z drugiej strony sobie o tym myślę, że jednak to ciasto, które jest w kremówce, ono jest kruche, więc trudno, musiałbyś jakoś tam zmodyfikować ten przepis.
0: Ja już takie pomysły robiłem, że myślę, że nie przeszkadzałoby mi to.
1: Dobrze, Kasper, czy ty jesteś samouczkiem? Czy ktoś cię uczył? Podglądałeś w kuchni, babcie, mamy?
0: Ja jestem zupełnie samouczkiem, jeśli o to chodzi, bo u mnie nikt jakoś takich wybitnych tortów nie robił. Znaczy, zawsze jakaś babcia zrobiła jakiś tort, zwykle bezowy najczęściej, ale takiego prawdziwego tortu to nikt sobie nie zrobił. I jakoś tak, a to z TikToka sobie podpatrzyłem, a to coś tam, no i głównie próbowałem, aż się w końcu uda. Tak jakoś to działa.
1: A dużo miałeś takich nieudanych prób, że to wyszło coś nie tak, tu zakale, coś się rozsypało, albo twarz się wywróciła.
0: Ogólnie takich rzeczy to jest ogrom i ja to też pokazuję zawsze na TikToku, co mi się tam nie udało, co mi się przewróciło, ale zawsze staram się dążyć do tego, żeby to jakkolwiek powstało i dobrze wyglądało, chociaż zawsze dobrze wygląda, to też różnie bywa.
1: Bo to, co robisz, to wydaje mi się trudne na dwóch różnych płaszczyznach, bo z jednej strony same wypieki, one muszą być bardzo precyzyjne. I samo ciasto, które tam się pojawia, czy biszkopt, czy jakieś inne, ale też ten krem, on musi być odpowiednio sztywny, żeby to się wszystko trzymało. No a później sama ta konstrukcja, przecież to też waży, ten łeb Jacksona, to też kilka kilo waży, prawda? Więc to jest trochę mam wrażenie, że taka sztuka plastyczna, a z drugiej strony jednak w wypiekach nie ma czegoś takiego. A dobra, na oko tam sobie dosypię. Nie ma czegoś takiego na oko.
0: To prawda, bo nie powinno być w ogóle, ale ja jakoś tak wychodzę z takiego założenia, że dam na oko, nie wyjdzie, no to będzie na mnie. I faktycznie czasami te kremy leją mi się po prostu, nic się nie trzyma, wszystko po prostu jakbym, nie wiem, zamkniętymi oczami to robił, ale zawsze sobie jakoś radzę, a więc realnie powinno się trzymać przepisów, żeby to dobrze wychodziło.
1: No dobra, to jak krem się leje, to czego dodajesz, żeby on bardziej był zbity?
0: Ja walczę, ja po prostu walczę, ja nic nie dodaję, ja z nim walczę.
1: Ubijesz. No dobrze, no to mamy zbudowaną konstrukcję, tak, która jest ciężka, ale później to trzeba oblepić tą cukrową. Dobrze, jak z tym się pracuje i jak w ogóle, jaki to jest materiał, czy łatwy do ujarzmienia, o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Kacper Kalinowski jest razem z nami. Rozmawiamy o jego wypiekach i tortach. Możecie to wszystko zobaczyć na jego Instagramie, na jego profilu na TikToku. Po prostu Kacper, tylko przez Q. Tak? Jesteś pisany, łatwo znaleźć. No dobrze. Przede wszystkim takim najważniejszym elementem, budulcem, czy tą strukturą jest ta masa cukrowa. Co to właściwie jest? Cukier z czym wymieszany?
2: Masa cukrowa, ogólnie to jest jak taka jadalna plastelina trochę. Czym to dokładnie jest? Ja, jak kiedyś jeszcze robiłem sam masę cukrową, robiłem ją z cukru pudru i... Ojej, i nie wiem z czego jeszcze.
1: Jadalnej plastyliny. Bo zastanawiam się, bo to nie jest takie chyba... klejące się do rąk, prawda?
2: Nie.
1: Nie, właśnie, ale jest tam cukier i jest to mega słodkie, takie, tak, żeby spróbować, to jest jednak troszeczkę, no, za słodkie jednak.
2: No, zdecydowanie
1: słodkie. To nie jest do jedzenia.
2: Ja nie jestem zupełnie fanem masy cukrowej, no ale efekt robi dobry.
1: No dobra, no to na takie, jak w ogóle to się kupuje? W wałkach, w jakich ilościach, bo to też różne kolory, wiesz, odcień, no jednak Edyta Górniak ma inny odcień skóry niż Michael Jackson.
2: No zdecydowanie, ja to kupuję najczęściej w kostkach takich, na przykład po kilogram i w zależności, jaką mam ochotę, albo sobie kupuję dane kolory i je mieszam jakoś na różne sposoby, albo kupuję barwniki, białą masę cukrową i sobie sam barwię.
1: Okej, czyli w warunkach domowych można to już połączyć?
2: Tak. Można.
1: I ten kolor dobrze się rozchodzi, bo ja tak sobie z przedszkola tutaj przypominam, jak było z tą plasteliną. No jak łączyło się kolory w plastelinie, to zawsze wychodził taki brązowy, nie powiem jaki kolor, ale nie wyglądało to zbyt apetycznie. No i żeby to się równomiernie połączyło, to jak ktoś, czy po prostu to wszystko jakoś miksujesz, czy ręcznie to ugniatasz? Czy,
2: wiesz, jak się łączyło wszystko, to jak popadnie, to taki kolor mógł wypaść, nie? Ale nie, ja po prostu siedzę, włączam sobie serial, ugniatam te masy cukrowe, ugniatam. No i w końcu mam taki ładny, jednolity kolorek.
1: Okej, no dobrze. No, to...
2: I sobie myślę, jakich kolorów potrzebuję do danej postaci, wybieram wszystkie kolory i działam.
1: To Michael Jackson ile takiej masy wymagał?
2: No, na niego zeszło chyba z 2 kg masy cukrowej.
1: Matko, a sam biszkopt, jeszcze tort, to on chyba, ile on ważył?
2: No on, myślę, że z 6 kilo lekko ważył.
1: No a jak później w smaku? No bo jednak i ta masa cukrowa dosyć gruba i tak dalej. Co później dzieje się z tymi tortami twoimi?
2: Uwaga! Jem je.
1: No dobra, ale 6 kilo tortu?
2: Nie, no całego tortu oczywiście, że nie zjem, ale jak mogę, jak naprawdę każdemu rozdaję. Po rodzinach rozdaję, po znajomych rozdaję to wszystko, żeby no nie zmarnowało się, tak? No bo robić, a zmarnować, no to nie tak jest tego cel też.
1: To wiemy, ile czasu na to poświęcasz, dosyć pracochłonne, to jest nawet tydzień, a jak później się czujesz, jak musisz no po prostu to pokroić i żegnasz się z tym tortem, obfocone jest, ale no jednak no, koniec.
2: Przykro czasami, bo sobie myślę, Boże, tyle na nim czasu spędziłem, no i już.
1: No dobra, ale nie myślałeś teraz, Kacper, że może jednak, nie wiem, na glinę się przestawić? Nie. Też mógłbyś sobie coś lepić i by zostało na zawsze.
2: No, z jednej strony tak niby, ale to już nie będzie to samo.
1: Okej, jednak to, że można później zjeść oczko Michaela Jacksona. Kacper, najważniejsze pytanie. Czy ty liczysz kalorie?
2: Liczę, uwaga.
1: Liczysz? Naprawdę?
2: Tak.
1: No to ile tortu możesz sobie pozwolić dziennie?
2: No tak, nie, no pozwalam sobie na jeden kawałek max, bo później to ciężko.
1: No dobra, ale jak lepisz tort przez kilka dni, to no. też masz no jakby swój termin ma. Przydatności. Nie. A później to jest kilka kilogramów, jeden kawałek dziennie, no to trzeba rzeczywiście dużo, to niewiele ci zostaje. Jak tak, no nie wiem, ile ten taki tort można jeść? 5 dni, a później to już,
2: Tak ryzykownie
1: się robi. Więc trzeba z tym uważać. A co poza tortami? Czy też wytrawne rzeczy gotujesz? W ogóle dużo czasu spędzasz w kuchni? Czy torty to jest całe twoje życie?
2: Nie, w sensie głównie ja jestem w wypiekach taki. Mhm. W sensie lubię sobie ugotować coś tam na wytrawnie, jakiś makaron albo coś, ale te wypieki najbardziej mi radość sprawiają jakoś tak.
1: A ulegasz tej takiej propagandzie tych sezonowych wypieków i jagodzianki,
2: Boże, bardzo
1: poziomki
2: ulegam.
1: I tak dalej. No, tak?
2: Bardzo ulegam. Jak teraz był szał na te poziomianki, mówię, Boże, no marzę o tej poziomiance. No.
1: I co było warte? Tego swoich pieniędzy?
2: Nie spróbowałem.
1: Nie spróbowałeś?
2: Nie udało mi się, no.
1: No ale i jagodziankami się objadłeś na pewno tak. w sezonie. No, chociaż to też jest, wiesz, wyzwanie. Jak tutaj musisz robić content, piec coś, później to zjeść i jeszcze gdzie wcisnąć jagodziankę, jak tylko na kawałek dziennie.
2: No nie.
1: Więc to też jest osiągnięcie. A innych twórców jakiś obserwujesz albo czerpiesz inspiracje?
2: Nie znalazłem w ogóle takiego, który by miał jakiś podobny content do mnie, a więc nie sugeruję się. Znaczy, nie, przepraszam, Kingę Wierzbicką kocham po prostu. Kocham.
1: Bo też sobie myślę, że jakiś

0: Czas temu za sprawą tego programu zagranicznego, gdzie ludzie zgadywali, czy to jest tor, czy to jest prawdziwy przedmiot, to to mogło trochę...
1: Dobra, to faktycznie tak.
0: Mogło się
1: tak pomyślałem stricte o influencerach.
0: Że to mogło trochę wpłynąć na popularność takich bogatych ciast, prawda? Chociaż z drugiej strony też sobie myślę, że takie staroszkolne torty,

0: początku praktycznie. Ja zamówień nie przyjmuję niestety, to nie, niestety, ale aż tak pewnie się w robieniu tortów nie czuję, żeby komuś go podarować, ale może kiedyś, nie wiadomo.
1: No to chociaż taki portret też byłoby trochę trudno zrobić, zależy kto ma jaką twarz. Chyba, że dziecko jakiegoś Shreka, to akurat.
0: To... No, no to tak.
1: No dobrze, masz jakieś plany najbliższe, kogo mógłbyś tam jeszcze stworzyć? Albo jakąś taką listę zapisaną?
0: Ja mam cały notatnik z pomysłami i teraz wpadłem na taki fajny, nowy pomysł robienia tortów, ale nie wiem, czy chcę zdradzać.
1: Nie chcesz zdradzać, nie, dobrze. Chyba. No dobrze, to czy masz jeszcze jakieś takie postaci, które w odległej przyszłości, może nie są gdzieś tam zapisane tak bardzo wysoko w tej twojej tabelce, ale myślisz sobie, że fajnie byłoby za taką postać się zabrać?
0: Aktualnie myślałem o Hanie Montanie, a więc tego można się spodziewać niedługo.
1: Okej, okay. No to czekamy. Coś czuję, że tam nadzienie musi być różowe.
0: No, powinno być, myślę.
1: No to życzymy smacznego. Kasper, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Rozumiem, że Michael Jackson już został zjedzony, dlatego kawałka nie przyniosłeś.
0: No niestety.
1: Ajajaj. Może następnym razem. Dzięki bardzo, Kasper Kalinowski był razem z nami. Wszystkiego dobrego i smacznego życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tak się gada w czwórce.
3: Gada w czwórce.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
4: Cześć, tu Kuba Jamrozek. Codziennie po południu jestem z wami po robocie. Wracamy razem z pracy do domu i rozmawiamy na różne ciekawe tematy. Zresztą przekonajcie się sami.
3: Po robocie.
2: Po robocie.
3: Po robocie.
4: Razem z nami Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki, która jest teraz w moich rękach, Europejskie Rodziny Królewskie od cesarzy do celebrytów. Dzień dobry, cześć Aniu.
5: Dzień dobry, cześć.
4: A ty byś chciała zostać królową, czy nie?
5: Ja wolałabym zostać pierwszą damą niż królową. Myślę, że na krótszy okres można się bardziej zmobilizować.
4: A, czyli jednak system prezydencki, a niekoniecznie monarchia ci
5: Myślę, że tak. Ja nie jestem royalistką, nie jestem monarchistką. Piszę to zresztą we wstępie. Więc wszystkie te moje obserwacje staram się jakoś troszeczkę zdystansować bardziej.
4: Bo ja wam muszę zdradzić, że spytałem Ani o to, z którego jest rocznika, tak bezczelnie. Ania zajmuje się etykietą, a ja wyszedłem z pytaniem, a który ty jesteś rocznik? I się okazało, że jesteśmy obok siebie, a pytałem o to nie bez powodu, dlatego że kiedy byliśmy mali, to wtedy w telewizji była taka bajka, która nazywała się Księżniczka Sisi. Czy ty to pamiętasz?
5: Oczywiście, stąd się wzięło moje zainteresowanie w ogóle rodzinami królewskimi.
4: No bo to był rok 97, 98, historia, która opowiada o losach tej bawarskiej księżniczki Sisi i jej miłości do młodego cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Taka romantyczna opowieść. Dużo w tym prawdy? Jak się potem zacząłeś wgłębiać w tę historię?
5: To nie było aż tak romantyczne, ponieważ no, w bajce oczywiście było przedstawione, że Franciszek Józef jest wspaniały, jego matka była największym złolem tej całej opowieści. No a Sisi była taką bardzo zrównoważoną, ale jednak trzpiotką. No i jest troszeczkę w tym prawdy, w sensie oni rzeczywiście wzięli ślub i żyli długo, czy szczęśliwie to inna sprawa. Wiadomo na pewno, że Franciszek Józef wcale dobrym mężem nie był, wiele kochanek miał, a Sisi życie miała dość tragiczne, samotne, także bardzo trudne. Wiele z jej dzieci miało ogromne problemy, zresztą ich syn i następca tronu cesarskiego popełnił samobójstwo. Sama zresztą została zamordowana, także bajka bajką, a rzeczywistość była zupełnie inna. Zresztą jak w przypadku innej bajki z tego czasu, czyli Anastazji.
4: A, była Anastazja.
5: Tak, Anastazja w tej bajce oczywiście jechała do Paryża, znajdowała swoją babcię i to było generalnie happy end. No a w rzeczywistości, jak wiemy, została zamordowana przez bolszewików.
4: Ale to, o czym wspomniałaś, mianowicie o tej historii związanej z Franciszkiem Józefem czy z księżniczką Sisi, to są takie elementy, które pojawiają się w bardzo wielu różnych życiorysach royalsów. To znaczy z jednej strony zdrady, z drugiej samotność, której możemy dopatrzyć się chociażby w życiorysie księżnej Diany, skoro mówimy o Wielkiej Brytanii.
5: Zdecydowanie, to są bardzo często trudne emocje, związane między innymi z wyobcowaniem, jeżeli to jest ktoś, kto wchodzi spoza dworu, tak, kobieta, która wchodzi do rodziny królewskiej, często jest to związane z absolutnym wyobcowaniem, niezrozumieniem systemu lub tym, że po prostu nie było tego tak zwanego onboardingu, jakby

0: my dzisiaj powiedzieli, czyli nikt nikomu nic nie wytłumaczył, raczej wrzucano na głęboką wodę. Po prostu wiele z tych kobiet było samotnych i różne problemy miały. To jest przykre, tak naprawdę. Chociaż te współczesne przykłady, może z wyjątkiem Diany, są jednak trochę bardziej optymistyczne. Zresztą w książce opisuje m.in. pierwszą dziewczynę z ludu, która weszła do rodzin królewskich w Norwegii. To była końcówka lat 60. No i można powiedzieć, że była to historia z happy endem, chociaż ówczesny król Olaf nie do końca na początku akceptował rolę, którą Sonia sobie obrała i na przykład nie pozwalał jej na założenie własnego biura w pałacu. Te zyskała dopiero już ponad 20 lat później, kiedy jej mąż został królem. A tak naprawdę pełniła takie obowiązki pierwszej damy Norwegii od czasu ślubu do czasu objęcia tronu przez jej męża.
1: Miałem dzisiaj taką zagwozdkę, czy pytać cię o to, czy chciałabyś być królową, czy jednak o to, czy chciałabyś wejść do rodziny królewskiej, bo to są dwa różne scenariusze. Ja wiem, że konsekwencje mogą być bardzo podobne, ale trudniej ma chyba ta, która wchodzi.
0: Trochę trudniej, dlatego że jeżeli jesteśmy królowymi czy królami w przypadku mężczyzn, wówczas rodzimy się w tym systemie i jesteśmy w nim wychowywani. Często dość surowo, ponieważ rodziny królewskie raczej nie są znane, przynajmniej nie były wcześniej znane, ze swojego ciepłego wychowania i kochającego domu. Więc jednak takie osoby mają delikatnie łatwiej. Jeżeli ktoś wchodzi do rodziny królewskiej, nie ma oparcia w swoim małżonku, to naprawdę jest problem. Więc chyba wolałabym być królową niż wejść taką z rodziny, niż wejść do rodziny.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.
1: Dziś w naszym studiu gości Anna Orkisz-Izedorek, która jest autorką książki Europejskie rodziny królewskie. Od cesarzy do celebrytów, królowa Elżbieta na okładce w bardzo wielu różnych wydaniach.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Właściwie chyba dwóch.
0: Są
1: przesadziłem
0: dwa.
1: Z tymi różnymi wydaniami, ale jej twarz pojawia się wielokrotnie. Aniu, powiedz, przed chwilą usłyszeliśmy tenis song. Czy faktycznie ty widzisz takie dyscypliny sportowe, które z rodzinami królewskimi się łączą mocno?
0: Tenis rzeczywiście jest powiązany, między innymi dlatego, że brytyjska rodzina królewska patronuje temu najważniejszemu brytyjskiemu turniejowi na Wimbledonie i tam od kilku lat przyznaje nagrodę popularna księżna Kate, czyli może nawet z zeszłego roku pamiętamy pewnie te zdjęcia, kiedy wręczała trofeum Idze Świątek, ale żeglarstwo jest sportem jak najbardziej królewskim. Kilkoro monarchów europejskich brało udział w olimpiadzie właśnie w dyscyplinie żeglarskiej i nawet zdobywało medale.
1: Olimpijskie.
0: Tak, medale olimpijskie. Ogólnie ja uważam, że jeżeli ktoś by chciał spotkać Royalsa albo zacząć z nim romans, ale tu mówię taki, wiecie, no jak są wolnego stanu, to olimpiada jest najlepszym miejscem, dlatego że wiele historii miłosnych królewskich właśnie rozpoczynało się na olimpiadach. Na przykład obecna para królewska Danii właśnie spotkała się podczas olimpiady w Sydney.
1: W 2000 roku,
0: a para królewska Szwecji spotkała się na olimpiadzie w Monachium.
1: W 72.
0: Owszem, także te olimpiady naprawdę są niezłe i są jeszcze inni członkowie rodzin królewskich, którzy na olimpiadach znaleźli swoją drugą połówkę, czy będąc po prostu przedstawicielami rodzin królewskich, czy właśnie biorąc udział w rozgrywkach sportowych.
1: Słyszałem, że 9 miesięcy później często rodzą się dzieci, ale nie wiem, po igrzyskach olimpijskich, ale nie wiem, czy w przypadku Royalsów. Akurat chyba to nie jest ten scenariusz.
0: W tym przypadku akurat nie.
1: Aniu, zagadka dla ciebie, bo wspomniałem ci o tym, że mam swoją ulubioną rodzinę królewską. Powiedziałem też, że to nie jest rodzina brytyjska. Obstawiasz, jaka to może być rodzina?
0: Powiedziałeś też za kulisami, że jest coraz popularniejsza. Mhm. Więc ja bym obstawiała Norwegię.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: To jaka jest jeszcze popularna?
1: Ja lubię hiszpańską rodzinę.
0: Hiszpańską?
1: Królewską. Tak.
0: To ja... na drugą nóżkę hiszpańska.
1: To jest dla mnie i nie wiem, bo tego nie mierzyłem, ale najwyższa rodzina królewska jest królowa Letycja, która jest bardzo wysoką kobietą.
0: Wzrostu,
1: bo znaczenia to ty możesz ocenić najlepiej. Jest oczywiście Filip VI z dynastii Bourbonów i są dwie dziewczyny, o których jest bardzo głośno i one są bohaterami też różnych plotkarskich portali, natomiast nie w takim jakimś złośliwym kontekście, bo zawsze to jest zachwyt raczej nad Eleonorą i Zofią.
0: Owszem, ta rodzina jest też bardzo ciekawa w poprzednim pokoleniu. Historia Juana Carlosa jest Nie wiem, czy

0: bardziej zabawna, czy bardziej mrożąca krew w żyłach, dlatego że to jest monarcha, który był nazywany jednym z budowniczych współczesnej demokracji hiszpańskiej.
1: Wolne safari będzie opisywane za moment?
0: Też, a jednak skończył zupełnie skompromitowany i musiał abdykować, bo jego wizerunku nie dało się już uratować. Więc naprawdę od osoby, która została nominowana tak naprawdę przez generała Franco do tego, żeby być królem, przez zbudowanie tej pozycji, pewne odcięcie się jednak od tego frankizmu, taki okres prosperity hiszpańskiej, do właśnie tego ferelnego safari, gdzie tak naprawdę wyszło szydło z worka i przez wiele lat, jeżeli nie dziesięcioleci, też oszukiwał różne systemy podatkowe, a teraz sobie siedzi na takiej, można powiedzieć, emeryturce w krajach arabskich.
1: A ja tu się zachwycam tą rodziną hiszpańską. Ale to wiesz, chyba dlatego, że ciekawą historię samą w sobie ma chociażby królowa Letycja, która przecież była przez wiele, wiele lat gwiazdą telewizyjną, która też zdążyła wyjść za mąż, a później się rozwieść, więc jako rozwódka wyszła potem za króla.
0: To jest bardzo ciekawa historia, szczególnie może ci bliska, bo sam jesteś dziennikarzem. Ale
1: myślisz, że zostanę królową w Hiszpanii?
0: Nie wiem, czy jest taka możliwość, chociaż no nigdy nic nie wiadomo. Królową może nie, ale księciem małżonkiem, no tam są dwie dziewczyny stanu wolnego jeszcze, tak czy inaczej. Rzeczywiście ciekawe jest to, że Letycja była jedną z gwiazd głównego wydania nawet wiadomości hiszpańskich. Co więcej, była reporterką wojenną, była też reporterką w Stanach Zjednoczonych, więc naprawdę była taką gwiazdą telewizji hiszpańskiej, a udało się jej związek z przyszłym królem ukryć tak naprawdę do momentu zaręczyn. Udało się też to ukryć przed jej współpracownikami. Także jest to naprawdę nietypowe, szczególnie, że nie działo się to w połowie XX wieku, tylko całkiem niedawno, bo na początku XXI wieku.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie.
3: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Razem z nami Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki Europejskie Rodziny Królewskie od cesarzy do celebrytów. Ta książka z autografem może trafić w wasze ręce. Dlaczego kilka minut temu myślałaś, że moją ulubioną rodziną królewską jest ta z Norwegii?
0: Bo bardzo jest od niej głośno ostatnio. Mm.
1: A, i dlatego ja rzuciłem to hasło, tak, że jest coraz głośniej.
0: Tak. Norweska rodzina jest bardzo popularna ostatnio przez wiele skandali, ale też przez zmianę na tronie, która wydarzyła się zaledwie 2 miesiące temu, niespełna. Także ona się staje coraz popularniejsza w Polsce i nawet dzisiaj spotkałam jedną panią, która była w stanie bardzo dużo powiedzieć na temat tej rodziny, mimo tego, że no nie interesuje się monarchiami na co dzień. Ale rzeczywiście w Norweskiej była w stanie wymienić kilka motywów, które tam się teraz odbywają.
1: A powiedz, czy trupy w szafie pojawiają się absolutnie w każdej rodzinie królewskiej i w tej norweskiej jest ich wiele, czy nie?
0: Wydaje się, że są w każdej, tylko w niektórych są lepiej ukrywane, a w niektórych gorzej i one też wychodzą w różnych momentach. Wydawało się, że ta norweska rodzina królewska jest taka przykładna. Ona jest w ogóle malutka, dlatego że tam było bardzo zawsze niewiele dzieci i niewiele dzieci, to znaczy na przykład tylko następca tronu, jest dalej jego rodzina zaangażowana w pracę monarchii. Także siostra obecnego króla nie jest częścią dworu tak naprawdę. Także ona jest bardzo wąska i dzięki temu udawało się uniknąć jakichś takich ogromnych skandali, jak to nazwałeś, trupów z szafy. Bo skandali trochę było, czy bardziej kontrowersji. Na przykład kontrowersje wzbudzał właściwie wybranie przez kandydatów na królów swoich kandydatek na żony przez ostatni czas. Ale w tym roku rzeczywiście bardzo trudny, długi proces pasierba obecnego króla. Jego żona nie dość, że zmaga się z bardzo poważną chorobą, miała przeszczep płuca w tym roku, to jeszcze wyszły na jaw i udokumentowane zostały jej powiązania z Jeffreyem Epsteinem. No i zmarł poprzedni król, który jeszcze to w miarę trzymał w ryzach.
1: Chyba Wielka Brytania to jest to miejsce, gdzie te trupy ścielą się gęsto, jeśli chodzi o trupy z szafy wypadające.
0: Zdecydowanie najczęściej i tutaj się okazuje, że ci zapasowi, czyli Harry czy Andrzej, dostarczają najwięcej rozrywki.
1: No ja właśnie tak sobie raz otworzyłem twoją książkę zupełnym przypadkiem już po przeczytaniu, która strona oczywiście z księciem Andrzejem.
0: Tam jest takie piękne zdjęcie, jak książę Andrzej leży, siedzi w

0: pół jakimś takim leżącej sytuacji w samochodzie. Zdjęcie słynne, jak to się mówi, jest to brytyjska szkoła zdjęcia, ponieważ takie zdjęcia, właśnie takie zdjęcia, kiedy członkowie rodziny królewskiej wyglądają bardzo niekorzystnie, to są typowe zdjęcia dla brytyjskich gazet i Andrzej takie także dostał w lutym tego roku, kiedy został zatrzymany przez policję.
1: Czy jeśli powiem, że książę Andrzej zrobił wszystkie możliwe brzydkie rzeczy, to będzie dobry opis jego życiorysu?
0: Myślę, że niestety tak. Chociaż nie jest już księciem.
1: A no właśnie, bo tego tytułu nie ma. Jest jeszcze bardzo jeden ciekawy wątek, który podejmujesz w takim kontekście społecznym, a czy tych wątków jest ciekawych bardzo wiele. Skąd wziął się wysyp królowych w XX wieku? Dlatego, że wcześniej, jeśli popatrzymy na tę historię, no to sprawa nie była tutaj taka oczywista. A tu nagle okazuje się, że nie tylko chromosomy mogą decydować o tym, kto jest na tronie.
0: Tak, to jest sprawa trochę związana ze zmianami społecznymi, a trochę wymusiła to na rodzinach królewskich biologia. Po prostu rodziło się też w nich mniej dzieci lub na przykład tylko jedno. Taka sytuacja była na przykład w Niderlandach. Tam nie było alternatywy, była tylko jedna córka i ktoś musiał tę koronę odziedziczyć. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię czy Danię, urodziły się dwie córki i ani jednego potomka więcej. Nie było męskiego potomka. I zdecydowano się na przykład w Danii na zmianę prawa w taki sposób, aby królowa Małgorzata mogła zostać tą królową. I to nie było takie oczywiste od początku. Często na przykład jeszcze królowa Elżbieta przed tym jak została królową była nazywana nie de facto następczynią tronu, tylko domniemaną następczynią tronu. Dlatego, że jeżeli jej mama urodziłaby chłopca, nawet w wieku, jeżeli Elżbieta miałaby, nie wiem, 24 lata, to właśnie to dziecko byłoby następcą tronu. Także trochę pomogła biologia, a trochę zmiany społeczne, ponieważ też te królowe, które zostały królowymi właśnie w latach 50., 60., 70., udowodniły, że dobrze się sprawdzają na tronach. Z drugiej strony weszło w wielu dworach po prostu równouprawnienie i zdecydowano, że ten przepis, że tylko mężczyźni mogą dziedziczyć koronę, jest dosyć anachroniczny.
2: Czwórka. Czwórka. Posłuchaj, co mamy do powiedzenia.
3: Po robocie. Po robocie.
1: Aniu, czy dzisiaj bycie częścią monarchii się opłaca? Twoim zdaniem, czy jednak tych kosztów jest tak wiele, że bez sensu się tam pchać?
0: Chodzi ci o wejście do rodziny królewskiej lub do monarchii?
1: No właśnie, bo tu znowu musimy rozpatrywać tę sprawę na dwóch płaszczyznach.
0: Myślę, że jeżeli ktoś chce być popularny, to może równie dobrze zostać albo celebrytą, albo politykiem. Nie musi być w rodzinie królewskiej. Wbrew pozorom rodzina królewska to jest bardzo dużo obostrzeń. Trzeba bardzo pilnować swojego wizerunku, bo jeżeli jedna osoba w rodzinie królewskiej ten wizerunek ma zszargany, to się odbija na opinii o całej rodzinie królewskiej.
1: Ale ciuchy, jedzenie, dobre spanie.
0: No ciuchy, no oczywiście, no.
1: Samochody.
0: Stylistki, specjalnie szyte kreacje, no ja bym w to wchodziła pod tym względem. Samochody, no właśnie, w niektórych rodzinach królewskich chętniej się używa na przykład rowerów, a ostatnio książę William nawet elektrycznej hulajnogi. Na jeden z wywiadów, który udzielał portalowi Apple, właśnie przyjechał elektryczną hulajnogą i powiedział, że on się tak przemieszcza po Windsorze i to jest jego ulubiony sposób.
1: Chyba, że ociepla wizerunek.
0: Ocieplanie wizerunku zawsze się przydaje, szczególnie tym monarchiom, które, tak jak wspominaliśmy wcześniej, trochę cierpią.
1: Czyli brytyjska to numer jeden.
0: Brytyjska też. Zawsze. Ocieplanie wizerunku jest zawsze w cenie.
1: W mojej skrzynce pojawiła się wiadomość od Mariusza. To jest właściwie bardzo konkretne pytanie. Mnie to zawsze ciekawiło, kto utrzymuje tę brytyjską rodzinę królewską. Skąd na to wszystko brać? Skąd te pieniądze?
0: To jest bardzo złożone pytanie. Z jednej strony, jeżeli chodzi o takie rzeczy ekstrawaganckie, to nie idzie to z budżetu państwa, ponieważ większość rodzin królewskich ma swoje prywatne majątki. I w Wielkiej Brytanii tak też jest. Na przykład książę Wali dysponuje bardzo dużym majątkiem i jednym z jego głównych zadań jest zarządzanie tym majątkiem. Mamy tam księstwo Lancaster i księstwo Cornwalli, ale oczywiście jest to także utrzymywane

0: z pieniędzy podatników. Rokrocznie brytyjska monarchia dostaje tak zwany sovereign grant, czyli po prostu dotację na swoje funkcjonowanie. W 2024 roku to była kwota około 102 milionów euro. Podaję w euro, dlatego że w książce, kiedy to liczyłam, to chciałam, żeby była jedna waluta, więc dla tutaj purystów w funtach to będzie nieco inna suma. I te pieniądze, część tych pieniędzy jest przeznaczana na renowację pałacu Buckingham, która już się niedługo zakończy, ale większość tej kwoty jednak jest przeznaczana na takie po prostu codzienne utrzymywanie dworu. Czyli trzeba zapłacić za pracowników, trzeba zapłacić za podróże, trzeba zapłacić za nawet papeterię, czy na przykład ochronę. Ochrona jest bardzo dużym kosztem, ale ochrona też jest pokrywana przez podatki.
1: Ale to można jakkolwiek porównać do funkcjonowania systemów prezydenckich? To znaczy prezydent ma dzisiaj wszystko i ma też w przypadku Polski, uważam, że jak na prezydenta, bardzo niskie wynagrodzenie, natomiast je ma. I oprócz tego wszystko dookoła.
0: Można porównać. W 2024 roku koszt na jednego obywatela rocznie brytyjskiej monarchii, czyli ile kosztowała brytyjska monarchia obywatela brytyjskiego, to z tego co pamiętam, był to euro 47. A polskiego prezydenta, kiedy zliczyłam raport, przeanalizowałam raport właśnie kancelarii prezydenta, to było euro 70 czy euro 69, więc powiedzmy, że przeciętny Polak ze swoich podatków płaci więcej na polskiego prezydenta niż przeciętny Brytyjczyk na króla Karola.
1: Na króla Karola, a myślałem, że na poszczególnych członków rodziny królewskiej.
0: Nie, nie, nie, to się zlicza razem, zlicza to się razem, dlatego że chodzi o dofinansowanie do monarchii.
1: No to ciekawe. Ciekawy, kto częściej jeździ konno.
0: Myślę, że jednak król Karol. Chociaż nie wiem, czy jego plecy jeszcze mu na to pozwalają, ale można porównać te koszta kosztem takim stałym, lecz nieco zmiennym w systemach prezydenckich jest koszt przeprowadzania wyborów. A jest to jednak dość duży koszt i w Polsce jest on ponoszony co 5 lat.
1: Chciałem, żebyśmy naszą rozmowę zamknęli mocnym akcentem i chciałem porozmawiać o najbardziej skandalizujących parach wśród rodzin monarszych. I nie wiem, czy jednego z... Właściwie wymieniliśmy te dwa imiona, dwa nazwiska. Księżna Diana i król Karol to będzie ta para numer jeden, jeśli chodzi o skandale. Tam pojawił się wątek wywiadów telewizyjnych, w których oni opowiadali wzajemnie o sobie, więc to była też taka sprawa bardzo gruba medialnie.
0: Mm-hmm. A ta druga, którą miałeś na myśli?
1: Ja nie miałem drugiej na myśli.
0: Dobrze,
1: jedna.
0: Wydawało mi się, że powiedziałeś o dwóch. Tak, zdecydowanie Karol i Diana to była najbardziej medialna, najbardziej głośna, skandalizująca para w rodzinach królewskich. I taka, w którą ludzie, obywatele, ale nie tylko, po prostu też obywatele świata, nie tylko Wielkiej Brytanii, ponieważ była to sprawa globalna, najbardziej byli emocjonalnie chyba zaangażowani w ten związek. Też było to na takim etapie rozwoju mediów, kiedy dość łatwo było tymi mediami na swój sposób manipulować. I powiedzmy, że księżna Diana rzeczywiście udzieliła tego słynnego wywiadu w 95 roku, ale książę Karol udzielił w 94. Więc oni sobie różne rzeczy między rozgrywali.
1: Tak. No ale prowadzili też takie podwójne życia, bo tam wchodziły w grę też inne osoby.
0: Różne romanse i inne sprawy.
1: Teraz
0: już tak, wiele lat minęło i jest inna para królewska niż Diana i Karol.
1: A powiedz jeszcze na koniec, ty mieszkasz w Danii dlatego, że to jest królestwo?
0: Oczywiście, pod tym względem wybierałam.
1: Tak,
0: zawsze chciałam mieszkać w monarchii. Nie, ale tak.
1: Nie, ale tak. Powiedziała ona, Anna Orkisz-Izydorek, autorka podcastu i kanału Po Królewsku, ale też autorka książki Europejskie Rodziny Królewskie od cesarzy do celebrytów.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.

0: Autopromocja.
1: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma egzampol Gotie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce.
1: Od kilku dni jesień nie daje o sobie zapomnieć, a szczególnie o swoim nadejściu i o tym, że się tutaj u nas w Polsce rozgościła, przypomina rano. Poranki są po prostu szare i zimne i myślę o tym też w kontekście tych naszych codziennych rozgrzewek, bo zachęcamy Was również do tego, żebyście uprawiali sport na zewnątrz. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się ubrać, kiedy chcemy trenować właśnie na dworze czy też na polu, w zależności od tego, gdzie mieszkacie i gdzie tam wychodzicie. Za kilka minut o to wszystko zapytam Pawła Krochmala, który jest trenerem biegania. Ja nazywam się Weronika Puszkar i zapraszam, jesteśmy razem do godziny 8.

0: Bo nie gadamy, już nie gadamy.
1: O sportową formę dba Weronika Puszkar.
2: 10 stopni, nawet ostatnio widziałam tyle na termometrze rano. Jeszcze żeby temu wszystkiemu towarzyszyło słońce. To byłoby jakoś inaczej, byłoby przyjemniej, no ale bywa różnie. Bywa, że niebo jest zachmurzone, a my i tak zachęcamy Was do tego, żebyście się ruszali. Ale też zachęcamy do tego, żeby to wszystko robić z głową. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się ubrać na trening na zewnątrz, właśnie teraz, jesienią, kiedy temperatura jest coraz niższa. Razem ze mną w studiu Paweł Krochmal, trener biegania. Cześć.
3: Cześć, cześć. Witam wszystkich.
2: Czy ta zasada, że ubieramy się na cebulkę, tutaj ma sens? Czy raczej okaże się po 10 minutach treningu, że my dźwigamy ze sobą stertę ubrań?
3: To jest bardzo indywidualna sprawa i tak naprawdę każdy troszkę inaczej się ubiera na dokładnie tą samą pogodę. Czyli jeżeli poruszyłaś temat 10 stopni, to dla jednej osoby będzie to koszulka i spodenki i będzie przeszczęśliwa, że jest taka temperatura, bo się po prostu nie przegrzewa, jak na przykład właśnie latem, a inna osoba będzie chciała właśnie się ubrać na cebulkę, czyli pierwsza na przykład koszulka, zaraz o tym oczywiście pogadamy, jakie te ubrania, ale powiedzmy, że koszulka, bluza i kurtka. Jeszcze doda do tego rękawiczki i czapkę, więc tak naprawdę to będzie bardzo złożony temat, ale ja postaram się oczywiście jak najbardziej w tym wszystkim pomóc.
2: To od razu pytam, według ciebie to jest bezpieczne, żeby o tej porze roku ubierać się w koszulkę i w szorty, bo ja szczerze mówiąc, no czasami mam takie pomysły, bo rzeczywiście my za chwilę się rozgrzejemy, kiedy kilka minut pobiegamy, no ale jednak 10 stopni, może trochę mniej nawet, jest pochmurno, a my ubrani jak na lato.
3: To jest dobre pytanie. Trochę zależy też od naszej budowy ciała, tak? Też od naszej tkanki tłuszczowej. Osoba szczuplejsza to po prostu szybciej zmarznie. Osoba troszkę masywniejsza, silniejsza będzie po prostu dużo lepiej znosiła takie temperatury. Jeśli chodzi o to właśnie, jak się ubrać, to ja bym przede wszystkim zaczął od tego, jaki mamy na przykład do zrobienia trening, bo jeżeli mamy trening, gdzie robimy na przykład tak zwane marszobiegi, że biegnę i za chwilę idę, to właśnie w tym trzeba być gotowym na to idę, że jak idę, to znaczy, że wtedy będzie mi zimno, bo jeszcze może podczas biegu faktycznie będzie cieplej. Albo na przykład intensywność, czyli jeżeli na przykład robię zwykły taki jogging, spokojny bieg, to znowu będzie mi troszkę chłodniej, ale jeżeli będę miał taki intensywny bieg, ja to na przykład bym porównał, na przykład nie mówię od razu zawody, ale jak ja na przykład bym biegł zawody w 10 stopniach, to bym raczej biegł koszulka, spodenki, ewentualnie jakaś opaska na uszy, ale wiem, że intensywność jest bardzo duża, więc organizm by się przegrzewał w innych ubraniach, ale jeżeli zrobiłbym zwykły trening, to już bym założył przynajmniej bluzę, żeby było mi po prostu cieplej. Zawsze tą bluzę można na przykład zdjąć, czy rozpiąć, czy podwinąć rękawki, więc to też jest właśnie sytuacja, że czasem po prostu te ubrania można zdjąć. Gorzej, jeżeli wyjdziemy i nie będziemy mieć co na siebie już ubrać, tak, że w trakcie, więc albo trzeba będzie wrócić do domu po na przykład bluzę, albo przyspieszyć, żeby było nam cieplej.
2: Czyli masz teraz 10 stopni Celsjusza na termometrze, jak się ubierasz?
3: Ja ubieram się ogólnie raczej cieplej niż za zimno. Ja lubię, żeby było mi ciepło, ale oczywiście to, co mówimy, żeby się nie przegrzać. Jeśli chodzi o, jeszcze dodam tam właśnie odnośnie tego, co mówiliśmy, żeby na przykład się rozgrzać, czyli jeżeli się rozgrzewam, to na przykład rozgrzewam się w jakichś dresach, albo w domu się rozgrzewam, żeby już podnieść temperaturę ciała, albo jeżeli się rozgrzewam na przykład przed treningiem na stadionie, to się na przykład rozgrzewam właśnie w dresach, ale już na sam trening zdejmuję tą warstwę na przykład długich spodni albo właśnie kurtki. Ale wracając, jeżeli bym poszedł tak, jak to się mówi, z marszu, z bloku na bieg, to założyłbym raczej leginsy takie cienkie, długie i założyłbym koszulkę i bluzę, dobrą bluzę. I myślę,

0: że przy 10 stopniach, no to opaskę taką na uszy, bo ja nie lubię, jak mi wieje w uszy, ale znowu, to jest jakaś indywidualna sprawa. Jedni założą czapkę z daszkiem, inni, jak może mają dłuższe włosy, no to im faktycznie nie jest żadna czapka potrzebna.
1: Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś o tym, że można sobie zrobić taką rozgrzewkę w domu, czyli żeby się po prostu rozgrzać, zanim wyjdziemy. Ile czasu na to poświęcić i jak intensywna ona powinna być, bo czy to nie będzie tak, że nam nagle się zrobi bardzo ciepło, bo też już mamy taki czas, że często nasze mieszkania są ogrzewane, więc będzie nam się wydawało, że jest nam ciepło, więc nie ma sensu się ubierać za bardzo, nawet jeżeli wychodzimy na zewnątrz.
0: O, to jest dobre pytanie. Jeśli chodzi o czas rozgrzewki, to wystarczy moim zdaniem takie 5 minut. Nie trzeba, oczywiście jak ktoś potrzebuje dłuższą, jakąś specjalistyczną, na przykład od lekarza dostał, że musi coś tam rozgrzać więcej, to jak najbardziej, ale jeśli chodzi o taką standardową, 5-minutowa wystarczy. I tutaj ja na przykład robię coś takiego, że na przykład nie muszę się rozgrzewać stricte w mieszkaniu, gdzie właśnie to, co mówiłaś, jest ciepło i przyjemnie te 20 parę stopni. I ja często robię tak, że wychodzę na przykład na klatkę, gdzie już jest chłodniej, i już powiedzmy, że mam takiego pośrednika do wyjścia na zewnątrz.
1: I
0: już
1: na tam klatce jest rozgrzewka? I
0: na przykład na klatce, dokładnie.
1: Po schodach można biegać.
0: Na przykład, dokładnie. Można się rozgrzać w ogóle na schodach. Dużo ćwiczeń można zrobić, jakieś spięcia na palce, czy właśnie marsze góra-dół, czy po prostu jakieś tam o barierkę wymachy. I tak naprawdę już wiemy, że jest troszkę chłodniej i wtedy będzie nam na zewnątrz, powiedzmy, troszkę cieplej niż standardowo, jakbyśmy wyszli, albo jakbyśmy się rozgrzewali tylko na zewnątrz, bo czasem miałem taką zasadę, ale to zwłaszcza latem, że się rozgrzewałem przy trzepaku i po prostu się człowiek rozgrzewa i idzie biegać, no ale wtedy nie zastanawia się, ile stoi, bo i tak jest temperatura dobra. No tu musimy jakby pilnować też czasu rozgrzewki, bo za długa rozgrzewka, na przykład właśnie jakbyśmy się na zewnątrz rozgrzewali 10-15 minut w miejscu, a na przykład jeszcze, nie wiem, wieje i pada deszcz, to tak naprawdę ta rozgrzewka niewiele by nam dała, bo bardziej byśmy zmarzli niż się rozgrzali.
1: I zdarzyło ci się rzeczywiście ćwiczyć na schodach, biegać, może poznawać jakichś swoich sąsiadów przy okazji?
0: Znaczy sąsiadów ja oczywiście swoich znam, bo akurat mieszkam w małym bloku, ale jeśli chodzi o właśnie rozgrzewkę na klatkach, to jak najbardziej zdarzało mi się, choć najczęściej robię tak, że ja i tak na stadionie się rozgrzewam albo w parku, gdzie na przykład dobiegam do danego miejsca, ale jeśli potrzebuję jakby z bloku biec i jak to się mówi przed siebie, to w miejscu w bloku, tak.
1: Na co zwracać uwagę na metce ubrań sportowych? Z jakich materiałów te ubrania powinny być wykonane?
0: I to jest bardzo dobre pytanie. Ja zacznę od tego, jakie nie powinno być.
1: Dobra.
0: To tak naprawdę najgorsza do biegania, zwłaszcza kiedy jest zimno, to będzie bawełna. Typowa bawełna 100%, koszulka na przykład, zwłaszcza koszulka, bo to jest nasza pierwsza warstwa, która przylega do ciała i tam my odprowadzamy nasze ciepło najpierw przez koszulkę, a potem idzie w kolejne ewentualnie warstwy.
1: Myślę, że teraz większość pomyślała, że powiesz poliester.
0: To zaraz o tym porozmawiamy. Bawełna zdecydowanie jakby najgorsza z najgorszych możliwych, bo jeżeli my się w niej spocimy, a biegając, no to wcześniej czy później się spocimy, już nie mówiąc, że jakby popadał deszcz, to tym bardziej będziemy mokrzy, to ona tak naprawdę nie odprowadza tej wilgoci. I tak naprawdę cały czas biegniemy mokrzy. Więc bawełna odpada jakby z automatu.
1: Ale to ciekawe, że normalnie nosimy bawełniane rzeczy i nas się zachęca do tego, żebyśmy nosili właśnie bawełniane i tylko 100% bawełny i tak dalej, a tu do uprawiania sportu odpada.
0: Odpada.
1: Ciekawe.
0: Tak. Poliester, no, najbardziej popularny, jeśli chodzi o ubrania sportowe. I tak naprawdę tutaj bym powiedział, że może nie, że nie mamy za wiele wyboru, bo tak naprawdę tylko się zastanawiamy, czy jego jest 100%, 90% czy 80%.
1: Ale poliester nie odpada?
0: Poliester tak naprawdę jest najbardziej jakby uniwersalnym produktem w ubraniach sportowych, więc on jest po prostu w największej ilości produktów sportowych i jeżeli byśmy go odrzucili, oczywiście można odrzucić, tak? Można znaleźć inne jeszcze, o tym zaraz porozmawiamy, ale jeżeli go odrzucimy, to tak naprawdę odrzucamy większość ubrań sportowych do biegania. Więc tutaj nam...
1: Czyli na jakieś proporcje zwrócić uwagę?
0: Tak, zdecydowanie tak, ale też jakby zobaczyć, z czym mamy do czynienia, bo sam materiał, to też ja na przykład jak idę do sklepu, to nie patrzę stricte na sam jakby skład, jaki ma ta właśnie, nie wiem, bluza, koszulka i tak dalej, tylko jaka jest na przykład w dotyku

0: rozrusza cię od rana.
1: Jak się ubrać na poranny trening? Dzisiaj o to pytam Pawła Krochmala, trenera biegania. Pawle, trochę mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś przed chwilą. To znaczy, że kiedy wybieramy ubrania na trening, to całkowicie powinniśmy odrzucić bawełnę. No i co dalej, to już kwestia tych wszystkich proporcji, tak? Czyli jeżeli mamy taką metkę, no to jednak dopytam o te proporcje. Jak one powinny wyglądać? Ile możemy mieć poliestru w tych naszych spodenkach, w tym naszym t-shircie? I co jeszcze poza tym poliestrem warto, żeby się znajdowało na metce?
2: Dobra, to ja może zacznę od tyłu. Co może się ewentualnie znajdować? Najczęściej znajduje się materiał taki elastynowy, tak? Że rozciągający, na przykład właśnie leginsy ewentualnie mają lajkrę, ewentualnie jakąś elastynę i to jest właśnie coś, co i tak musi być, żeby po prostu ten materiał był elastyczny, zwłaszcza tam, gdzie nasze mięśnie się troszkę rozciągają czy napinają. Kolejny produkt, który ja ostatnio nawet zacząłem testować, to jest Modal. Jest to specyficzna tkanina, która jest troszkę taka, ja to nazywam po prostu mniej śmierdząca tak naprawdę, bo to są produkty, jeżeli mamy z Modalu produkty, to po prostu nasze ubrania nie trzeba od razu prać, tylko po prostu, no przynajmniej źle nie pachną, o może tak bym powiedział. Jeszcze co mamy? Mamy różne, na przykład no bardzo popularna ostatnio się stała wełna Merino.
1: Tylko, że to już jest ten czas?
2: No właśnie i tu mamy te proporcje, tak? Bo jeżeli weźmiemy faktycznie 100% wełny Merino, to
1: za ciepło.
2: To inaczej, bo wełna Merino ma swoją cechę taką, że zimą nas ogrzewa, a no może latem to za dużo powiedziane, ale przy cieplejszych warunkach nas teoretycznie ma schładzać. Więc jeżeli byśmy wzięli 100%, to faktycznie trochę moim zdaniem jeszcze za wcześnie, jakby trochę szkoda tych ubrań zużywać na taką mieszaną temperaturę, ale często jest tak, że mamy ubrania połączone z wełną Merino, czyli na przykład jest 20% wełny Merino, 10% i to już jest na przykład fajne połączenie z właśnie między innymi z poliestrem, bo tak naprawdę też mamy różnicę w cenie, bo jeżeli kupimy stricte wełnę Merino, na przykład koszulkę, no to jest to rząd, jak dobrze pamiętam, około 300 zł za samą koszulkę.
1: I jeszcze się zastanawiam, tutaj się wejdę w słowo, czy to będzie do końca takie przyjemne dla naszego ciała, jeżeli będzie koszulka 100% z wełny Merino.
2: To jest dobre pytanie, bo akurat chyba ja nigdy nie miałem na sobie 100%, więc nie jestem pewny, jak ten materiał by sprawdzał się tak w codziennym jakby użytkowaniu.
1: Nie wiem, czy ona, wiesz, tak trochę nie szczypie.
2: Ale wydaje mi się, że tak jest zrobione te ubrania, zwłaszcza sportowe, jeżeli mówimy o firmach też sportowych, które to robią z wełny Merino, to raczej nie. To wydaje mi się, że to w tą stronę by to raczej nie szło, tylko zdecydowanie takim, że to właśnie jest przede wszystkim no dobrze trzymające właśnie temperaturę.
1: No tak, ale warto zainwestować w taki strój z wełny Merino, bo pewnie to wszystko nam posłuży dużo dłużej.
2: Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że zainwestowanie w ubrania tak naprawdę daje nam, jakby wiadomo, jednorazowy koszt, ale tak naprawdę zużywamy to latami. I jak ja patrzę na swoje ubrania, które mam, to ja tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w sklepie, żeby kupić jakąś bluzę, kurtkę czy tak naprawdę koszulkę, zwłaszcza, że już tych koszulek to też dają tam w pakietach różnych startowych, jeżeli ktoś oczywiście startuje, ale tak naprawdę ubrania to ja tak naprawdę głównie kupuję buty, no bo one się zużywają, ubrania raczej nie za bardzo.
1: No tak, ale ty jesteś mężczyzną, więc zastanawiam się, czy może kobietom się po prostu nie znudzą te ciuchy, ale

0: drugiej strony zdaję sobie sprawę, że te zestawy z wełny merino do najładniejszych nie należą.
1: Tak, to tu się zgodzę. Jeśli chodzi o zestawy wełny merino, to jak ja widziałem na różnych właśnie czy targach, czy różnych sklepach, to faktycznie wełna merino wygląda, no tak powiedzmy z dawnych lat stroje, powiedzmy, tak, sportowe.
0: Ja dostałam raz taki komplet i on ma taki odcień, bo ja to dostałam, taki trochę bordowo-brązowy, no taki absolutnie dziwny kolor. To znaczy taki kolor, którego ja dzisiaj w ogóle nie widuję w sklepach. Tylko tak jak powiedziałeś, tak jakbyśmy się trochę cofnęli w czasie.
1: Tak, znaczy te albo właśnie jakieś tam ciemne po prostu, jak najbardziej, tak. No, nie są na ogół to kolorowe, zwłaszcza dla kobiet, właśnie jakieś kolorowe ubrania, ale często też trzeba pamiętać, że wełny na przykład merino, czy ubrania z częścią wełny merino, na ogół idą i tak jako pierwsza warstwa. Więc jeżeli mamy na to zakładamy,
0: pod spód,
1: jeżeli na to zakładamy jakąś bluzę czy kurteczkę, to i tak jej nie widać, więc nie mówię, no ale można potraktować to jako rodzaj bielizny właśnie takiej, może nie od razu termicznej, ale no po prostu taką bieliznę jako warstwę zero do naszych ubrań.
0: Czyli o tej porze roku ile w ogóle tych warstw poleciłbyś założyć? Powiedzmy, że mamy około 10 stopni Celsjusza.
1: Najbardziej uniwersalna będzie, jeśli chodzi o górę ciała, no to dwie, czyli na przykład bluzka i bluza, tak? A ewentualnie bluzka i kurtka, tak? Jeżeli na przykład pada deszcz, więc zdecydowanie tutaj dwie nam wystarczą, ale znowu, jeżeli mamy tak, że dzisiaj akurat, bo 10 stopni to nie zawsze równa się 10 stopni. Jednego dnia bardziej pada, albo jednego dnia mocniej wieje.
0: Albo świeci słońce.
1: Albo nagle wychodzi, dokładnie, wychodzi słońce i te 10 stopni nagle się okaże, że jest ciepło, tak? Bo jeszcze nas ten, więc powiedzmy, że uniwersalnie jest 10, ale znowu musimy patrzeć na to, czy na przykład jeżeli jest chłodniej, to zamiast koszulki na przykład long sleeve. Dalej mamy jedną warstwę, ale już z długim rękawem. Tak samo właśnie druga warstwa, bluza, tak? Może być bluza cienka na przykład, jeżeli mamy te 10 stopni i słońce, ale jeżeli mamy wiatr, to na przykład już grubsza bluza, a jeżeli mamy deszcz, to właśnie kurtka, tak? I najlepiej oczywiście, jeżeli jest wiatro i deszczo odporne.
0: Zakładać czapkę albo nauszniki o tej porze roku. No, ja widziałam, że dzisiaj ty miałeś czapkę i chyba zawsze, jak się spotykamy, jak są takie pory roku chłodniejsze, to zakładasz. No i tak szczerze mówiąc, no ja jeszcze nie noszę, ale jeżeli myślę sobie o treningu, czyli o tym, że pojawia się ten wysiłek fizyczny, no to od razu wyobrażam sobie, że w te głowy mi po prostu wieje.
1: Ogólnie, jeśli chodzi o temperaturę i właśnie to, co bym założył na głowę, to tak, dzisiaj przyszedłem do studia w czapce.
0: Ale to nie taka zwykła czapka, a taka cienka.
1: Tak, taka cienka sportowa, dokładnie. To ja często w ogóle na co dzień używam ubrań, które używam do biegania tak naprawdę, więc, a do dosłownie wyszedłem z auta i szedłem tutaj 100 metrów, więc, a mimo wszystko jakby odruch jest też taki, że ja po prostu zakładam tą czapkę i jak widzę plus minus taką temperaturę. Jeśli chodzi o na przykład właśnie, ja wczoraj na przykład zastartowałem w zawodach i tam była temperatura około 10 stopni i miałem właśnie opaskę na uszy, bo mi na przykład mocno wieje w uszy, jak zwłaszcza jak szybko się biegnie, ale też przez głowę ucieka bardzo dużo ciepła podczas aktywności, więc zdecydowanie jest nam lepiej, jeżeli mamy coś na głowie.
0: Na co zwrócić uwagę, kiedy kupujemy jesienne buty do trenowania, jeżeli chodzi o pogodę, wiadomo, czyli co, wodoodporność, przyczepność, jakaś amortyzacja?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie, bo tu znowu mamy odpowiedź tak zwaną specjalistyczną, to zależy. I tutaj tak naprawdę możemy w każdych butach coś zrobić, ale tak naprawdę musimy się zastanowić, gdzie my najczęściej biegamy, bo jeżeli my na przykład najczęściej biegamy w lesie, gdzie tam na przykład mogą być kałuże, błoto po deszczu.
0: Nie, to już mi się tak nieprzyjemnie kojarzy.
1: Tak, ale no zaczniemy od tego, potem przejdziemy do przyjemniejszych miejsc, ale wtedy na przykład buty wodoodporne się bardziej sprawdzą, a one będą w ogóle nam bardziej uniwersalne, bo jak się zrobi jeszcze na przykład śnieg dojdzie, no to tym bardziej nam będą służyły. Ale też jeśli chodzi o na przykład, powiedziałaś o przyczepność, to właśnie dlatego mi się to skojarzyło, bo buty do takiego lasu, terenu mają po prostu inny bieżnik od dołu i one są po prostu bardziej takie, ja to nazywam agresywniejsze, że dają nam dużo lepszą przyczepność na jakimś szutrze, kamyczkach i tak dalej. I często właśnie takie buty są po prostu wodoodporne. Rzadko się zdarza, oczywiście są takie buty, ale dużo mniej, takie typowe, asfaltowe, żeby były wodoodporne. Więc po prostu się mniej sprzedają, więc na ogół jeżeli ktoś ma wodoodporne, to raczej to są buty terenowe, bo tam po prostu jest większa szansa, że będziemy je używać. Ja mam jedne buty asfaltowe, które są wodoodporne i faktycznie je używam.

wam stricte mało, bo jak jest na przykład właśnie temperatura, że nie pada, to w nich jest ciepło. I to jest właśnie kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Czyli sam but wodoodporny jest w teorii dobry, bo faktycznie chroni nas od deszczu, kałuż i tak dalej. Oczywiście dodam, że jeżeli kałuża jest głębsza, to nam może wpaść od kostki, tak? Bo tam już nie ma wodoodporności, bo

0: I to wiem, że dużo biegaczy właśnie takich, gdzie startuje, powiedzmy na zawodach właśnie bardzo długich zakłada takie, albo właśnie jak jest śnieg, to są idealne.
1: Bo ale jak skarpetka może być wodoodporna?
0: A to jest inna sprawa, bo tamto to jeszcze nie jest skarpetka. Tamto jest takie jakby taki ochraniacz, powiedzmy, na buta, ja bym to tak nazwał. A są skarpetki wodoodporne. W ogóle ciekawą rzecz poruszałeś, bo faktycznie zapomniałem, są skarpetki wodoodporne. I ja miałem kiedyś taką skarpetkę. Nie wiem dokładnie, z czego są zrobione, albo jak jest ten materiał stworzony. Ja miałem kiedyś, ale znowu, to jest skarpetka, gdzie którą bym używał już raczej przy bardzo zimnych temperaturach, albo taki właśnie, że jest bardzo dużo śniegu i tak naprawdę cały czas kałuże, bo jeżeli mamy taką temperaturę jak dzisiaj, to temperatura, w sensie ta nasza skarpetka będzie się w stopach będzie nam się gotowała, więc tam nie ma do końca przepuszczania tego powietrza, więc oczywiście ona jest tak zrobiona, żeby to powietrze gdzieś tam uciekało, a ta woda nie wchodziła, ale mimo wszystko jest nam dużo cieplej.
1: Ile tu jest niuansów, które jeszcze można poruszyć. Ja jeszcze sobie myślę o tym, że ten zmrok zapada szybciej, więc może też warto zwrócić uwagę na jakieś elementy odblaskowe.
0: Tak, znaczy tu zdecydowanie musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Są no między innymi właśnie kurtki, tak, które mają elementy odblaskowe albo po prostu więcej odblasków. Też światełka dużo osób zakłada właśnie czy na klatkę piersiową, czy czołówkę na głowę. I to nie tylko chodzi o to, żeby ta osoba widziała, gdzie biegnie, po czym biegnie, tylko właśnie, żeby ją widzieli, tak, że właśnie jak przebiega przez pasy, no, powinna oczywiście przejść, tak, ale znając kryteria biegaczy, to często przebiegają, czy się mówię, że przy zielonym świetle, ale też jak biegamy gdzieś, nie wiem, przy drodze, chodnikach, a w terenach poza zabudowanych, tak naprawdę jest obowiązek mieć odblaskowe ubrania, więc jeżeli ktoś ma nawet zwykłą kamizelkę taką samochodową, która jest popularna, ona dosłownie kosztuje parę złotych, warto ją brać na właśnie nasz trening, bo to jest przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Też widziałem takie kurtki, które są całe w takim, ja to nie wiem jaki to jest materiał dokładnie, ale takie fleszowe mocno, czyli jeżeli jedzie auto, to aż wręcz przeciwnie oślepia kierowcę, bo tak błyszczy ta kurtka, więc oczywiście one są stosunkowo droższe, ale chodzi o to, że faktycznie pod kątem bezpieczeństwa widać tą osobę dużo lepiej niż nawet te tradycyjne kamizelki odblaskowe.
1: Bierzesz ze sobą wodę, ale jakąś taką cieplejszą może trochę?
0: O, i to jest też kolejne świetne pytanie, widzę, że bardzo
1: już
0: dobrze się
1: Paweł,
0: przygotowałaś.
1: Pytanie. To jest, tak liczę w swojej głowie dobre pytania.
0: Tak, ale to są właśnie pytania, które warto zadać, bo dopiero tak jak naprawdę ktoś doświadczy tego, że mu woda zmarzła, to wtedy sobie daje sprawę, co można zrobić, a my możemy teraz właśnie rozmawiając o tym, wszystko jakby zaplanować przed. I jeśli chodzi o wodę, to ja polecam najprostszy termos, bidon taki, który gdzieś trzyma tą temperaturę, bo jeżeli my wlewamy temperaturę pokojową i idziemy na 10 stopni, i powiedzmy, że trening nam zajmuje średnio godzinę, to po godzinie ta woda jest już chłodna. Nie mówię, że zimna oczywiście, bo to zależy oczywiście od temperatury, ale już jest chłodniejsza i łatwo znowu się rozchorować, bo pijemy zimną wodę na rozgrzane ciało. Więc ja zdecydowanie polecam właśnie coś, co nam utrzyma tą temperaturę, a ja robię jeszcze czasem wręcz przeciwnie. Ja podgrzewam wodę albo do wrzątku i potem czekam, aż ostygnie, albo po prostu podgrzewam, żeby ona miała jakieś takie, powiedzmy 30-40 stopni i jeżeli wezmę nawet do właśnie zwykłego bidonu, to wtedy nawet jak się wychłodzi, to dalej jest ciepła, nawet bym powiedział przyjemna.
1: Tak, bo nie wyobrażam sobie, że biegamy czy uprawiamy jakikolwiek inny sport na zewnątrz i nagle odkręcamy zimną wodę. Paweł Krochmal, trener biegania, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: sportowo.
1: Bardzo się sprawdziła dzisiaj taka złota zasada mieszkańców Skandynawii, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Mam nadzieję, że te dzisiejsze porady od Pawła wam się przydadzą i że spróbujecie wprowadzić je w życie. Od siebie dodam też, że bardzo pomaga, jeżeli ten strój przygotujemy sobie już dzień wcześniej wieczorem. Wtedy rano na spokojnie lecimy na trening, nie tracimy czasu na jakieś dodatkowe, niepotrzebne nerwy. Pamiętajcie o tej butelce z ciepłą wodą.

i widzimy się gdzieś na trasie. Tyle dzisiaj ode mnie. Za chwilę będzie godzina 8, a to oznacza, że rozpoczynamy poranek w czwórce. Bardzo dziękuję za ostatnią godzinę. Życzę Wam aktywnego dnia. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Daytona.
1: Autopromocja.
2: Czwórka. To słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
2: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
4: Bert, gram dla was we wtorek.
6: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
5: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
10: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
10: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowego.

inaczej. Co to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em? Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: W Warszawie termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, chmur będzie sporo, a przed południem może przelotnie popadać, więc parasol warto mieć pod ręką. W Krakowie 14 stopni, początek dnia raczej pochmurny i miejscami deszczowy, ale po południu niebo powinno się rozjaśnić. A w Gdańsku zapowiada się całkiem przyjemne 16 stopni, choć nad morzem wiatr może przypomnieć, kto tu rozdaje pogodowe karty. Krótko mówiąc, ubieramy się na cebulę, zabieramy dobry nastrój i nie pozwalamy, żeby kilka chmur układało nam cały plan dnia.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. The Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopio, Kastopio,
9: Siemano, z tej strony BRK.

0: Fritz Kalkbrenner na początek naszego spotkania w czwórce 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, środa, melduje się na stanowisku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A my oczywiście razem z nią i od razu proponujemy wam małą zmianę podejścia. Zamiast odliczać dni do weekendu, spróbujmy zrobić coś dobrego z tym dniem, który właśnie się zaczyna. No bo umówmy się, szkoda życia na czekanie wyłącznie na piątek. Jesień ma swoje uroki, nawet jeżeli czasami trzeba ich szukać pod trzema warstwami ubrań. Można spotkać się na przykład ze znajomymi, można wybrać się na spacer, można zaplanować coś bardzo spontanicznego albo po prostu zacząć dzień od dobrej muzyki. No i tutaj wchodzimy my. Przed nami dwie godziny wspólnego rozkręcania tej środy. Dzień dobry, witajcie. Tu czwórka, zostajemy razem z wami, a wy, jeśli macie ochotę, to rozkręćcie tę środę razem z czwórką.

0: 12 minut po godzinie 8 dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Bo dzisiaj mamy Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. Święto wszystkich tych, którzy przez lata próbowali wtłoczyć nam do głów wiedzę, a przy okazji nauczyć nas, że dzwonek jest dla nauczyciela. Dzisiaj przypominamy ludzi, którzy potrafią, a właściwie potrafili jednym zdaniem, bo to w naszej pamięci tak pozostało, przywrócić porządek w 30-osobowej klasie i mówili na przykład: ja mam czas, mogę tu siedzieć do wieczora. I tak mówiła pani, która ewidentnie nie miała żadnych planów na popołudnie, albo na przykład właśnie to ulubione, dzwonek jest dla nauczyciela, czyli tak zwana pierwsza lekcja podważania praw fizyki, no bo przecież jednak wszyscy słyszą, podważania praw jakiejś akustyki, przecież

Doskonale każdy wie, że dzwonek zadzwonił, a jednak to zdanie było bardzo często wypowiadane. No i moje ulubione, uwaga, nie interesuje mnie, kto zaczął. Czyli zdanie, które skutecznie kończyło każde śledztwo i wiadomo było, że kara należy się wszystkim. A jakie nauczycielskie teksty wy pamiętacie? Te, które po nawet 20 latach nadal potraficie wyrecytować z odpowiednią intonacją? O to was dzisiaj pytam o poranku w Dniu Nauczyciela 22, kierunkowy do Warszawy 645-2100. Co tam zostało w waszych pamięci ze szkół? Jakie ulubione zdania nauczycielskie cały czas dźwięczą w waszej głowie? 22 645-2100. Dzwonicie teraz.

0: 18 minut po godzinie 8, gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej, więc wszystkim nauczycielom oczywiście życzymy dzisiaj dużo cierpliwości, satysfakcji i uczniów, którzy naprawdę przeczytali lekturę, a nie tylko jej streszczenia. Przy okazji też przypominamy najsłynniejsze teksty, które zostały w naszych

0: głowach na wiele lat, wypowiadane przez nauczycieli jak mantrę. Jakub do nas zadzwonił. Dzień dobry, witaj o poranku.
1: Dzień dobry, Kasia. Jakub z tej strony.
0: Co tam u ciebie dobrego słychać? Jakich nauczycieli ze swojej szkoły, ze swojej edukacji pamiętasz? Jakie teksty zostały ci w głowie?
1: Tak, pamiętam dobrze, jak pani od matematyki mówiła do mnie: Socik, siadaj, truja, wiesz, że gdzieś dzwoni, ale nie wiesz, w którym kościele.
0: Tak, to był jeden z bardziej znanych tekstów. Ja też miałam taką panią od matematyki, którą zapamiętałam na całe życie w podstawówce. Nie byłam dobra z matmy w ogóle, jakby przez całą swoją edukację. Różnie bywało z odrabianiem prac domowych i ona do mnie mówiła: dlaczego? Dlaczego nie odrobiłaś pracy domowej? I mi to tak zostało w głowie, że nie dlaczego. Ja się zastanawiałam zawsze, dlaczego ona mówi dlaczego? Dlaczego nie odrobiłaś pracy domowej?
1: Jeśli mogę, jeszcze jedno mi się przypomniało. Pani od fizyki też mówiła czasami do mnie: Socik, na jutro matka do szkoły.
0: Tak, a matka rzuca wszystko i leci.
1: I fru.
0: No właśnie. Ja jeszcze pamiętam taki tekst. Zapiszcie sobie, bo to będzie na maturze wypowiedziane w drugiej klasie szkoły średniej. Albo zobaczymy, czy na sprawdzianie też będziecie tacy rozmowni. To też tak. Jeden z moich ulubionych tekstów nauczycielskich. No i jeszcze jest taki, wiesz, jest taki klasyk jeszcze. Na pewno też pamiętasz, bo na 100% był wypowiadany przez nauczycieli. Jak tylko wchodzili i tam klasa się, wiesz, śmiała, bo ktoś powiedział po prostu coś głupiego, to nauczyciele mówili: no i co jest takie śmieszne? No powiedz głośno, wszyscy się pośmiejemy.
1: Tak, wszyscy się pośmiejemy, dokładnie.
0: Dzisiaj Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam cię, życzę ci udanego dnia. A gdyby ktoś z was jeszcze chciał się podzielić jakimiś nauczycielskimi tekstami, które zostały w jego głowie, no to 22 kierunkowe do Warszawy 645 2100. Dzwonicie teraz. Jest 20 minut po godzinie 8, a to jest poranek czwórki.

0: To Linia Nocna i Deszcz, to już za nami 23 minuty po godzinie 8, a przed nami naprawdę piękny dzień.
1: Czwórka. Czwórka.

0: bo to Dzień Edukacji Narodowej, jak tutaj się nie cieszyć, wiedza jednak najważniejsza w życiu. No cóż może być ważniejszego niż wiedza? No dobra, okej, jeszcze miłość jest ważna, przyjaciele też, rodzina, okej, ale jednak wiedza w życiu naprawdę ma ogromne znaczenie. Każdy z nas pamięta przynajmniej jednego nauczyciela, takiego, który potrafił zarazić pasją, albo takiego, który miał nadprzyrodzoną zdolność dostrzegania ściągi z drugiego końca sali. I dzisiaj przy okazji tego wyjątkowego dnia pytamy, czy pamiętacie jakieś teksty waszych nauczycieli. Kuba się do nas dodzwonił. Dzień dobry, witaj o poranku.
1: Cześć, cześć Kasia, witaj.
0: Co tam dobrego u ciebie słychać? Jak wspominasz swoich nauczycieli? Co zostało w twojej głowie? Jakie teksty?
1: Wiesz, to już ci mówię, ten tekst, jaki mi został, ale najśmieszniejsze jest to jest dosyć fascynujące, że jak powiedziałaś, jakie macie w głowie teksty swoich nauczycieli, to nagle mi się pojawiło po prostu w głowie jeden tekst, który pamiętam z trzeciej klasy podstawówki, którego nie słyszałem, nie pamiętałem strasznie długo i nagle mi się objawił, dlatego złapałem za telefon i dzwonię do ciebie. To było bardzo śmieszne. Miałem takiego kolegę, nazwisko miał Sienkowski, nawet nie pamiętam, jak miał na imię. Ale gadaliśmy w ławce i tak dalej i tego nie zapomnę, jak ta nauczycielka, też nie pamiętam nazwiska nauczycielki nawet jak wyglądała, ale pamiętam, że wściekła powiedziała do niego: Sienkowski, bo cię rozsadzę.
0: No tak, nauczyciele mają tę zdolność wymyślania tekstów, które zostają razem z nami na długo, one są czasami po prostu totalnie absurdalne, a czasem są proste, a i tak są absurdalne, jak na przykład też jeden z moich ulubionych tekstów, jak nauczyciele mówili: no przecież to jest proste, nie wiem, czego nie rozumiecie. Albo nie uczysz się dla mnie, tylko uczysz się dla siebie. Albo też ulubione, wyciągamy karteczki, to nie jest kartkówka, tylko sprawdzenie waszej wiedzy. Albo wyciągamy karteczki, miałam takiego nauczyciela, który tak mówił, ale potem dodawał: oprawione w okładeczki i wiadomo było, że tej kartkówki nie będzie.
1: No to dobry zgrywus, dobry zgrywus.
0: No i tacy też się zdarzali. Bardzo dziękuję ci za ten telefon, życzę ci miłego dnia. Wszystkiego dobrego. 25 minut po godzinie 8 to jest poranek czwórki. Rozkręcamy się na dobry początek dnia. A jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to 22 kierunkowy do Warszawy. 645 2100 do czwórki o poranku. Dzwonicie teraz.

0: 8, no witaj nawet dniu.
1: Poranek czwórki.
0: A ten nowy dzień to Dzień Nauczyciela i oczywiście dzisiaj wszystkim nauczycielom życzymy wszystkiego dobrego. Oczywiście życzymy cierpliwości, satysfakcji z uczniów i też satysfakcji ze swojej pracy. Mamy nadzieję, że jednak ta praca im taką satysfakcję też przynosi. Maciek do nas zadzwonił, a to dlatego, że dzisiaj wspominamy teksty naszych nauczycieli. Dzień dobry, Maćku.
2: Cześć, Kasiu.
0: Co tam dobrego u ciebie słychać? Jakie teksty sobie nauczycielskie przypomniałeś?
2: To wszystko dobrze, a na wspomnienia się zebrało faktycznie przy pracy tego tematu. Ja jestem z pokolenia X, więc niektóre teksty były na tamte czasy innowacyjne. Dzisiaj już weszły do mowy, ale miałem nauczyciela, który mówił: wyjdź z klasy, zobaczcie, czy tam nie ma.
0: Albo, zamknij drzwi z drugiej strony.
2: Tak, zamknij drzwi z drugiej strony, idź po kredę, tylko wróć przed dzwonkiem. Ale miałem też nauczyciela od maty, fenomenalnego gościa. Naprawdę strasznie go ceniłem i jeśli gdzieś nas słucha, to go bardzo pozdrawiam, pan Warszak. On nic nie mówił, on miał kredę i rzucał w ciebie w głowę, jak gadałaś albo nie uważałaś.
0: Okej, okay, kiedyś to przechodziło i nikogo to nie dziwiło.
2: Tak,
0: dokładnie było.
2: Ale miał innych dużo fajnych też cech. Także takie moje wspominki.
0: Ja też dokładnie pamiętam takie odliczanie do trzech. My w ogóle jesteśmy pokoleniem, które jest wychowane na odliczaniu do trzech, czyli raz, dwa, trzy. I miałam taką nauczycielkę, która zawsze coś tam rymowała. I było tak, raz, dwa, trzy, kanapkę chowasz ty. Albo raz, dwa, trzy, do tablicy idziesz ty. I ona całe życie odliczała do trzech. Do trzech dzisiaj liczymy i myślę, że wielu nauczycieli także liczy do trzech, bo to jest jedna z metod wychowawczych w Polsce. Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Życzę ci udanego dnia. Na zegarach jest 8:30, a wy rozkręcacie się razem z nami na dobry początek dnia. Słuchacie czwórki o poranku, a my tutaj gramy naprawdę dużo dobrej muzy. Teraz Oden i Fatso, Lauren, taki tytuł tej piosenki. No to lecimy.

0: 24 minuty pozostało do godziny 9. Dzisiaj na antenie czwórki będziemy opowiadać wam bajki.
1: Hej! To jest poranek. Poranek.
0: A to dlatego, że 100 lat dzisiaj kończy Kubuś Puchatek. 14 października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, a 2 lata później Chatka Puchatka. Literacki bohater zawładnął masową wyobraźnią, no a miejsca mieszkujący 100-milowy las skradł serca wielu pokoleń czytelników. Dzisiaj jego wizerunek zna prawie każde dziecko na świecie. W Polsce książki o Puchatku i jego przyjaciołach, jak Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Kangurzyca, Maleństwo i Krzyś, są znane od 1938 roku, dzięki tłumaczeniu Ireny Tuwim, no i także dzięki niej ma on swoje polskie imię Kubuś, no bo inne dzieci znają go jako Winnie. Zdaniem Michała Rusinka, który jest znawcą literatury i tłumaczem, tłumaczenie Ireny Tuwim jest mistrzowskie.
2: Wydaje mi się, że to, co zrobiła Irena Tuwim, to zrobiła coś, co Wisława Szymborska nazywała takim najwyższym stopniem w sztuce translatorskiej, to znaczy spolszczeniem. Spolszczeniem w tym sensie, że ona zrobiła po prostu polską książkę. Kubuś Puchatek jest nasz. Kubuś Puchatek to jest polska książka i tyle. To nie jest to samo, co Winnie the Pooh. Można się kłócić o to i tam znalazłem fragmenty błędnie przetłumaczone albo w ogóle nie przetłumaczone przez Irenę Tuwim, ale to nie o to chodzi. To nie jest najważniejsze.
0: Co ciekawe, imię Kubusia Puchatka noszą ulice w największych polskich miastach, m.in. w Krakowie, Łodzi oraz w Gdańsku. Tę w centrum Warszawy nazwali tak w połowie lat 50. XX wieku czytelnicy dziennika Ekspres Wieczorny. Myślę, że wśród was jest wielu fanów Kubusia Puchatka. Kubuś był zwolennikiem slow life, zanim ktokolwiek wymyślił takie określenie. Nie liczył kalorii, nie robił 10 tysięcy kroków, nie prowadził kalendarza w telefonie i nigdy nie miał wyrzutów sumienia, że niczego produktywnego nie zrobił. Robił przed południem i należy brać z niego przykład, no a jego największym życiowym dramatem było utknięcie w drzwiach po zbyt obfitym posiłku. 100 lat minęło, a my nadal możemy od niego sporo się nauczyć, jak widać. Przede wszystkim tego, że czasami naprawdę warto odpuścić i po prostu zjeść coś dobrego i tak najeść się na fest. Kubuś Puchatek, 100. rocznica, dzisiaj tyle właśnie kończy Marta Zinkiewicz.

0: Czy pojawiła się w naszym studiu? Czytałaś Kubusia Puchatka?
1: No oczywiście, że tak. Wiesz co, ja sobie myślę, że ten Kubuś Puchatek, słuchając twojego opisu, to jest w ogóle idealny bohater poranka.
0: Ja też tak myślę.
1: No spokojnie, ten miodek sobie, wiesz, pełen do herbatki.
0: Chill. Najedzmy się fest, a co będziemy sobie żałować?
1: A później możemy leniuchować.
0: Bez wyrzutów sumienia.
1: I ja dzisiaj też będę opowiadała o bajkach.

0: Powstało takie duże, solidne badanie na temat tego, jak historie, bohaterowie i wartości Disneya łączą pokolenia Polaków. Ono powstało we współpracy z Uniwersytetem SWPS. No i co się okazuje? Każde pokolenie interpretuje tę historię trochę inaczej, chociaż każdy je zna, ale takim wspólnym fundamentem, który widzimy we wszystkich tych bajkach, niezależnie od tego, ile mamy lat, kiedy się urodziliśmy, jak spędzamy dzieciństwo, jest to, że w tych bajkach zwracamy uwagę przede wszystkim na przyjaźń i lojalność, na zwycięstwo dobra ze złem i pokonywanie trudności. Taka dawka motywacji o tej wczesnej godzinie. Co ciekawe, badanie również pokazuje, że będąc reprezentantem konkretnego pokolenia, zależy nam jednak na pewnych specyficznych wartościach, pomijając już te ogólne. I o tym mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która przewodziła właśnie tym badaniem.
1: Dla tego najstarszego pokolenia uwzględnionego w badaniu, czyli baby boomersów, to jest dobro, które zwycięża zło. Później idziemy w kierunku odwagi, potem idziemy w kierunku bycia sobą i różnorodności, niezależności. Czyli te najmłodsze pokolenia, one często wskazują na takie wartości związane z indywidualizmem, z rozwojem, z sobą. Ale nie oznacza to, że w jakiś sposób dystansują się właśnie od tych wartości uniwersalnych, takich jak dobro, lojalność, wiara w drugiego człowieka, pomaganie sobie wzajemnie.
0: Twórcy tego badania przekonują, że możemy się nawet zagrać w pewną grę, czyli powiedz mi, kto był twoim ulubionym bohaterem z dzieciństwa w bajkach, a ja powiem ci, z jakiego jesteś pokolenia. Oczywiście sprawdzono to. Możecie sobie teraz w głowach na to pytanie odpowiedzieć i zobaczymy, czy się sprawdziło. Otóż wspomnieni już przeze mnie baby boomersi, Królewna Śnieżka. To w ogóle absolutna bohaterka właśnie tych osób. Pokolenie nieco młodsze, X, między 65 a 80 rokiem, wszystkie osoby urodzone wtedy, kochają, uwaga, gumisie. To był hit tamtych lat. Milenialsi? Król Lew. To właśnie przy tej bajce wszyscy ronili łzy wzruszenia. I pokolenie Z, niektórych może to zaskoczyć, a może i nie. Hannah Montana, niezależna, podążająca swoją drogą, skrywająca pewną dużą tajemnicę, ale dodająca tej odwagi. To były właśnie wartości w tych bajkach. No i Kubuś Puchatek, trzeba o nim dzisiaj wspomnieć, skoro jest jego święto. 85% Polaków kojarzy tę postać.
2: Dlaczego tak mocno przywiązujemy się do bajkowych bohaterów? Czego nas nauczyli i czy przypadkiem sami nie próbujemy do dzisiaj odnaleźć w życiu, wiecie, takiego własnego happy endu? O bajkach dzisiaj rozmawiamy i bajki wam opowiadamy na antenie Czwórki o poranku. Za moment jeszcze do tego cudownego bajkowego tematu wrócimy.

0: Dobra, nie oszukujmy się, wiemy, że i tak śpiewaliście tę piosenkę. To jest poranek czwórki, 17 minut pozostało do godziny 9, a my dalej o bajkach.
1: Budzimy na dobry początek dnia.
2: Dobry początek dnia.
0: Bo dzisiaj rozmawiamy o raporcie pokolenia Disney, no i w związku z tym zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że tak mocno przywiązujemy się do bajek i te bajki zostają z nami właściwie na całe życie.
3: Tak, i warto też zadać pytanie, jak to, co oglądamy w dzieciństwie, na nas wpływa, no bo to przecież kreuje te małe emocje w naszych głowach. I o tym mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS.
4: Dzieciństwo jest o tyle wyjątkowe i charakterystyczne, że kształtuje się wówczas nasza tożsamość i nasza osobowość, co sprawia, że to, czego doświadczymy, bardzo mocno kształtuje to, jacy później jesteśmy. Dlatego te doświadczenia, które się wtedy dzieją, historie, które oglądamy, one bardzo mocno zakorzeniają się w naszej pamięci i nie zawsze pamiętamy je dokładnie, nie zawsze

0: jesteśmy w stanie wskazać konkretną historię, ale pamiętamy emocje, które towarzyszyły nam, kiedy na przykład oglądaliśmy jakąś bajkę czy film, że nas to bawiło, czy zachęcało na przykład do odwagi.
1: No i wszystko jasne. Ja już teraz wiem, dlaczego cały czas chodzę i księżniczkuję.
2: To wszystko przez te bajki, tak?
1: No właśnie, przez Śpiącą Królewnę to była moja ulubiona bajka.
2: No dobra, ale jak powiedziałam, że 85% Polaków rozpoznaje Kubusia Pochatka, czyli musi mieć jakiś związek z tym bohaterem.
1: To że leniuchy.
2: No to wszystko jasne, to o to chodzi. Ale takimi bohaterami, których absolutnie każdy wskaże i nazwie, to jest Kaczor Donald i Myszka Miki. I to niezależnie od pokolenia, każdy zna właśnie te kultowe postaci, a jeśli chodzi o konkretne filmy czy też bajki, to największym hitem Król Lew. I myślę, że ta historia łączy pokolenia, to pozostanie z nami na zawsze. Królewna Śnieżka Kopciuszek i uwaga, na czwartym miejscu 101 Dalmatyńczyków. To była taka, tam był taki dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o tę bajkę, ale takim największym zaskoczeniem tego badania no jest zdecydowanie to, że wychodzi na to, że co trzeci mężczyzna identyfikuje się, uwaga, z Kopciuszkiem, a blisko 4 na 10 kobiet z Tarzanem.
0: To pokazuje uniwersalność historii, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Na koniec dnia mamy bardzo ludzkie doświadczenia, boimy się, przełamujemy te lęki, walczymy o siebie i niezależnie od tego, kto jaką płeć reprezentuje, chcemy być takimi bohaterami, którzy potrafią zawalczyć o siebie.
2: No i właśnie o co chodzi z tym Kopciuszkiem? No w oczach badanych jest to uniwersalna opowieść o osobie, którą los potraktował niesprawiedliwie, a mimo to walczy o siebie i lepszą przyszłość. I czasami każdy z nas chyba...
1: Się trochę nad tym zastanawiałam, czy to chodziło o to, żeby ktoś padł przed nimi na kolana i założył im ten po prostu kryształowy pantofelek, czy jednak chodzi o to, że oni przed 12 wracają do domu. Zawsze, żeby nie wiem co.
2: No to też jest jakiś konkretny, solidny argument. To jeszcze tylko dodam, że taką postać, z którą identyfikuje się najwięcej osób jest Kaczor Donald. 56%. No.
1: Kaczor Donald, ciekawa postać. Przy okazji tego raportu możecie sami zastanowić się, ile was z księżniczki, ile z superbohatera, no a właśnie ile z Kaczora Donalda, któremu
2: czy
1: od samego rana.
2: Pochatka, halo.
1: A jeżeli chodzi o Kaczora Donalda, to powiedzmy sobie szczerze, jemu o poranku nigdy nic nie wychodziło, więc może sporo w was jest właśnie z tej postaci. Dzisiaj postacią z bajki przyglądała się Marta Zienkiewicz. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
2: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
2: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
3: To uczucie, gdy wybija 13.
4: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
3: Bo południowa w czwórce i humor gituwa.
5: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
3: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
6: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
3: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3499

0: 999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 9:00, zaczynamy nowy dzień.
1: Pogoda.
0: Jesień potrafi być całkiem sympatyczna, zwłaszcza kiedy nie oczekujemy od niej 30 stopni i bezchmurnego nieba. W Poznaniu temperatura sięgnie 15 stopni, a pomiędzy chmurami możliwe będą chwile ze słońcem. Wrocław również 15 stopni i szansa na przejaśnienia, więc popołudniowy spacer brzmi całkiem rozsądnie. Nieco chłodniej w Lublinie, tam termometry pokażą około 10 stopni, a chmur może być sporo i niewykluczony jest przelotny deszcz, a więc kurtki z szafy, szaliki w gotowości. Kawa na wynos i ruszamy z tą środą.
1: Autopromocja.
2: Czwórka, to słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
2: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
4: Bert, gram dla was we wtorek.
6: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
5: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 9:10. Zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witamy środę z uśmiechem. Mam nadzieję, że wstaliście dzisiaj z jakimś przyjemnym planem, a jeżeli nie, no to jeszcze nic straconego. Jest dopiero poranek, wszystko można jeszcze wymyślić, zorganizować i załatwić. No i jesień trochę nas zachęca do siedzenia w domu, otulania się kocem i też odwoływania spotkań pod pretekstem pogody. No ale my proponujemy coś zupełnie odwrotnego. Wychodzimy, spotykamy się, rozmawiamy, róbmy sobie takie małe przyjemności. Nie musimy przecież czekać na weekend, na wakacje, na specjalną okazję, żeby dobrze spędzić czas. No a my na początek spędzimy go razem. Na zegarach jest godzina 9:00. Zaczynamy razem nowy dzień. Zapraszamy, żebyście zostali razem z nami przez najbliższą godzinę, no bo mamy tutaj specjalnie dla was dużo dobrej muzyki.

0: 17 minut po godzinie 9, no to teraz będzie bardzo fajne spotkanie.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Ja to powiem bardzo prosto. Są ludzie, którzy rano potrzebują kilku budzików, żeby wstać, dwóch kaw i przynajmniej godziny, żeby przypomnieć sobie, jak się nazywają, ale są też tacy, którzy w tym czasie zdążą zrobić trening, zjeść porządne śniadanie i zaplanować resztę dnia. Do której grupy należy nasza dzisiejsza gościni? Osił Gono, dzień dobry, witaj
2: dzień dobry,
0: w czwórce.
2: Cześć.
0: O, to jest pytanie o poranku. To co, na początek może takie szybkie strzały?
2: Dobrze, zacznijmy.
0: Pobudka o 5 czy spanie do godziny 9?
2: Ojej, do godziny 7.
0: Trening rano czy wieczorem?
2: Rano.
0: Bieganie czy siłownia?
2: Teraz przygotowuję się pod Hiroxy, więc i to, i to.
0: Kawa czy matcha?
2: Kawa, zdecydowanie.
0: Śniadanie na słodko czy na słono?
2: Zależy od dnia.
0: Prysznic zimny czy gorący?
2: Gorący.
0: Serio?
2: Tak.
0: Jesteś sportowcem.
2: Ale moje ciało lubi ciepło.
0: Myślałam, że tylko zimny. Poranek w ciszy czy z muzyką?
2: Z muzyką.
0: A z jaką?
2: Coś upbeat, może afrobeat?
0: O, afrobeatsy, dobra, afrohausy teraz bardzo
2: uwielbiam.
0: Na czasie, więc no jak najbardziej. Telefon od razu po przebudzeniu czy dopiero po śniadaniu?
2: Ojej, chciałabym powiedzieć dopiero po śniadaniu, ale niestety są jeszcze rzeczy do poprawy w moich nawykach.
0: Masz cały plan dnia rozpisany, czy lecisz na spontanie?

0: Większość rzeczy mam rozpisanych.
1: Wolny poranek, czy jednak wybierasz intensywny trening? Ha.
0: To zależy, ale lubię intensywne treningi.
1: A to Erda, wolne poranki, nie?
0: Wolne poranki też, od czasu do czasu.
1: A gdybyś miała opowiedzieć, jak wyglądałby twój idealny poranek, no to co by tam było?
0: Pewnie wstałabym rano, wypiłabym ciepłą wodę, później kawę, bo zazwyczaj piję kawę na czczo. Później bym
1: posłuchała
0: muzyki. Nie, posłuchałabym pewnie muzyki, potańczyłabym sobie, a najlepiej gdybym obudziła się obok mojego partnera i pewnie poszła na trening. Właśnie,
1: ja mam nadzieję, że on tego słucha.
0: Nie, zjadła śniadanie, przepraszam, i później poszła na trening. O.
1: Czy ty w ogóle potrafisz odpoczywać i czy w czasie, kiedy odpoczywasz, pojawia się jakiś wyrzut sumienia na przykład, że no w tym czasie właśnie nic nie robisz, tylko odpoczywasz? Czy odpoczynek w ogóle też jest dla ciebie częścią treningu?
0: Wow, ja raczej nie mam wyrzutów sumienia, jak odpoczywam. Natomiast mój odpoczynek nie zawsze jest taki totalnie wyluzowany, bo jednak należy do tych osób, które lubią spacerować, nie wiem, coś robić i dla mnie to jest forma odpoczynku, więc może ja raczej mam takie wypoczynki, więc aktywne odpoczynki.
1: Ale co, jak wiesz, że masz czas na odpoczynek, to jazda na szmacie w domu?
0: Nie zawsze, bo jednak to jest ważne, żeby mieć taki balans w życiu, tak? Więc ja się tego uczę i uczę się tego, że od czasu do czasu po prostu trzeba usiąść na tyłku i nic nie robić, tak? I zostać ze swoimi myślami, no dobra, i może muzyczką, tak? Żeby nie było za cicho, ale tak, raczej trzeba się nauczyć takich rzeczy.
1: Czy ty masz jakiś taki poranny rytuał, którego bardzo strzeżesz i w ogóle go uwielbiasz i po prostu nie zacznie się poranek bez tego?
0: Każdy poranek zaczynam od kawy. Jakby musi być kawa, żebym się tak obudziła. To jest taki rytuał, bo ja uwielbiam zapach, uwielbiam smak kawy, więc to zostaje. I może telefon do siostry.
1: O,
0: bardzo często rozmawiam
1: miło.
0: Z rodziną z rana. No.
1: Ekstra. No. No to naprawdę bardzo miłe, że kawka. A kawka wypita na stojąco przy stole, czy wracasz do łóżka z kawką?
0: Nie, kawa na siedząco. Już wychodzę z łóżka, pościelę swoje łóżko. No i idę do salonu. I raczej kawka będzie w salonie.
1: Dobra, koniec trudnych pytań. Za chwilę będziemy rozmawiać o Hyroxie. To się dopiero zacznie. Osi Ugonok dzisiaj razem z nami. 21 minut po godzinie 9. Słuchacie poranka w czwórce. Nakręcamy was dobrze na resztę dnia.

0: To Will Up na antenie czwórki, to już za nami 24 minuty po godzinie 9. Dzisiaj same dobre rzeczy o poranku w czwórce.
1: Hej! To jest poranek.
0: Dobre rzeczy, dobrzy ludzie, którzy robią dobre rzeczy, jak na przykład Hyrox. Ocie Ugonow dzisiaj jest razem z nami, która właśnie w ten weekend zrobiła kolejnego Hyroxa. W ogóle możesz mi wytłumaczyć, na czym polega ta zajawka akurat? Nie wiem, czy już można mówić o dyscyplinie, ale w ogóle związana z tą imprezą. Dlaczego tak dużo ludzi chce brać w tym udział?
2: Okej, czyli teraz zrobiłam trzeciego Hyroxa rzeczywiście, chociaż jest to mój drugi double mixed, czyli jest to Hyrox z partnerem. I wydaje mi się, że jak chodzi o takie sporty, to chodzi o to, że każdy chce się sprawdzić, tak? Jakby biegniesz kilometr, później masz jakąś stację z ćwiczeniem funkcjonalnym, więc próg wyjścia moim zdaniem nie jest aż taki duży, bo tak naprawdę można zrobić Hyroxa w 2 godziny, można zrobić Hyroxa w 3 godziny, za to jest już dużo osób, które nie wiem, może robią maratony albo półmaratony i słyszą o tym, że teraz jest inna forma dyscypliny, powiedzmy, w której mogą połączyć bieganie z treningiem siłowym i zobaczyć jakby jak im pójdzie i czy się sprawdzą w czymś takim. Plus wydaje mi się, że teraz szukamy sposobu, gdzie możemy jakby przynależeć do czegoś większego, a przez to, że jest taki duży hype na to, no mi cały czas wyskakuje na social media, to ludzie po prostu są tego ciekawi. A jak mi pójdzie w tym Hyroxie i w tym sporcie, tak?
0: Mi to się wyświetla non-stop. Ja cię chciałam tak szczerze zapytać, czy Hyrox jest dla normalnych ludzi, czy tylko dla fitnessowych wymiataczy? Bo mi się wyświetlają tylko fitnessowi wymiatacze.
2: Mi się wydaje, że to jest dla każdego. Dla każdego, kto się dobrze przygotuje.
0: To dlaczego mi się ciągle wyświetlają tylko ci ludzie, którzy wyglądają jak z Photoshopa?
2: Ale to twój algorytm. Bo u mnie się wyświetlają normalni ludzie.
0: Czy są ludzie, którzy robią Hyroxa w 3 godziny, w 4 godziny? Albo go nie kończą, bo nie są w stanie?
2: Ja jestem pewna, że są osoby, które nie kończą, zwłaszcza, że są osoby, które no, mają różne wypadki
0: po drodze. A jaki był twój czas?
2: Mój czas to godzina 8.
0: No i dlatego jesteś w mojej bańce i dlatego mi się wyświetliłaś ostatnio.
2: Nie, ale ja chcę akurat pobić ten czas na następnym Hyroxie. Ale nie wiem, moim zdaniem to sprawia mi ogromną frajdę, właśnie żeby zobaczyć, czy jakby są te postępy, czy uda mi się pobić mój czas. I
0: musisz
2: to jest uzależniające.
0: Musisz mi wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz. Dlaczego kolesie na Hyroxie biegają bez koszulek? Ja chcę to wiedzieć.
2: No, z jednej
0: strony... Czy to jest element tej kultury?
2: Wydaje mi się, że biegną dla nas. A tak naprawdę, no, robi się gorąco, tak?
0: Aha.
2: Ja też biegam w shortach i w samym staniku, więc może to dlatego, a może, nie wiem, ćwiczą cały rok i chcą wyeksponować te mięśnie, które udało im się uzyskać.
0: Co jest tak naprawdę najtrudniejsze w Hyroxie? Bieganie, stacje siłowe, walka z własną głową? Co tak naprawdę jest największym wyzwaniem?
2: Wydaje mi się, że walka z własną głową. Mimo wszystko jakby przygotowujemy się jakiś czas do tych zawodów, natomiast biegnąc jest taki moment, w którym no, chcesz po prostu albo zwolnić, albo zrezygnować całkowicie. Ja miałam nawet taki moment. U mnie zawsze przychodzi po burpeesach. Strasznie nie lubię tej stacji. To jest 4. stacja.
0: To jest najbardziej znienawidzona stacja przez wszystkich.
2: No, nie cierpię tego. I od razu mój bieg zwalnia, jakby moje tempo zwalnia. I to jest moment, w którym zawsze zadaję sobie pytanie, po co ja to robię?
0: Co ja tutaj robię?
2: Dokładnie.
0: A można było zostać w łóżku.
2: Dokładnie,
0: a
2: mogłam
0: można
2: zostać...
0: było dłużej pospać.
2: Dokładnie. A z ciekawości chciałam wystartować.
0: Powiedz, jaka była twoja pierwsza myśl po przekroczeniu mety?
2: Pierwsza myśl to...
0: Nigdy więcej.
2: Nie, właśnie byłam tak ciekawa mojego czasu, bo tak naprawdę startując w tym Hyroxie, chciałam mieć czas, nie wiem, godzina 7, więc byłam bardzo ciekawa tego, czy udało nam się to zdobyć i jednak nie udało się tego czasu zrobić, więc od razu pomyślałam, że okej, no dobra, to będzie chyba następny.
0: Ocie Ugonow dzisiaj jest razem z nami i rozmawiamy miło o kulturze fizycznej, za moment do rozmowy o sporcie, ale

Także i o dietach, o tym, co osije o poranku, jak przygotować sobie zdrowy posiłek, będziemy rozmawiać w czwórce. To jest poranek czwórki, jest 29 minut po godzinie 9:00.

0: 28 minut pozostało do godziny 9, to jest poranek czwórki.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu czwórka. Czwórka.
0: Ozzy Ugono dzisiaj jest razem z nami, więc siłą rzeczy rozmawiamy o zdrowym trybie życia. Rozmawiamy dzisiaj o Hyroxie, nie wiem, czy to jest takie super zdrowe. Jak patrzę na tych wszystkich ludzi, bo wiesz, czasami to jednak sport to nie zdrowie, no nie? Zgodzisz się z tym?
2: No profesjonalny sport może nie jest zdrowy, ale to przez to, że jakby przekraczając te granice do tego stopnia, jakby osoby, które osiągają, nie wiem, Hyroxa w 50 minut, to już
0: oni
2: jest osoba, która dużo trenuje.
0: Ale powiedz, że nie są tacy super zdrowi.
2: No to jest osoba, która zajeżdża swój organizm, co mogę powiedzieć.
0: No nie ma co się oszukiwać. No ale dobra, wróćmy do rozmów o normalnych ludziach, bo normalni ludzie podobno, u mnie to się nie wyświetla w mediach społecznościowych, ale podobno też biorą udział w Hyroxach. Ja nie wiem, czemu ja ich nie widzę, bo gdybym ich widziała, to może bym się czuła bardziej zmotywowana, że ja też dam radę, też mogę tam popchnąć. Jak się nazywa to takie urządzenie, co tak wszyscy...
2: Sledpuść.
0: Popchałem, tego nigdy wcześniej nie było na siłkach. To się dopiero teraz pojawiło, jak się pojawił Hyrox. Przedziwna historia, ale rzeczywiście tak jest. Porozmawiajmy o jedzeniu, bo jedzenie też jest immanentną częścią treningu, a ty jesteś dietetyczką, więc powiedz mi, czy śniadanie naprawdę jest najważniejszym posiłkiem dnia, czy trochę przesadziliśmy z jego znaczeniem?
2: Wiesz co, ja jeszcze wrócę do tego sled push, bo sled push był na siłowniach bardzo długo, bo ja kiedyś trenowałam właśnie lekkoatletykę i często używałam tego do swoich treningów. No dobrze, ale wróćmy teraz do diety. Czy śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia? Nie do końca. Tak naprawdę chodzi o

0: to, co jemy przez cały dzień i nie musimy wstawać rano i od razu jeść śniadania, nie wiem, 30 minut po przebudzeniu. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która nie wiem, właśnie chce wprowadzić zdrowy tryb życia, albo chce zacząć się zdrowie odżywiać, to mimo wszystko te regularne posiłki będą ważne, będą wskazane, więc może nie trzeba jeść tego śniadania od razu po przebudzeniu, ale fajnie by było jakby trzymać takie równe odstępy między posiłkami.
1: No a co ty dzisiaj zjadłaś na śniadanie?
0: Ja jeszcze śniadania nie zjadłam, ale ja jestem akurat osobą, która przesuwa sobie te śniadanie na później, chyba że mam trening z rana, to wtedy wstaję rano i jakby piję swoją kawkę, później jem śniadanie i robię trening.
1: No ale co tam dzisiaj wleci?
0: Co dzisiaj wleci? Możliwe, że jakieś pankejki na słodko. Może dodam do tego borówki, jogurcik i orzechy. Więc staram się, żeby te śniadania mimo wszystko były pełnowartościowe, zbilansowane. Tak, żebym była syta i nasycona na dłużej i żebym miała energię, żeby funkcjonować.
1: Ej, ale powiedz, zwykłe kanapki jesz, czy nie? Takie, wiesz, polskie po prostu zwykłe kanapki z serem żółtym, z... No, dla mnie to taki klasyk, to jest wędlina drobiowa, masło. Ja nie wiem czemu, ludzie nie używają masła, ale ja używam masła i do tego koniecznie liść sałaty.
0: Ale ja pamiętam takie śniadanie, nawet pamiętam śniadanie jeszcze z masełkiem i z cukrem, tak? Więc lubię chleb,
1: ale
0: żeby nie było.
1: To było.
0: To było świetne. Tylko może teraz tego nie jem, chociaż zawsze można było jeść to z ksylitolem. Natomiast teraz nie jem takich, wiesz, alternatywy, tak?
1: Weź posyp kanapkę z masłem ksylitolem, come on!
0: No tego jeszcze nie próbowałam. Może gdyby komuś naprawdę brakowało takich śniadań, to zawsze można zamienić coś na coś zdrowszego, tak? Ja jem kanapki, tylko na przykład tutaj zmieniłabym chleb taki biały na chleb żytni, bądź pełnoziarnisty, więc chodzi o takie małe zmiany, które są w stanie jakby i wprowadzić, nie wiem, więcej błonnika, dodać więcej wartości odżywczych do naszego dnia, do naszej diety, ale też jakby nie tracąc na swoich ulubionych, w sensie nie eliminując swoich ulubionych potraw.
1: Jakie trzy produkty są zawsze w twojej lodówce? Otwieramy twoją lodówkę. Dzisiaj otwieramy lodówkę z jogurtem i co? Tam jest porządek, wszystko poukładane, wiesz, tak jak na tych rolkach z Instagrama. Ja lubię, jak ludzie przychodzą ze sklepu i tak wszystko po prostu ładują w te pudełeczka. Oglądam to po prostu z fascynacją, po czym otwieram swoją lodówkę i tam po prostu jest, wiesz, Tetris level hardcore. Wszystko mi z niej wypada, bo u mnie lodówka zawsze musi być pełna. Mi tak po prostu zostało jakoś z dzieciństwa. Ja mam po prostu full lodówkę zawsze załadowaną. Jedzenie u mnie zawsze musi być.
0: Oh wow. To może przez to, że mieszkam sama, to moja lodówka nie zawsze jest pełna. Za to bardzo lubię prostotę, więc u mnie zawsze są jajka, zawsze jest serek wiejski i pewnie znajdzie się też twaróg. Więc lubię mieć właśnie w sumie wszystkie białkowe produkty, nawet nie pomyślałam o tym, ale lubię mieć takie produkty, które ułatwią mi dzień, więc jak nie mam czasu, no to mogę zjeść serek wiejski, to 22 albo 20 gramów białka.
1: O, zaczyna się.
0: No właśnie, białko. Więc u mnie to jest po prostu proste. To jest proste, nie chcę mi się gotować, nie mam czasu, sięgnę po to i wiem, że mam z tego posiłek. No
1: ale
0: oczywiście dodam jeszcze rzeczy do tego.
1: Sobie szczerze, dobijanie białka jest jak sport.
0: To prawda.
1: To jest wyzwanie.
0: Znaczy, jak już się nauczysz podstaw, to wydaje mi się, że jest łatwo, bo tak jak mówię, możesz sięgnąć po serek wiejski, możesz sięgnąć po twaróg, możesz sięgnąć po jajka, możesz sięgnąć po hummus, możesz sięgnąć po tofu, więc szukamy szybkich, prostych rozwiązań.
1: O siłgonach dzisiaj razem z nami rozmawiamy o zdrowym trybie życia za moment. Do tej rozmowy powrócimy. Jest 22 minuty, pozostały do godziny 10, a to jest poranek czwórki.
2: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: 19 minut pozostało do godziny 10, a my cały czas rozkręcamy się na dobry początek dnia.
1: Czwórka.
2: Czwórka.
1: I można wstawać.
0: Osi Ugonow cały czas jest razem z nami i to z nią dzisiaj rozkręcamy ten początek dnia. Oczywiście zdrowo, oczywiście z dobrym śniadaniem, no i też być może z dobrym treningiem. Co powiedziałabyś o sobie, która chce zacząć ćwiczyć, ale tak naprawdę nie wie, od czego zacząć? Bo ja myślę, że takich osób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, że my sobie żyjemy tam w swojej banierce, że a, wszyscy ćwiczą, a, wszyscy lecą na siłownię, wszyscy mają 3 bary butów w swoich samochodach, w swoich plecakach i tylko zmieniają te, że to jest nie prawda.
3: Oczywiście, że to jest nieprawda. Ja ogólnie jestem zwolenniczką najmniejszego progu wejścia, więc
0: cały czas... Jaki jest najmniejszy próg wejścia?
3: Robienie ćwiczeń nawet u siebie w kuchni. Więc ja każdemu powtarzam, że oczywiście trening treningiem. Można zrobić trening 50-minutowy, można zrobić godzinny trening, ale jeżeli masz 15 minut u siebie
0: serio?
3: W domu, to zrób cokolwiek.
0: Czy
3: tak?
0: Ty uważasz, nawet jeżeli... że 10 czy 15 minut treningu w ogóle ma sens?
3: Tak, wierzę w to bardzo mocno i ja w momencie, kiedy ja nawet zmieniłam swoje podejście do treningów, bo jakby bardzo długo jakby byłam modelką i trenowałam właśnie bardzo długo, w sensie robiłam treningi, które były takie godzinne, dużo cardio i tak dalej i uznawałam, że jakby jeżeli trening nie jest długi, to nie jest to trening i nie przyda mi się do niczego, a teraz na przykład jak mam podejście, że o, zawsze mogę się poruszać i po prostu, nie wiem, zmobilizować nawet biodra i to się liczy jako trening, to jest coś zdrowego i dobrego dla mnie, to robię tych treningów więcej. Nawet w momencie, kiedy nie mam motywacji, nie chce mi się robić treningu, to czasami mam tak, że a może po prostu tak dla siebie wezmę matę, wyciągnę ją przed telewizor i po prostu rozruszam się, tak? Zrobię kilka przysiadów, poruszam, nie wiem, otworzę klatkę piersiową, tak? I takie małe zabiegi robią ogromną różnicę. Więc ja nawet jak pracuję z moimi podopiecznymi, cały czas im powtarzam, nie skupię się tylko na tych treningach 40-minutowych, bo lepszy jest jakikolwiek trening od żadnego, tak?
0: Jak w ogóle zmieniło się twoje podejście do ciała twojego od czasów Top Model?
3: Wydaje mi się, że teraz nie patrzę na moje ciało jak na narzędzie pracy. W sensie ja wiem, że ludzie patrzą na moje ciało i trochę, nie wiem, nawet przypisują mi pewne kwalifikacje, że tak powiem.
0: Co to znaczy? Bo
3: wydaje mi się, że w tej branży fitnessowej, w takiej dietetycznej ludzie zwracają uwagę na to, jak wygląda twój profesjonalista, powiedzmy, czy twój dietetyk, czy twój trener personalny. Oczywiście tak nie powinno być, ale wydaje mi się, że ludzie patrzą na takie rzeczy, zwracają uwagę i przypisują kompetencje, a nie zawsze tak jest, bo są osoby, które mogą być ciut większe, nawet genetycznie, tak? A mimo wszystko są to osoby, które są bardzo wyedukowane i są specjalistami w swojej

0: swojej branży, tak? Natomiast wracając właśnie do tego narzędzia pracy, w modelingu jest trochę inaczej, bo tutaj wymiary się liczą, więc tutaj tak naprawdę staram się być, powiedzmy, jak najmniejsza tak naprawdę, tak? I tutaj to nie jest związane już z tym, czy jestem najbardziej wysportowana, czy tylko z tym, czy jakby jestem w stanie wpasować w ubrania i w pewne standardy.
1: Czyli w modelingu musisz być skinny, no a w sporcie strong, a ty wolisz być strong czy skinny?
0: Ja lubię być strong, ale lubię być strong na własnych zasadach. Ja naprawdę teraz stałam się swoim własnym body goals i ja lubię patrzeć na siebie w lustrze i podziwiać swoje własne postępy, więc ja akurat już nie mam tak może, że porównuję swoje ciało do ciał innych modelek bądź innych sportowczyń, bo to mnie za bardzo nie obchodzi. Więc nawet w modelingu jak byłam, to tak, lubiłam swoje ciało, ale mimo wszystko i tak wiedziałam, że musi ono pracować. A teraz mam tak, że jakby patrzę się w lustrze, super, ale raczej jestem bardziej zafiksowana i skupiona na wynikach, które jestem w stanie jakby osiągnąć. I zabawne jest to, że mój narzeczony ostatnio mówił, bo tak wyszłam spod prysznica i tak się przyglądałam właśnie w lustrze.
1: To co powiedział?
0: No i właśnie on mówi, że ty to w sumie lubisz patrzeć na swoje ciało. A ja mówię, no w sumie tak. No w sumie tak, jakby, czym miałabym nie lubić patrzeć na swoje ciało? Lubię swoje ciało, lubię co dla mnie robi, lubię to, że ja jestem w stanie, jakby, że moje ciało się adaptuje do różnych treningów, to, że moje ciało raz pozwala mi pracować w modelingu, a raz pozwala mi robić high rocksy. Więc to, że też nie skupiam się tylko i wyłącznie na tym wyglądzie, to teraz doceniam to, jak ono po prostu wygląda, a nie to, czy ono wygląda w jakiś określony sposób.
1: Co będziesz dzisiaj robiła do końca dnia? Jaki masz plan działania?
0: Właśnie muszę zrobić trening. Ale oprócz tego jeszcze muszę pozałatwiać kilka urzędowych rzeczy.
1: Czyli życióweczka dzisiaj też wiedzie. Osi Ugonok dzisiaj była razem z nami. Bardzo dziękuję ci za ten radosny poranek w czwórce, za tę sporą dawkę motywacji, zarówno jeżeli chodzi o jedzenie, jak i chodzi o sport. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny w poranku. Życzę wam udanego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Dance.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Ruskie czy z mięsem?
4: Z mięsem.
3: Gotowane czy smażone?
4: Smażone.
3: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
4: Genialny pomysł.
3: Lepić ręcznie czy maszynowo?
4: Ręcznie. Skąd?
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Dzisiaj w całej Polsce chłodna, jesienna i wietrzna aura z przelotnymi opadami deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to wyniesie ona od około 10 stopni w Białymstoku czy w Lublinie, przez 12-13 stopni w Warszawie, do 15 stopni maksymalnie we Wrocławiu czy w Bydgoszczy. Wiatr spotęguje to uczucie zimna, także koniecznie ubierzcie się dzisiaj cieplej.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
2: Bo południowa w czwórce i humor gituwa.
4: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
2: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
5: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
2: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my,

0: Let It Go, Harland, Rose Addiction i Mila. W czwórka to słychać.
1: Czwórka to słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam jak najbardziej. Dzień dobry na zegarze 6 minut po godzinie 10. Budzimy się do życia, budzimy się do pełni dnia. Piękny jesienny poranek za nami, piękny różowy wschód słońca za nami w wielu częściach Polski. To informacja dla tych, którzy no być może zaspali, być może przegapili, być może już nie zdążyli zobaczyć, ale nic straconego, bo w czwórce czas na porządną dawkę równie przepięknych brzmień. A dziś będzie się w audycji naprawdę sporo działo. Będą nowości, będą goście. Powspominamy też album, który obchodzi swoje 5. urodziny. Także zapinajcie pasy i zaczynamy najsłoneczniej, jak się da, od zespołu Jungle i utworu The Way. Dominika Płonka przy mikrofonie. Dzień dobry.

0: Wielkiej Brytanii na rozgrzewkę Sam Gallantry i Round and Round, a na zegarze 13 minut po godzinie 10.
1: Klasycznie o tej porze.
0: A w audycji Czwórka to słychać zaczynamy od powspominania sobie albumu, który no w okolicach właśnie października świętuje swoje piąte urodziny. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii, także dobrze tutaj ten Sam Gallantry zrobił nam takie podłoże do tego wejścia, bo zaczynamy od Pink Panthers, czyli artystki, która łączy pop z brytyjską muzyką klubową, a jej mixtape, pierwszy mixtape To Hell With It, równe 5 lat temu doczekał się swojej remiksowej odsłony, czyli To Hell With It Remixes, którą na początku tego pasma wam dzisiaj zagram. To jest spotkanie, słuchajcie, 15 różnych producenckich interpretacji. Flume, Nia Archives, Ants z remiksem utworu All My Friends Know. Bardzo, bardzo dużo na tym albumie różnych brzmień i to właśnie jest taka ciekawostka przy tym, że na tym remiksowym albumie nie chodziło tylko i wyłącznie o remiksy do tańca. Niektórzy twórcy

remiksów zostawili na albumie właśnie taki intymny klimat oryginału. Inni kompletnie zmieniali rytmiczny charakter. Także jest to taki trochę muzyczny eksperyment mówiący o tym, że top line'y Pink Panthers są w ogóle bardzo plastyczne i jesteśmy w stanie wrzucić je w bardzo, bardzo różne interpretacje producenckie. Posłuchajcie na sam początek All My Friends Know w remiksie FKJ.

0: 22 minuty po godzinie 10, a to był utwór Reason od Pink Panthers w remiksie od Evil, znanego z kolektywu Surf Gang.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, jak najbardziej rozgrzewamy się po godzinie 10 do tego no jesiennego już takiego w pełni dnia tak naprawdę. Nie wiem, jak to się stało, powiem wam szczerze, że jeszcze tydzień temu mam wrażenie, że o tej porze dnia wychodziłam w krótkim rękawku, a dzisiaj no liczba tych warstw zdecydowanie wzrosła i tu jeszcze, jeżeli jeszcze niektórzy z was z domu nie wyszli, to sprawdźcie na początku temperaturę, która jest na waszym termometrze, a potem od tego jeszcze odejmijcie te 5-7 stopni, bo rzeczywiście odczuwalna temperatura dzisiaj jest znacznie niższa. No ja, żeby rozgrzać was do tego chłodnego jesiennego dnia, wspominam 5-lecie albumu To Hell With It Remixes od Vicky, czyli od Pink Panthers, która na tym albumie, który był w ogóle debiutanckim albumem i Vicky miała wtedy zaledwie 19-20 lat, zebrała naprawdę masę producentów światowej klasy z różnych muzycznych światów, no bo na tym albumie jest między innymi Flume, australijski producent, który w remiksie Noticed I Cried rozwija utwór w stronę bardzo takiej intensywnej, zmiennej elektroniki, bardzo zresztą charakterystycznej dla tego artysty. Jest Nia Archives, jedna z najważniejszych postaci tej nowej fali jungle, która wzięła na warsztat utwór tu odbijając właśnie od bardzo młodego wieku Pink Panthers. Warto zwrócić uwagę także na przekłady utworu All My Friends Know w różnych wersjach. Tam rzeczywiście te intymne teksty wokalistki łączą się z produkcjami, które te utwory w ogóle wynoszą na zupełnie inne przestrzenie. No i jeszcze taka jedna ciekawostka dotycząca tego albumu na sam koniec. Te remiksy ukazały się również na takiej różowej kasetce magnetofonowej i również jako taka pamięć USB, więc taka cyfrowa nostalgia dostała tutaj całkowicie fizyczną formę. A ja dla was zagram jeszcze dwa remiksy z tego właśnie albumu. Na początek Girl Like Me, Pink Panthers, a remiks to Kaytranada.

0: czwórka. To słychać.
1: Utwór Tonight od Pink Panthers, która dziś w pierwszej audycji czwórka to słychać nam wybrzmiewa. To wszystko dlatego, że wspominamy 5 lat od jej pierwszego debiutanckiego albumu To Hell With It. No i również albumu, który pokazywał remiksy tych wszystkich utworów, z czego Pink Panthers również jest znana. Ale prawda jest taka, że remiksowego wydania doczekała się również jej płyta Fancy That. A tytuł remiksowego wydania to Fancy Some More. Tamasz Rojsiot, gościnek, remiksów, remake'ów. Jeszcze dwa z nich teraz w czwórce. Noises uszami brazylijskiego DJ-a Moczaka i Stateside od Groove Armady. Posłuchajcie zresztą sami.

Yeah.

było Stateside w remiksie od Groove Armady, utwór Pink Panthers z albumu Fancy Some More. W czwórka to słychać wspominamy, albumy, które, od których mija już kilka dobrych lat, ale mówimy też oczywiście o tym, co wychodzi teraz, o nowościach, o świeżynkach, jeżeli chodzi o wydawnictwa i te polskie, i te zagraniczne. No to czas teraz na najnowszego Troya Sivana i album She's the Best. Bardzo pozytywne albumowe zakończenie, no bo miał być album to do tańca. Sam Troy Sivan mówi, że wyszedł album o tęsknocie. 12 numerów na tym albumie, nie ma featuringów, jedynie Lily Rose Depp, aktorka i córka Johnny'ego Deppa, która coś tam na końcu w języku francuskim mówi. No producencko jest spory miks, ale mi ten album się podoba właśnie pod tym względem, że jest żywy, jest tu dużo różnych pomysłów. Z albumu wybrałam dla Was dwa najciekawsze numery według mnie, takie najbardziej skoczne, czyli Troy Meets the World i Canada Drive. Canada Dry, a jeżeli chcecie zgarnąć album She's the Best, to koniecznie dzwońcie 226452100, bo mamy dla Was taki jeden egzemplarz do zgarnięcia. Grajmy!

Za 9 minut godzina 11, a to był Troye Sivan i album She's the Best. Graliśmy utwór Canada Dry, a wcześniej Troy Meets the World. Album powędrował już w ręce naszego słuchacza, a przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka i gram wam do godziny 13, a przed nami jeszcze dużo, dużo dobrego po godzinie 11. Wejściówki na wydarzenia, które już wkrótce będą również goście, także słyszymy się już po 11. Zostańcie z nami koniecznie i gramy Snoop Dogg i utwór Step.

0: Autopromocja.
1: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
2: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
1: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo po robocie

0: Nie gadamy o robocie. Serwujemy wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
1: Legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
0: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
2: Co pani może zaproponować?
3: Może kurczę pieczone.
0: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
4: Po reklamie.
10: Tak jak

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w całej Polsce typowa jesienna, delikatnie chłodna i wietrzna aura z przelotnymi opadami deszczu, także przyda się dzisiaj parasolka. Temperatura wyniesie od około 10 stopni w Białymstoku czy w Lublinie, przez 13 stopni w Warszawie do maksymalnie 15 stopni we Wrocławiu czy w Bydgoszczy. No ale wiatr spotęguje to uczucie zimna, także koniecznie ubierzcie się dzisiaj cieplej.
1: Autopromocja.

0: radość, urok i zajawka.
1: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
0: Jak sąsiad z sąsiadem.
1: Jak pies z kotem.
0: Jak smolarek z delemem.
1: Najciekawsi goście.
0: Tu u nas.
1: Od poniedziałku do czwartku.
0: 19:21.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
8: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Zespół Kampi, wiedziałem, że tak będzie, a na zegarze 5 minut po godzinie 11.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
0: To jest druga godzina audycji Czwórka, to słychać. Dziś środa, środek tygodnia, ale również środek miesiąca. Już mamy, słuchajcie, 14 października. Coraz bliżej klimaty halloweenowe, coraz bliżej te cięższe jesienne

poranki i wieczory, ale czas wam umila czwórka. Dzisiaj pokazujemy z jednej strony najświeższe brzmienia. Przypominamy, co wybrzmiewało nam w głośnikach kilka lat temu, ale jednocześnie chcę wam pokazać, że jesień to nadal ogrom wydarzeń, a my pokazujemy wam te, na które warto zwrócić w szczególności uwagę, no na te takie, które być może w gąszczu informacji gdzieś tam wam uciekły. I jednym z takich wydarzeń jest koncert Hidden Gems, który miał się odbyć w Katowicach. Finalnie mamy go w warszawskich Oczkach. Nieco zmieniony line-up, o którym dzisiaj trochę opowiem, a wydarzenie już jutro tak naprawdę, także to ostatnia szansa, żeby się na nie zdecydować albo do niego przekonać. A my muzycznie zaczynamy od artysty, którego być może na żywo w Oczkach nie będzie, ale był częścią projektu Hidden Gems i z pewnością spotkacie go na letnich festiwalach w najbliższym sezonie. MJ Deli i jego viralowy hit Deli Supreme.

0: 11 minut po godzinie 11 przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Słuchacie audycji Czwórka To Słychać, w której podajemy wam w drugiej godzinie, na jakie wydarzenia, jakie eventy warto zwrócić uwagę. Oczywiście eventy muzyczne. No i takim wydarzeniem jest koncert Hidden Gems. W zasadzie taki mini festiwal rapowego polskiego undergroundu, który już jutro w warszawskich oczkach. Ja będę się starała podczas tej godziny audycji przybliżyć wam sylwetki niektórych artystów, którzy w ramach tego właśnie wydarzenia jutro w oczkach warszawskich zagrają. No i pierwszym strzałem z line-upu tak naprawdę jest Kosma Król, czyli pan, którego chyba nie trzeba przedstawiać na antenie Czwórki. Swojego czasu miał tutaj swoją audycję autorską Truskuloza. Jest nazywany nadzieją polskiego hip-hopu, no i zaliczył ostatnio kilka naprawdę spektakularnych występów, między innymi ten na lotnisku Bemowo z Jimkiem i jego orkiestrą. Obecnie jest w trakcie tworzenia swojego drugiego albumu. Jest też, można już powiedzieć, takim headlinerem, jeżeli chodzi o to wydarzenie Hidden Gems. Dograł się też ostatnio do albumu najnowszego Guziora, Stacja Widmo w utworze Monopoli. O tym jeszcze będę wspominać. A na razie posłuchajcie. Kosma Król tutaj wyjątkowo w takim jazzowym wydaniu, czyli z zespołem Hoshi w utworze Stilo, a potem jeszcze Tommy Jerry w takim wydaniu live z rap sceny Czwórki. Posłuchajcie.
1: Yeah, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yeah.

Otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną, podzjebała się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie nasze zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały kurwa w ruch życie. Nie

0: Sywna Sel od Kuby Więcka i Kosmy Króla, który już jutro wystąpi w warszawskich Oczkach w ramach wydarzenia Hidden Gems.
1: Czwórka. To słychać.
0: A przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, na zegarze 21 minut po godzinie 11. W drugiej godzinie audycji Czwórka to słychać serwuję wam postaci, które właśnie już jutro wystąpią w Warszawie w Oczkach w ramach wydarzenia mini festiwalu polskiej undergroundowej sceny. No promuję to całym sercem to wydarzenie, dlatego że ten underground polski jest bliski zarówno mnie i mojemu brzmieniu, jak i brzmieniu Czwórki. I teraz dla was mam reprezentanta poznańskiej sceny, czyli Filipa Kajzera, i tutaj nie mylić z Filipem Heizerem. Bardzo catchy refreny przede wszystkim od Kajzera. Już niedługo raper wydaje swój kolejny krążek. W ten piątek dostaniemy od niego album Zaraz Jemy, który mam nadzieję, i tutaj trzymam kciuki, że wybrzmi jutro właśnie w ramach koncertu live. Piękna oprawa i część wizualna też albumu, na co ja na przykład zwracam szczególną uwagę. I to polecam wam sobie osobiście już sprawdzić. Jeżeli chodzi o samo flow i brzmienie, to jest to osobiście mój faworyt, jeżeli chodzi o rozdanie tego wydarzenia. Posłuchajcie zresztą sami. Najpierw Kajzer i utwór Drost, a później Na Przekór. Teraz w Czwórka to słychać.
2: To jest chyba nieważne.

wszystko jakby na przekór. I myślałem, się zmieniło sporo, to był tylko szczegół. Oni wciąż pod nosem mleko, ja czasem czuję się jak też. Raczej wychodzę z szeregu, raczej nie ruszę na wstecznym. Przekazałem wam wiedzę, czasem trochę w biegu. Ile z tym na przekór, mordo.

To był Kaiser i utwór Na przekór. W czwórka to słychać na zegarze 27 minut po godzinie 11. Dziś środa, 14 października. Staram się wam trochę podpowiedzieć, kogo warto posłuchać z młodej sceny undergroundowej, to po pierwsze, a po drugie, na jaki event, na jakie wydarzenie warto wpaść. Rozmawiamy cały czas o wydarzeniu Hidden Gems Festiwalu, mini festiwalu Hidden Gems, który już jutro od godziny 17 w warszawskich oczkach. Następną reprezentantką, jedyną reprezentantką tak naprawdę line-upu, jutrzejszego line-upu jest dziewczyna, która również, tak jak Kaiser, pochodzi z Poznania, a jest nią Azyl, czyli polska raperka, wokalistka, tekściarka, realizatorka nagrań oraz DJ-ka, bo nie ma chyba rzeczy, której Azyl nie potrafi. To jeszcze dodam, że ona w ogóle zaczynała od szkoły muzycznej, gdzie uczyła się grać na pianinie. Kiedyś była częścią kolektywu Natura 2000, który tak naprawdę nie tak dawno zakończył swoją działalność. Wydała solową epkę zatytułowaną Ostrzegali Cię przed raperami, ale ja mam wrażenie, że ona tych raperów się nie boi, tym bardziej, że zagra właśnie w takim mocno raperskim line-upie. Posłuchajcie zresztą sami, mało kto ma tak dobre refreny jak Azyl na polskim podwórku.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej. Za 26 minut godzina 12, a to była ekipa Natury 2000, WCK i utwór Dawaj Chodź. Utwór, który no, wybrzmiewał w wielu stacjach radiowych i ja się nie dziwię, bo ten refren Azyl w tym utworze jest naprawdę wciągający i jeżeli dzisiaj będziecie potem sobie jeszcze nucić go kilkukrotnie w ciągu dnia, to no uwierzcie mi, to jest normalna reakcja po odsłuchaniu tego utworu. Ja cały czas serwuję wam dzisiaj w drugiej godzinie czwórka to słychać artystów, którzy wystąpią już jutro w warszawskich oczkach w ramach wydarzenia Hidden Gems. I następnego, w zasadzie ostatniego takiego gracza dla was mam, warszawskiego rapera i producenta muzycznego, który zdobył szerokie uznanie na polskiej scenie tej alternatywnej, undergroundowej, niezależnej jako współtwórca kultowego duetu Tonfa. A mowa o Karuzelce, który ma za sobą świetny solowy debiut, album Element. Samodzielnie odpowiedzi

odpowiada nie tylko za teksty na Wikę, oczywiście, ale również też w pełni produkuje swoje autorskie podkłady muzyczne, albo koprodukują to jego znajomi z kolektywu. Bardzo spójne, organiczne brzmienie. Posłuchajcie najpierw skład od Karuzelki, a potem jeszcze traczek od Tomfy, Ziomców i Cichonia teraz w czwórce.

0: To była Tonfa, Ziomcy i Cichoń w utworze Traczek, a wy cały czas słuchacie audycji Czwórka. To słychać do godziny 13. Serwuję wam najświeższe brzmienia. Wspominamy, no i mówimy, na jakie wydarzenia warto się wybrać. Ciekawostka, jeżeli ktoś z was lubi właśnie połączenie polskiego podziemia undergroundu z jazzem, no to właśnie wystartowała kolejna edycja kultowej już sesji live Hoshi Sessions, w której Kuba Więcek razem właśnie ze swoim zespołem Hoshi reinterpretuje undergroundowe numery, te z pograniczu właśnie popu, rapu, hip-hopu i R&B. W najnowszym sezonie między innymi ponownie Livka z jej hitem Poza Tobą Nic czy Młody Skinny. Seria cały czas trwa, co chwilę dostajemy nowy odcinek, a my z tej okazji przypominamy utwór Hałastry, numer Zwykły Chłopak z Hoshi Sessions właśnie teraz w Czwórce.
1: Hoshi Hałastra, Zwykły Chłopak.

Baby Chan. W czwórka to słychać na zegarze za 11 minut, godzina 12, a my drugą godzinę audycji kończymy jeszcze jedną nowością. Daniela Lalita, peruwiańska artystka, którą znam z utworu Drugs od Umora Masy, powraca z kolejnym singlem Aurora, gdzie udziela się jeszcze producent Dina Marka. Posłuchajcie, a potem jeszcze Tiroteo od Danieli. Słyszymy się po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Budzik? Można wyciszyć.
2: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
3: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
1: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
2: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
3: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
1: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
2: Weronika Puszkar,
1: Michał Piwowarek
3: i Piotrek Galus.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost.

0: Pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce chłodna, jesienna i wietrzna aura z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od około 10 stopni w Białymstoku czy w Lublinie, przez 12-13 stopni w centrum kraju, do 15 we Wrocławiu czy w Bydgoszczy. Wiatr spotęguje to uczucie zimna, także koniecznie ubierzcie się dzisiaj trochę cieplej.
1: Autopromocja.
2: To uczucie, gdy wybija 13.
3: Cześć, witam serdecznie i słonecznie.
2: Popołudniowa w czwórce i humor gituwa.
4: Nie wiem, czemu się śmieję cały czas, jak ty gadasz, ale dobra.
2: Telefony, konkursy, nagrody i gadżety. Jak zawsze super goście.
5: Dzwonię dlatego, żeby wam przekazać, że często poprawiacie mi dzień.
2: Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku od 13.

0: O 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Joven i Salvaje od Beniego Blanco, BB Tricks w czwórka, to słychać, a na zegarze 4 minuty po godzinie 12.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
0: To jest trzecia godzina audycji w samo południe, w zasadzie to już 5 minut po godzinie 12. Mam nadzieję, że siły macie jeszcze trochę na ten dzień, no bo dopiero to jest rozbiegówka tak zwana. Jeszcze kilka dobrych godzin pracy czy innych zajęć przed nami. A w tej godzinie audycji skupiamy się na polskich brzmieniach. Już za chwilę gościć w naszym żółtym studiu będzie Kajetan Wolas, który no nie próżnował długo po swoim debiutanckim albumie o tytule To musiało się wydarzyć, wydanym w czerwcu zeszłego roku, i bardzo szybko przyszedł do nas z nowym krążkiem o tytule Numery z szuflady. Otrzymaliśmy go pod koniec zeszłego miesiąca, a ja artystę będę chciała już za moment podpytać. No właśnie, o to skąd ta płodność artystyczna? Jak tworzy się z producentem Vito Bambino i czy już jest w trakcie tworzenia jakiejś kolejnej płyty? To wszystko już za moment, ale zanim to będą wejściówki na koncert. No właśnie, w sprawie wejściówek, zanim rozmowa z Kajetanem

Tanem, to mam dla Was jeszcze do rozdania wejściówki na Guzior Widmo Tour, czyli na trasę Guziora z okazji wydania albumu Widmo. Wejściówki na Kraków i na Wrocław, które już w tym tygodniu. Dzwońcie 226452111.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej, ale nie jestem tutaj w naszym żółtym czwórkowym studiu już sama. Jest ze mną zapowiadany przeze mnie wcześniej gość, czyli Kajetan Wolas. Cześć, dzień dobry.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja mam w ogóle wrażenie, że ja jestem tutaj dosyć często i bardzo lubię, szczerze.
1: No to się bardzo cieszę w takim razie.
2: Żółtego studia.
1: Dokładnie, słonecznego. Tutaj w takim jesiennym okresie to studio się bardzo przydaje pod tym względem, że tak. Nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę na zewnątrz, jaka jest pogoda i nas to nie obchodzi. No ale dzisiaj rozmawiamy o projekcie bardzo ważnym. Mhm. No to jest, tu się rodzi moje pytanie. Czy my się widzieliśmy przy okazji premiery albumu pierwszego również? Chyba tak.
2: Tak.
1: Chyba mieliśmy rozmowę właśnie z okazji albumu To Musiało Się Wydarzyć. Teraz album numer 2. Bardzo szybko.
2: Bardzo szybko. To prawda.
1: I skąd to się wzięło, że ty po roku przychodzisz z ogromnym, no tak bym powiedziała, bo całkiem sporo numerów i one są, wiesz, to nie są numery jak BB Tricks, czyli minuta 20, tylko to są w pełni skomponowane, z całym szacunkiem, pozdrawiamy i lubimy i słuchamy, to są w pełni skomponowane długie numery, dużo tekstów, trochę tej melorecytacji, trochę tego śpiewu, trochę jazzu, trochę improwizacji, wszystko z czego jesteś już znany, bo masz bardzo określoną stylówę. Skąd tak szybko inspiracja do albumu numer 2. Jak to się stało, że ty po roku już przychodzisz z kolejnym pełnym projektem? Bo bardzo często tym artystom jednak debiutującym trochę czasu zajmuje podejście do właśnie drugiego, długo grającego albumu. Mhm.
2: To było tak, że miałem część numerów, wydaje mi się, już na zakładkę, jak wydawałem pierwszy album. Ale też ciężko to powiedzieć w sumie i do tego się przyznać, dlatego że w sumie są tylko dwa numery z tych numerów z szuflady, skąd się w ogóle bierze ta nazwa, a reszta została po prostu dopisana od tam, powiedzmy, że stycznia tamtego roku, skończona pod koniec. W sumie jeszcze do maja kończyłem numery i jeszcze pisałem, tak jak mówi się trudno na przykład. Storytelling też był już kończony jakoś tak pod koniec dopiero, więc kurczę, nie wiem jak to się stało, życie się wydarzyło i Iwena, która do mnie przychodziła, było troszeczkę spięcia momentami, bo dosłownie wgrywałem 3 tygodnie przed premierą albumu, wgrywałem album do streamingów, więc śmiesznie i tak samo, żeby tłoczyć
1: płyty. Czyli to są rzeczy świeże finalnie,
2: to
1: mimo że koncept był już wymyślany przed pierwszym albumem, rozumiem, to jest taki miks.
2: Troszeczkę tak, ale w sumie bardzo ta historia się zmieniła z perspektywy czasu, że kiedyś to miały być o niczym numery, po prostu z szuflady, zajawki, a finalnie wyszła z tego historia i to jest jakoś taki jeszcze, można powiedzieć, że mój ostatni rok do tam 5 miesięcy temu, nie?
1: No właśnie, o to chciałam też trochę podpytać, no bo te numery z szuflady, sam tytuł, trochę brzmi jakby to, tak jak już powiedziałeś, jakby to był zbiór jakichś kompletnie przypadkowych takich, wiesz, no numery z szuflady to mi się, nie wiem, gdzieś tam kojarzy z jakimś, nie wiem, numerem sprzed 10 lat, bo go wyciągnęłam z szuflady, tak jak czasami te małe szufladki otwieramy w naszych półkach i mamy takie, wow, co tu jest i w ogóle przez 2 godziny to przeglądamy, bo jesteśmy w szoku, że tam się jakiś zapisek, jakiś list znalazł, a tutaj mi się wydaje, że to jest jakaś bardzo konkretna opowieść od początku do końca. Czy to jest przypadek, czy jakby jak to było z wybieraniem numerów na album?
2: To było tak, że w sumie to życie pisało tą płytę i nie planowałem, że ta płyta się tak skończy, jak się skończyła, ale tak się stało i finalnie można to zamknąć dosłownie w historii relacji, która jest po prostu od samego początku do samego końca. Wszystko jest opisane tam, wszystko jest tam powiedziane. Nie był to mój zamysł, nie był totalnie. Ja myślałem, że te numery z szuflady będą właśnie tymi takimi randomowymi numerami, guilty pleasure songami, które po prostu wychodzą, a finalnie stworzyło się coś z tego, jak ja tego słuchałem. Ja przyznam się półtorej...
1: bardzo konkretna opowieść, takie przynajmniej ma się wrażenie właśnie, słuchając tego albumu.
2: Jest. Czasem nawet tego słuchałem i momentami miałem tak, że mogłem wyjąć sam wnioski z tych numerów, które miałem. Jak początek wyglądał tak, to mogłem później wiedzieć.
1: Pomyśleć.
2: No właśnie.
1: Ale to chyba nawet wiem, o których wersach mniej więcej mówisz. No tutaj z perspektywy nie tylko dziennikarki, ale też artystki bardzo to rozumiem. Uczymy się na swoich własnych utworach. Ja w ogóle zacznę od tego, że poza tym, że będziemy tutaj grali numery właśnie między

0: innymi z albumu Numery z Szuflady, to zachęcam was, drodzy słuchacze, do tego, żebyście sięgnęli po ten album od początku do końca i tak go przesłuchali, bo to robi zupełnie inne wrażenie. A tutaj tak na zachętę zagramy wam no jeden z moich ulubionych utworów z tego albumu, czyli Kochaj mnie od Kajetana Wolasa teraz w czwórce.
1: Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Stawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć czemu bledne. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem co robić i cierpię w katuszach.

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępna, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie. Przytul, pocałuj i powiedz, że dzisiaj po prostu masz gorszy dzień.

0: Pięknie to wszystko płynie. Kajetan Wola z utwór Kochaj Mnie z albumu Numery z szuflady. Kajetan cały czas z nami tutaj w studiu, 18 minut po godzinie 12. Kajetanie, pytanie strzał do ciebie, takie na rozbudzenie się, mimo że to już 12 godzina. Czy Kajetan Wola to raper?
1: Nie.
0: Nie, no
1: Kajetan
0: właśnie.
1: Kajetan Wola to wokalista.
0: No właśnie. I wydaje mi się, że ta transformacja się działa przez cały czas, aż tak w takiej pełni się rozwinąłeś w ogóle wokalnie, na tym albumie przynajmniej mam wrażenie, że tam nie uciekasz, wiesz, w takie momenty właśnie, że a, sobie coś tam dorapuje. A czy uważasz, że łatwiej byłoby, gdybyś w tej bańce rapowej stricte na polskim podwórku pozostał? Czy możesz trochę o tym opowiedzieć?
1: Nie wiem właśnie. Ja uważam, że nie jestem... Może miałem życie rapowe, może rapuję, może robię wszystkie rzeczy, które robi się w rapie.
0: A jakie to
1: albo
0: są,
1: robiłem.
0: Jakie są życie rapowe i rzeczy, które robi się w rapie?
1: Wydaje mi się, że styl bycia. Że styl bycia. Jest dany styl jakby takiej trochę pewności siebie. Nie chodzi o to, żebym teraz się zachwalał, tylko po prostu jest coś takiego, że ja wsiadałem do Uberów i mnie panowie się pytali, czy jestem raperem. I ja nawet nie
0: tak
1: mówiłem,
0: ja,
1: że robię muzykę. Po prostu wchodzę i się pyta, o, czy rapujesz? I
0: może
1: masa takich sytuacji.
0: Może łańcuchy, wiesz,
1: może tatuaże,
0: rzeczy.
1: Może łańcuchy, może tak wchodzę do tego Ubera, że trzaskam drzwiami, wiesz, odpalam sobie... Nie, żartuję. Żadne z takich rzeczy. Ale no też, kurczę, w sumie projekty, no Hidden Gemsy, w których oboje mieliśmy nawet okazję być.
0: No,
1: no to jest stricte rapowo, no tam stricte rapuję i no, używam rapu jako element, ale wydaje mi się, że dzieli mnie ta wrażliwość od rapu i dlatego nie chcę tam być, bo nie chcę się zamykać na bycie wrażliwym. I może wprowadzę jakąś fuzję, czyli totalnie wrażliwy chłopak, który mówi o tym, że można płakać i nie musi jakby okłamywać się, że to w sumie nie trzeba tego obracać w to, że to jest mega cool jakieś, tylko po prostu pokazać to tak, jak to jest. Że płacz jest jaki jest i będzie jaki jest i czasem powiedzieć i się trochę poużalać. A mam wrażenie, że w rapie trzeba zawsze wychodzić tak, że no płacz, ale jestem super ekstra fajny i patrzcie jaki wiecie. A ja tego nie mam w sobie, ja mam po prostu szczerą prawdę. Jeżeli będę miał taki etap w życiu, to tak będę nawijał. Ale dlatego trzymam się od tego rapu jeszcze.

0: Po prostu, bo nie czuję, że jakbym się z tym utożsamiał, to czuję, że bym się...
1: raper, w środku wokalista po prostu.
0: Tak.
1: Może trochę tak to wygląda. A chciałam zahaczyć w takim razie trochę o ten wątek, o którym mówiłeś, wrażliwości uzewnętrzniania się. Ja mam wrażenie, że tego na albumie jest bardzo dużo, że mam wrażenie, że słuchając albumu czasami wręcz zapatrywałam się w jakieś jedno miejsce, wiesz, na ścianę czy coś, żeby się wsłuchać i wiesz, jakby, że to bardzo mocno dociera, bo to są bardzo bezpośrednie, takie obnażające też ciebie jako artystę teksty, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, takie, z którymi rzeczywiście słuchacz, który przechodził kiedyś, czy przechodzi przez złamane serce, może się automatycznie od razu utożsamić. Czy są jakieś trudy związane z tym, że ty jesteś tak naprawdę bezczelnie szczery na tym albumie?
0: Mi się wydaje, że trudy mogą być takie, że trochę ludzie poznają tą historię i wiedzą, i też jak bardzo chciałbym niektóre rzeczy trzymać w swojej sferze prywatnej. Tak, niestety to wychodzi w tych piosenkach i też czułem
1: nie
0: bardzo...
1: Nie potrafisz, prawda? Czy miałeś takie momenty, kiedy stwierdziłeś, dobra, o tym nie nawinę, bo to chyba
0: mam
1: jednak
0: mam taki
1: za
0: jeden
1: dużo.
0: Numer, jest bardzo prywatny, który dla mnie jest turbo ważny i gram go na koncertach, nazywa się Co zostało mi po tobie, ale zrezygnowałem z tego numeru, bo uważałem, że tam jest za dużo trochę, a z drugiej strony to jest moja historia i ja chciałbym to opowiedzieć, ale są takie momenty, gdzie czasami się stopowałem, bo tak samo jak promowanie tego. Nie chciałem tego promować, że to jest tego typu historia.
1: Bo ciężko tak, się promuje takie piosenki,
0: ciężko
1: prawda?
0: Się promuje takie piosenki, ciężko się promuje takie rzeczy i przez to miałem bardzo... Ja 1,5 miesiąca przed wydaniem tej płyty nie słuchałem jej ani razu. Ja miksy, mastery to po prostu dobra, czy poziomy ten, ale ja się nie skupiałem w ogóle. I ja w dzień premiery dopiero posłuchałem tego po tych 1,5 miesiąca i wtedy mogłem być jakkolwiek z tego dumny, a tak to... Dla mnie to było takie dziecko, którego nie jestem w stanie pokochać.
1: Nie rozumiem, bo jeszcze te emocje też były
0: ładunek.
1: Tak, ładunek emocjonalny był bardzo silny. Posłuchajmy w takim razie, ja wrócę potem jeszcze do kwestii producenckich i do kwestii featuringowych, ale tu padły bardzo ważne słowa i myślę, że idealnie z tym wszystkim klei się kolejny numer, który dzisiaj zagramy, czyli Kajetan Wolas i Storytelling.
0: Chciałem napisać cię na Storytelling, ale mi plączą się słowa, znowu puka na mnie coś, na co nie mamy wpływu. Tyle zachodu, byle do domu, byle na szybko do samochodu. Łatwiej by było, gdyby nie było, a co by było, gdyby to było ja. Teraz ja dam cię follow, później ty dasz mi unfollow. Czy to było warte, w sumie nieważne, no bo przez chwilę było nam tak fajnie. Czy to zapamiętasz, czy tylko chwilę, który mi nęka noc. Czasami to chciałbym wszystko od nowa, drugą szansę dla nas chodzi.

0: To był Kajetan Wolas i utwór Storytelling na zegarze 25 minut po godzinie 12.
1: Czwórka, to słychać.

0: A Kajetan Wolas cały czas z nami w studiu przy okazji wydania jego najnowszego albumu Numery z szuflady. W zasadzie w utworze Storytelling nie tylko Kajetan Wolas, ale i Ofelia, o którą dokładnie właśnie będę chciała podpytać. Kajetanie, jak to z tymi współpracami bywa? Lubisz utwory z featuringami? Jak wygląda współpraca z dziewczynami, które pojawiły się właśnie na albumie Numery z szuflady? Bo to jest Ofelia i to jest jeszcze Natalia Schroeder.
1: No to jak chodzi o Natalkę, bo to był pierwszy numer, do którego zaprosiłem, to miałem dosyć spory problem, żeby to zrobić, bo miałem tak, nie no, ona jest jurorką, a ja byłem uczestnikiem w programie.
0: Tak, czyli czułeś tą taką minimalną hierarchię w tym kontekście.
1: I miałem tak, nie no, nie odpisze mi. I tak, kurde, przecinałem się z nią kilka razy gdzieś tam, coś tam, i tak ona zawsze, tak, tak, posłucham, dam cię znać. Tak, tak, posłucham. No ale ja już byłem taki, że, no nie wiadomo, nie oczekuję za wiele. I odpisała, tak, totalnie, zróbmy to. I ona tak, wow, ale ekstra. I napisała zwrotkę, spotkaliśmy się w studio, nagraliśmy, pogadaliśmy. Super to wyszło wszystko. A z Ofeliką też po prostu napisałem, ale z Ofelią to się znamy.
0: Inna sytuacja.
1: Bardziej taka, że się znamy, że znajomi. Chociaż że nie widziałem jej 3 lata, ale ale ja wspieram, uwielbiam muzykę Ofeli.
0: Bardzo pasujecie do siebie światami. Ona też tak
1: trochę. Ona też jest taka właśnie crazy, tak. Szalona, ten, babka. Nie, no fajnie. Ja się tak śmieję, bo jest taki, mam jakieś takie zdjęcie sprzed 4 lat, jak ja świeżo zacząłem dopiero jakby wchodzić w ten świat. I mamy takie zdjęcie właśnie i wyglądam jak brat i siostra.
0: Mieliście taką rodzeńską energię.
1: Tak, energię. No. I tam gdzieś ludzie też mówili, że totalnie.
0: Rzeczywiście.
1: Śmiesznie.
0: Teraz jak tak na ciebie patrzę, to rzeczywiście macie jakieś takie punkty wspólne.
1: Pozdrawiamy moją siostrę Jagodę. Prawdziwą.
0: Dobrze, pozdrawiamy, tak, żeby się nie obraziła przy tym wszystkim, tak. Dokładnie. Ale to wygląda to tak, że ty po prostu gotowy numer i miejsce na zwrotkę i tam się dogrywa dziewczyna?
1: Tak.
0: Okej, czyli to jest konkret cel.
1: Tak. Ja myślę, że albo czy dopisać zwrotkę, albo czy może ktoś by mógł dopowiedzieć swoją historię do tego, i w Storytellingu tak było, bo ten numer leżał najdłużej z tej płyty.
0: Okej, a to w takim razie przechodząc trochę do sfery produkcyjnej, to kolejny album, który w większości wyprodukował Mulates, którego znamy między innymi z produkcji właśnie dla Vito Bambino, ale też wyprodukował twój poprzedni, pierwszy album w bardzo dużej części. Czy wy już macie taki totalnie, bo ja sobie wyobrażam, że jak już drugi album jest z tym samym producentem, to już jest jakiś taki automat, czy macie już takie...
1: Jest, ja mógłbym mu, jeżeli miałby czas, to mi się wydaje, że mógłbym mu wysłać 10 numerów i zrobić jeszcze jeden album, że my mamy jakąś taką...
0: A taki jest plan?
1: No na razie nie, na razie troszeczkę będę szedł w... A, nieważne. Ale ja uwielbiam z nim pracować, uważam, że rozumiemy się bez słów, bo to jest dosłownie, ja wysyłam numer, jakieś tam inspiracje podsyłam, albo jakbym ja to widział, i później Brian bierze to do siebie, nie wiem, z 2 tygodnie czekam, wysyła mi demówkę, ja dogrywam wokale, on szlifuje demówkę, wychodzi z tego final i tam nie ma zmian, typu, że tutaj zmienić to, tu to. U nas zazwyczaj mieliśmy jeden numer, by the way, nazywa się BSNT i zrobił go Dawid Płonka, finalnie na to musiało się wydarzyć. I to był numer, którego nie daliśmy radę razem ugryźć z Mulatę. I to był jedyny numer, a tak to są po prostu automaty. Ja w ogóle patrzę, ile Mulaty wydaje i że mu się chce ze mną robić i że w ogóle cały czas to jest taki chętny i tak dalej. Mega doceniam tego człowieka. Ostatnio też dodał, jak wyszła ta płyta, tak na storkę do siebie, taką ładną wypowiedź właśnie o tym, o pracy ze mną i o tym albumie. I kurde, mi się zrobiło tak miło, że faktycznie czuję, że coś pomiędzy nami faktycznie jest.
0: To jest dobry duet. Ja myślę, że to jest w ogóle największe marzenie każdego artysty, znaleźć sobie takiego producenta. Wrócimy jeszcze do utworów z Mulatę, a tymczasem zagrajmy numer, na którym ty jesteś na ficie, i to jest Grubson i Kajetan Wolas, utwór Sposób.

0: Štúrka poleca.
1: Dwunasta 33 na zegarze, a my polecamy nie tylko najnowszy utwór Kajetana Wolasa, numery z szuflady, ale również jego trasę koncertową, na którą mamy dla Was wejściówki. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, żeby wpaść i usłyszeć Kajetana Wolasa na żywo. Kajetan, możesz tutaj wypromować w takim razie, co się dzieje na Twoich koncertach i w jakich miejscach zagracie?
2: Słuchajcie tego, gramy w Krakowie już jutro, czyli 15, 21 Warszawa oraz 30 gramy we Wrocławiu. I co się będzie działo? No jest, to jest moment, w którym wy przychodzicie na koncert. Tak naprawdę przychodzicie do miejsca, gdzie gra się koncerty i to wasze wewnętrzne małe dziecko po prostu może się wyszaleć. To jest miejsce komfortowe, bezpieczne dla wszystkich. Można skakać, można śpiewać, można krzyczeć. Czasem można po prostu też doświadczyć czegoś więcej, można zajrzeć do środka swojej duszy. To jest impreza, ale też jakby takie spotkanie filozoficzne na temat życia. I
1: czyli rozmawiacie też po prostu.
2: Rozmawiamy też. I to jest bardzo taka przestrzeń do tego, żeby po prostu troszeczkę wyrwać się z tego, co jest i też wstąpić troszkę do takiego miejsca, w którym nikt cię nie ocenia i wręcz zachęca cię do tego, żebyś troszeczkę głębiej w siebie zajrzała pod strefy, jak chodzi o wyjście ze swojej strefy komfortu, właśnie czy tu potańczyć, a tak jakby ciało czuje, że chce, ale czasem nie może na niektórych koncertach, ja tak przynajmniej mam, a właśnie na tych koncertach staram się zrobić to tak, żeby ciało chciało i żebyś ty poczuła, że możesz.
1: Zajrzała, poczuła, to tutaj już jest jakiś taki konkretny ten. Czy to jest tak, że rzeczywiście na twoich koncertach w większości przychodzi płeć piękna, czyli dziewczyny?
2: Jest dużo, tak. I są ziomki z dziewczynami.
1: Rozumiem. Pięknie z tego wybrnąłeś.
2: Właśnie panowie, dlatego ja was zapraszam, żeby też popłakać, przyjść razem na ten koncert do mnie i właśnie panowie, w nas też jest siła.
1: Dokładnie.
2: A dziewczyny też.
1: Najlepiej
2: serdecznie.
1: W duecie, bo dziewczyny będą płakać, jak
2: tak.
1: Kajetan będzie śpiewał, a wtedy
2: a
1: wy macie ten moment,
2: pocieszyć,
1: żeby
2: no właśnie
1: te dziewczyny objąć i wspólnie spędzić pięknie czas słuchając.
2: Miałem sytuację w Poznaniu, że parka się stała parką, bo chłopak powiedział, zapytał się dziewczyny, czy

0: stanie jego dziewczyną na moim koncercie w Poznaniu.
1: Wow, to prawie jak oświadczyny, słuchaj.
0: No, tak.
1: Już
0: tak,
1: myślałam,
0: tak,
1: że powiesz, że zaczęła się para całować.
0: Jak dorosną,
1: na twoim
0: to będą oświadczyny na moim koncercie. No.
1: Mamy takie nadzieje i trzymamy za to kciuki. Kajetan, to co w takim razie w najbliższym czasie poza koncertami?
0: Nic. Idę i odpoczynek, odsuwam się na chwilę, muszę sobie przemyśleć rzeczy, życie, muszę pożyć życiem, chcę iść do gastro, mam takie marzenie po prostu. Ja chcę troszeczkę odsunąć się na bok od branży muzycznej i skupić się na muzyce, która jest we mnie i też po prostu na życiu.
1: Tutaj cię poproszę, Kajtan, o to, żebyś założył słuchawki, bo na łączach z nami jest Krzysztof, który chyba wybiera się w takim razie na twój koncert, bo dostał wejściówki. Halo, halo, Krzysztofie.
2: Cześć, wybieram się nie do końca.
1: Momencik, bo tutaj chyba Kajetan nie do końca słyszy, to musimy podpiąć jeden kabelek. Czy Kajetan, nie masz ten kabelek podpięty?
0: Teraz słyszę.
1: Wszystko słyszysz, dobra. To Krzysztof, jeszcze raz poprosimy w takim razie.
2: Witam, tak. Znaczy, ja się wybieram do Krakowa, będę tam za godzinę, bo ze Śląska jadę w kierunku Zakopanego na krótki pobyt. Ale słucham czwórki zawsze w aucie i dzisiaj słucham Kajetana, lubię tą muzykę również. Natomiast pomyślałem, że ja się już z Zakopanego do Krakowa na jutro nie wrócę, ale zrobiłbym prezent Oliwierowi. On tam studiuje, jest moim synem i słucha też takiej muzy.
1: Fantastycznie, pozdrawiamy w takim razie. Myślę, że to jest najlepszy prezent od ojca dla syna. Wejściówka na koncert i jakieś doświadczenie to jest lepsze niż jakakolwiek, nie wiem, taka fizyczny prezent, mam wrażenie w ogóle, że te prezenty w formie doświadczeń są najfajniejsze. No dobrze, to pozdrawiamy cię w takim razie, Krzysztofie. Dobrego dnia ci życzymy i Oliwiera również.
0: I zapraszamy na jutrzejszy koncert, Oliwiera.
1: Dokładnie, zapraszamy.
2: Tak, na pewno razem, jak będziesz na Śląsku, to spróbujemy gdzieś wypatrzeć.
0: Super, super. Koncert.
1: Fantastycznie, to będziemy podbijać i polecać w takim razie. Kajetan Wolas był ze mną razem tutaj w studiu, moim żółtym, naszym żółtym studiu czwórkowym. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo gratuluję ci tego albumu i co, powodzenia na trasie w takim razie.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, to była przyjemność tutaj gościć i zachęcam was do słuchania albumu.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja

Powoli dobiega końca. Było mi bardzo, bardzo miło spędzić z wami te ostatnie 3 godziny. Słyszymy się już w poniedziałek o godzinie 21 w mojej autorskiej audycji Sound of Domi, a ja wam życzę dobrego dnia i na sam koniec gram wam jeszcze utwór Największy wróg. Teraz w 4.

Fisze ma de tworzywo szczyli, utwór piruety w audycji Czwórka to słychać. Na zegarze za 14 minut godzina 13. Mam nadzieję, że swoje wejściówki na trasę Kajetana Wolasa już macie. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Mówię to dlatego, że audycja

0: Autopromocja.
1: Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu. Klasyka, nowości, świeże brzmienia i wyjątkowi goście. W każdą środę od 21 do 23. Numer raz na fali. Czwórka, włącz się i leć z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Chmury, chmury i jeszcze raz chmury, miejscami głównie na północy i we wschodniej części naszego kraju, do tego przelotne opady deszczu, a na północy po południu dzisiaj możliwe są burze w Tatrach, powyżej 1500 metrów opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem samego śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 stopni w centrum, do 15 stopni na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurczę pieczony?
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3

0: 1199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: Po reklamie.

0: Już mamy prawie 10 minut po godzinie 13, takie delikatne R&B na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Startujemy z popołudniową.
1: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
0: I tradycyjnie przez 3 godziny jesteśmy razem. I konkursy, i zgadywanki, i czwórkowe gadżety, a dzisiaj także odzież z drugiej ręki, ale nieużywane książki będą do zgarnięcia. Wszystko dlatego, że Przemek Srogosz pojawi się w naszym studiu. Lumpsetter, być może kojarzycie go z Instagrama. No, jeden z niekwestionowanych liderów, jeśli chodzi o lumpy second handy w naszym kraju. Naprawdę wie, co jest 5, jak znajdować perełki, o tym w ogóle, jak wygląda rynek lumpów, porozmawiamy sobie, bo to też nie są już rurmki z kremem. Naprawdę konkurencja jest bardzo ostra. O tym sobie pogadamy, ale w trzeciej godzinie, ale zanim do tego miejsca dojdziemy, to i konkursy, i zgadywanki, i to, co dzieje się na świecie, o tym wszystkim w popołudniowie, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński.
2: To jest nowość czwórki.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 18 minut po godzinie 13. No i pierwsza zagadka przed nami. Już za moment, jak się domyślacie, usłyszycie pewien cytat. Znany głos, na pewno kojarzycie tę postać, tylko głos został zmieniony. No i musicie odgadnąć, kto mógł to powiedzieć. Albo ten cytat was naprowadzi, albo po prostu strzelacie, a może znacie uniwersum tego człowieka. 226452100 to jest numer do naszego studia i słuchamy.
2: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie, być przygotowanym na wszystko, czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszech stron czeka niebezpieczeństwo, bo wszystko się może zdarzyć.
1: No i kto jest czujny jak ważka? Gdzie czyha to niebezpieczeństwo? 226452100. Kto to powiedział? Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów.

0: 22 minuty po godzinie 13. No w końcu jakieś trudne się wylosowało. Ostatnio było za łatwo. To Rojek się pojawił i wszyscy od razu wiedzieli. 226452100 to jest numer do naszego studia i słuchamy wypowiedzi osoby, która jest czujna jak ważka.
1: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie, być przygotowanym na wszystko. Czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszech stron czeka niebezpieczeństwo, bo wszystko się może zdarzyć.
0: Niebezpieczeństwo, trzeba być czujnym jak ważka, czyli wychodzi na to, no, że jakaś estrada tutaj musi się pojawiać u naszego dzisiejszego gościa. Też dziennikarstwo na pewno, różnego rodzaju imprezy, no na wesoło, tak, ale czujność musi być zachowana. Kto powiedział te słowa? 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: 25 minut po godzinie 13. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć, Kamil, witaj.
0: No i jak tam? Środa u ciebie mija. Środa, dzień deszczowy.
1: Środa, dzień deszczowy i trochę wietrzny.
0: No niestety, już jesień nam przyszła. Przejmujesz się tak pogodą? Wpływa na twoje samopoczucie?
1: To znaczy, może inaczej. Jak nie muszę wychodzić, jak jest źle, to nie wychodzę. O, tak.
0: No dobrze, to gratuluję ci, że masz taką możliwość, że możesz sobie zadecydować, nie wychodzę i zostaję w domu. Słuchamy twojej propozycji. Kto mógł to powiedzieć? Kto powiedział te słowa?
1: Trochę mnie ta estrada odrzuciła, ale takie słowa to Dariusz Szpakowski kiedyś powiedział.
0: Nie, to nie jest on. To nie jest on, ale rzeczywiście on też musi być czujny. Ale w dobrą stronę idziemy. Trochę dziennikarstwo, trochę sport, ale nie, to nie jest
1: okay,
0: Dariusz Szpakowski.
1: Dzięki bardzo.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. A wy cały czas możecie dzwonić. 226452100. Trochę już tutaj wam podpowiadam, kto to może być. I jakieś tutaj z mikrofonem akcje trochę na sportowo. 226452100. I Juliusz jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak samopoczucie u kolegi?
2: Bardzo dobrze.
0: Tak, jest energia?
2: Świeżo po obiadku.
0: Co było na obiad, jak taki jesteś zadowolony?
2: No, tata mnie zabrał na smash burgera takiego wypasionego.
0: OMG, i co, podwójne mięso? Nie mów, że podwójny kotlet.
2: Tak jest, podwójne mięso, podwójny ser i podwójny bekon.
0: Król życia, król życia.

0: Bycia, no to. Wy to sobie folgujecie. Dobra, Julek, przechodzimy do konkretów. Kto to powiedział?
1: Czy był to Stefan Siara-Siarzewski?
0: Nie, to nie był on. To jest prawdziwa postać, nie filmowa. Tyle mogę podpowiedzieć. Chociaż być może gdzieś jakieś cameo w jakimś tam filmie miał nasz dzisiejszy bohater, ale nie, to nie jest Siara. Lipski, dobrze. Czy tobie przypadkiem sufit na głowę się nie spadł? Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego, dzięki za
1: dziękuję
0: telefon,
1: bardzo,
0: trzymajcie się, na razie. No i jeszcze mamy Łukasza, dzień dobry Łukaszu.
2: No witam Kamilu.
0: Siemaneczko, słuchamy.
2: No tu trochę podpowiedziałeś tym sportem, to może jak nie Szpakowski, to Mateusz Borek.
0: Nie, wiedziałem, że ten strzał się pojawi, ale nie. Człowieku, ty oszukałeś 40 milionów Polaków prawie. Siwy Bajerant. Nie, to nie jest on. Pozdrawiam. Trzymaj okay, się.
2: Naora.
0: 226452100. Numer do naszego studia. Posłuchajmy raz jeszcze tego tekstu.
3: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie, być przygotowanym na wszystko. Czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszechstron czeka niebezpieczeństwo, bo wszystko się może zdarzyć.
0: Przebojowość, pewność siebie i insekty. Kto mógł coś takiego powiedzieć? Ania jest jeszcze razem z nami. Halo, Aniu.
4: Cześć.
0: Cześć, Aniu. Jaki masz pomysł? Kto jest autorem tych słów?
4: Ja będę strzelać. Wydaje mi się, że to jest Artur Szpilka.
0: Nie, aj tu i Szpilka. To nie jest on. To nie on. Niestety nie. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dzięki bardzo za telefon. Trzymaj się na razie. 226452100 i jeszcze razem z nami jest Mateusz. Halo, halo, Mati. Czy się słyszymy?
5: Tak, słyszymy się.
0: Dzień dobry, cześć. Słuchamy twojej propozycji. Kto to powiedział i kto to mówi?
5: Wiesz co, skoro tematy piłkarskie, mam coś przeczucie, że mógł to być Radio Majdan.
0: Nie, to nie jest on, niestety nie. Mateusz, trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki.
5: Dzięki,
0: ja tu tylko zaznaczę, ja tu tylko zostawię, że sport wcale nie kończy się na piłce nożnej. 226452100. Czekam na wasze telefony, kto powiedział te słowa, a już teraz Tiga i Shoes. Thank you.

0: 28 minut pozostało do godziny 14. Janek jest na linii. Dzień dobry, Janku.
1: Witam, witam, cześć.
0: Jak samopoczucie u ciebie dzisiaj?
1: Wszystko w porządku.
0: W pracy, ale można się obijać.
1: Dokładnie, można trzymać czwóreczki.
0: To najważniejsze. Janku, słuchamy twojej propozycji, kto to powiedział?
1: Wydaje mi się, że to powiedział Marcin Gortat.
0: Nie, to nie jest on, ale on bardzo często tutaj się pojawia i on naprawdę ma na swoim koncie całkiem sporo cytatów, kiedyś się pojawi w zagadce. Pozdrawiam cię, Janku, dzięki, na razie, trzymaj się.
1: Dzięki, hej.
0: No i na linii jest Czarek, dzień dobry, Czarku.
2: Manderko.
0: Siemano, co tam u ciebie, dawno ci nie było.
2: Dawno mi nie było, ale fajnie być, uczestniczyć dalej w kurce.
0: Ale coś szumi, jakbyś tracił zasięg, walkie-talkie.
2: Nie, jestem. Jest. Teraz mnie dobrze słychać?
0: Pięknie. Teraz brzmisz jak kryształ.
2: Jak kryształ. No i jak staram się odpowiedzieć na pytanie, bo na pewno mnie złapiesz na tym, że pewnie to źle. Tomasz Lorek.
0: Nie, niestety nie.
2: No właśnie, tak myślałem.
0: Może później się uda, może później.
2: Jasne, dobra.
0: Dzięki bardzo,
2: trzymaj
0: się. Wszystkiego dobrego. Na razie, to był Czarek. 226452100. No i mamy teraz Michała. Halo, Michale.
3: No, siema.
0: Siemaneczność, słuchamy.
3: Dobra, nie wiem, czy był ten typ. Może to Krystian Pudzianowski.
0: Nie nazywałbym się Krystian, gdybym z tej szansy nie skorzystał. Musiałem ten cytat tutaj wrzucić. Ale wiesz co, dzisiaj chciałem Krystiana dać do konkursu, ale szukałem i nie było jakichś takich chwytliwych cytatów. Jednak Krystian to są głównie piosenki.
3: A jak dałbym... wszystkie były dobre.
0: Ale wiesz, te piosenki Dziewczyno weź to z Rozą, no to jednak łatwo byłoby odgadnąć, prawda? Tam są milionowe wyświetlenia, więc odpadł Krystian, ale w dobrą stronę zmierzamy. Tyle mogę podpowiedzieć. Dzięki, Michał, za telefon. Trzymaj się, na razie, hej, hej. 226452100. Ludzie trzymający wagę, tyle mogę podpowiedzieć. I razem z nami jest Marcin. Halo, Marcinie.
4: Jeszcze raz witam, ale znowu jestem zmylony, że ludzie trzymający wagę, bo chciałem powiedzieć Paris Platynow.
0: Nie, to nie jest on, to nie.
4: Chociaż to ja się chyba dzisiaj poddaję już.
0: Zobaczysz, jak będzie odpowiedź, no to jednak uśmiech na twojej twarzy się pojawi. Na pewno kojarzysz dzisiejszego bohatera i pozytywne emocje budzi. Trzymaj się, Marcin,
4: dzięki bardzo.
0: Na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. Posłuchajmy raz jeszcze jego wypowiedzi.
5: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie, być przygotowanym na wszystko, czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszechstron czeka niebezpieczeństwo, bo wszystko się może zdarzyć.
0: Niebezpieczeństwo, ale też, jak powiedziałem, grupa trzymająca wagę, kulturyści, sporty siłowe i Jarek jest razem z nami. Halo, Jarku.
6: Witam serdecznie.
0: Witamy, słuchamy.
6: Słuchaj, ja myślę, że to może być Marcin Najman.
0: Nie, to nie jest Marcin Najman. Niestety. Ajajajajaj.
6: Chociaż on wskazywało, że mógł być on.
0: No to wszystko wskazywało. I trzyma wagę, i sportowiec, ale też estrada, występuje, gra na basie. No
6: właśnie.
0: Człowiek renesansu.
6: No normalnie wszystko na niego dzisiaj wskazywało.
0: O geopolityce też się wypowie, ale nie, to nie jest Marcinus Najmanus, cesarz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, Jarek.
6: Hej, hej.
0: 226452100. Numer do naszego studia. Kto to powiedział? Kto to jest? Czyje to słowa? Czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety.

0: 226452100 to jest numer do naszego studia. Ola jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Olu, słuchamy twojej propozycji. Kto to powiedział?
1: Mam taką propozycję, że to może być Mariusz Wach.
0: Nie, to nie jest to. Nie, pozdrawiam. Aj, trzymaj się na razie. Mamy teraz Agnieszkę. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy twojej propozycji.
2: Właśnie też stawiałam na jakiegoś boksera.
0: Nie.
2: Może to będzie Dawid Ozdoba?
0: Nie, nie. To nie jest aktywny sportowiec, ale osoba bardzo blisko związana ze sportem. Ale też okay. Z występami, z imprezami w tę stronę. Teraz mamy Tomka na linii. Halo, Tomku. Dzień dobry.
3: Halo, cześć.
0: Cześć, witam, siemano. Słuchamy.
3: Ja obstawiam Jacka Murańskiego.
0: Muran to byłby po francusku. Coup de mon to nie jest on. Trzymaj się, pozdro, na razie. No, jeszcze mamy Jarka. Dzień dobry, Jarku.
4: Cześć, witam serdecznie jeszcze raz.
0: Słuchamy.
4: Ja myślę, że może to być Nie ma lipy, Robert Górnejka.
0: Nie, to nie jest on, ale jeśli chodzi o sterydziarzy, kulturystów, strongmanów, no to to jest osoba związana właśnie z tą branżą. Ale to nie jest, nie ma lipy. Trzymaj się, Jarku, pozdro, na razie.
4: Pozdrawiam, hej.
0: I jeszcze mamy Marcina na linii. Dzień dobry, Marcinie.
5: Jeszcze raz witam.
0: Dawaj.
5: Dobra, to ja już mówię, bo tylko on mi chyba tu już pasuje.
0: Dobra.
5: Jacek Stachurski.
0: Jacek Stachurski? A co on ma z kulturystami wspólnego?
5: A coś było, że tam ćwiczył na tym kulturystykę czy coś.
0: Odżywiał się energią z kosmosu. To było chyba. Ale dobra, nie, to nie jest Stachurski. Niestety nie. Trzymaj się na razie. Pozdrówki.
5: Na razie, cześć.
0: 226452100. Numer do naszego studia. I słuchamy raz jeszcze tego fragmentu.
6: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie. Być przygotowanym na wszystko. Czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszechstron czeka niebezpieczeństwo. Bo wszystko się może zdarzyć.
0: Imprezy, reklamy, strongmeni. Z kim wam się kojarzy to wszystko? 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów.

0: meant to be. Eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: 16 minut pozostało już tylko do godziny 14. Oczywiście słuchacie czwórki i cały czas szukamy jednej konkretnej osoby, która powiedziała to zdanie.
2: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie, być przygotowanym na wszystko, czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszechstron czeka niebezpieczeństwo, bo wszystko się może zdarzyć.
1: No i kto to powiedział? Mam nadzieję, że wie Karol. Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Cześć Karolu, słuchamy.
3: Czy chodzi o skoczka narciarskiego może?
1: Jakiegoś konkretnego, czy tak ogólnie? Grupa zawodowa?
3: Konkretnie chodzi o Piotr Żyła.
1: Nie, to nie on, to nie on. Nie ma skoków narciarskich. Raczej dzisiejsza postać z kulturystami jest związana, a właściwie najbardziej to ze strongmanami. Trzymaj się, Karol, na razie pozdrawiam. Okay, strongmani. Też Proszek reklamował, no, człowiek renesansu, podobnie jak Marcin Najman. Michał jest razem z nami, halo.
4: No cześć, ponownie.
1: Dawaj.
4: Dobra, mówiłem. Krystian, to może Mariusz Pudzianowski?
1: Nie, to nie jest Pudzian, chociaż nasz dzisiejszy bohater na pewno występy Pudziana komentował nieraz. Michale, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się.
4: Okej, dobra, dzięki.
1: No i teraz wszystko w rękach Jarka. Dzień dobry, Jarku.
5: Cześć, mam nadzieję, że do trzech razy sztuka.
1: Oby.
5: Obstawiam, że to jest Krzysztof Radzikowski.
1: Nie.
5: Kurde, to nie?
1: To nie jest aktywny sportowiec, komentator, dziennikarz, prezenter, konferansjer. Takiej osoby szukamy. Trzymaj się na razie.
5: Cześć, pozdrawiam.
1: Adam, obyś wiedział. Halo, Adamie.
5: Serwus. Słowa mi pasują do gościa, który niekoniecznie jest dziennikarzem. On też się wypowiadał, że jest czujny jak ważka. Artur Binkowski.
1: A on jest bokserem, ale mówiłem, nie, to nie jest żaden bokser. Nie.
5: Dzięki, pozdrawiam.
1: Trzymaj się na razie, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia i mam jeszcze Łukasza. Halo, Łukaszu.
6: Witam.
1: Witamy, słuchamy.
6: Jest to Irek Bieleninik.
1: Tak, to jest on, brawo. W bólach, ale doczłapaliśmy się do wielkiego finału. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Pamiętasz, gdzie on występował, w jakich programach, czym się zajmował?
6: Pamiętam, że prowadził jakieś różne turnieje.
1: Tak, były te turnieje, jakieś pranki takie radiowe, no wszystko robił, ale też. Konferansjer, no i przede wszystkim strongmani, prawda?
6: A tak, oczywiście.
1: No właśnie, Łukaszu, gratuluję ci bardzo serdecznie, czwórkowe gadżety są już twoje, no i posłuchamy teraz tej wypowiedzi w oryginale. Także miłego popołudnia, wielkie dzięki.
6: Dzięki bardzo, pozdrawiam.
1: Trzymaj się, na razie.
7: Trzeba być po prostu przebojowym, pewnym siebie, być przygotowanym na wszystko, czujność niczym ważka. Naprawdę, gdzie ze wszech stron czeka niebezpieczeństwo, bo wszystko się może zdarzyć.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: więcej. EQT MUA to czwórka i minęła 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy we wschodniej i centralnej części naszego kraju dużo chmur, no i oczywiście przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze delikatne zachmurzenie w Tatrach, opady śniegu, w kotlinach górskich, a także miejscami na zachodzie Polski mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 4 do 7, tylko nad morzem trochę cieplej, 10 stopni, w kotlinach górskich spadki do 3 stopni, do tego delikatny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, no jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit.

0: Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2790.

jak my nie gra nikt. Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 14, druga godzina naszego spotkania. Przed nami w tej godzinie zgadywanki, czwórkowe gadżety. No i skoro dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o modzie po godzinie 15, a to dlatego, że Lumpseter pojawi się w naszym studiu. Być może kojarzycie go z Instagrama, przegląda ubrania z drugiej ręki. Teraz wydał książkę, no i zdradza, co czai się w second handach i na przykład jest taki rozdział ubrania po trupach. I o tym na pewno sobie porozmawiamy, to będzie bardzo przyjemna, pięknie pachnąca rozmowa, więc koniecznie zostańcie z czwórką, ale zanim ta rozmowa, no to nasze zgadywanki, czwórkowe gadżety do zgarnięcia, no i chyba jakaś modowa kategoria się pojawi. Także zostańcie z czwórką, razem jesteśmy do godziny 16:00.

0: tylko o jednym myśli.
1: O, Guns of Brixton. Już mamy 16 minut po godzinie 14. To oczywiście zespół Clash. Przenosimy się do współczesności. Startujemy już z naszymi zgadywankami. Przypominam zasady, które nie są jakoś bardzo skomplikowane. To wy zadajecie pytania. Ja tylko odpowiadam i odpowiadam tak lub nie. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc na zachętę może zadać dwa pytania, później jeden strzał. No i tak walczymy do znalezienia odpowiedzi. Kto odgadnie hasło, wygrywa pakiet czwórkowych gadżetów. No i dzisiejsza kategoria to moda. Więc na pewno jesteście ubrani. Można popatrzeć na siebie, można popatrzeć na osoby, z którymi teraz jesteście w pomieszczeniu albo gdzieś na ulicy. Dużo jest możliwości. 226452100. Chyba że ktoś dopiero szykuje się do pracy, jeszcze jest rozgogolony na kolejną zmianę. No to może być problem. Wtedy trzeba zajrzeć do szafy. 226452100. Kategoria moda. Szukamy hasła właśnie związanego z tą dziedziną. Czekam na wasze telefony, a na was czekają gadżety. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: I Krzysiek jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
2: Dzień dobry, Kamilo.
1: Jak samopoczucie u kolegi Krzysztofa?
2: A bardzo dobrze. Jadę sobie tutaj aczureczką i właśnie was słucham.
1: I czy, skąd jedziesz, dokąd? Po robocie, w trakcie?
2: Ja jadę z Łukowa do Gorznicy.
1: Czy to jest delegacja? Słynna delegacja?
2: Nie.
1: Nie? O, chciałem, bo myślałem w delegacji, wiesz, tam na więcej sobie
2: ale
1: można...
2: Ale związane z pracą.
1: No dobrze, to nas na pracowym wyjeździe się nie liczy. Tyle chciałem powiedzieć. Dobrze, Krzysztofie, przechodzimy do konkretów i słuchamy twoich dwóch pytań.
2: To była kategoria moda.
1: Tak.
2: Zapytam, czy to jest ubranie?
1: Nie.
2: O, dobra. To drugie pytanie, czy to jest związane z pokazami mody?
1: Trochę, no pojawia się to na pokazach mody, ale też to jest związane z życiem codziennym. Tak mogę ci podpowiedzieć.
2: To będzie trudno, dobrze.
1: No,
2: czy to w takim razie, nie wiem, będę strzelał, kapelusz?
1: Zdejm kapelusz, to jest klasyka. Nie, to nie jest kapelutek. Trzymaj się, Krzyśku, wszystkiego dobrego, szerokości.
2: To
1: dzięki, mieć ostrożnie,
2: hej.
1: Dzięki bardzo. No i mamy Filipa. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Od razu, a propos Zdejm kapelusz, polecam wszystkim film Hydrozagadka. Jest super.
1: A, dziękujemy bardzo. Znamy tę produkcję. Świetny film.
3: Polecam.
1: Świetnie. Polskie kino, stare, to jest to.
3: Tak. W ogóle pełno filmów i w ogóle na TVP VOD za darmo jest taki ogrom starych, dobrych filmów polskich. Wszystko z Maklakiewiczem i
1: Uwielbiam. I też te filmy bardzo przyjemne. Pomimo tego, że one są już wiekowe, one dobrze się je ogląda. Wiesz, one też nie są za długie.
3: Easy watching, bardzo.
1: Można sobie puścić.
3: Na przykład też kolacja na 10 osób plus 3.
1: Tak, ale super. Tam hasła takie lecą. To jest, prawda. Porozmawiali sobie dżentelmeni o kinie, o kondycji współczesnego kina. Filipie, słuchamy pytania.
3: Czy to jest część garderoby?
1: To już

0: było pytanie od Krzyśka podobne, czy
1: no,
0: to jest...
1: No, czy to jest ubiór? Czy to, nie, czy to jest ubranie? Ale, ten broszka to nie jest ubranie.
0: Broszka, no to...
1: To nie jest ubranie.
0: To nie jest ubranie.
1: Albo inaczej może zadam pytanie, czy to się zakłada na siebie?
0: Pośrednio możesz to mieć na sobie, ale nie bezpośrednio.
1: Moda.
0: Pomogłem? Utrudniłem. No,
1: pomogłeś, że wiem, że nie... Pomogłeś, że nic nie wiem.
0: No właśnie, no to strzelaj. Na pewno to nie jest jakiś tam element, prawda, ubrania. To nie jest tam. Nie ma tak łatwo, mój drogi, dzisiaj. Ostatnio wszystko zgadywaliście, to myślę, dobra. We have to go deeper.
1: Dobrze, dobrze, fajnie jest. No ty, no nie wiem.
0: Spróbuj.
1: Welon.
0: Nie, no. Wczoraj biały, a propos właśnie polskich produkcji. Nie, to nie jest welon. Filipie, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się na razie. Dzięki. I jeszcze mamy Jarka na linii. Halo, Jarku.
2: Cześć, witam.
0: Siemano, słuchamy.
2: Czy to się zawiązuje?
0: Nie. Ale teoretycznie nie, mógłbyś to spróć i wtedy zawiązać. Mógłbyś zrobić coś takiego.
2: Wróć.
0: Podpowiedziałem.
2: No, bardzo.
0: Pruje się jak stare prześcieradło. Co to może... No. Co się prujesz?
2: Co się prujesz? Dobra, ja myślałem o krawacie, no.
0: Nie, to nie jest krawat, niestety, nie.
2: Dobra, to trzymaj się. Będziemy próbować, pozdrawiam.
0: Na razie, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia. Co to może być? No i dzisiejsze hasło może pojawić się w stylizacjach mężczyzn, jak i kobiet. Bez żadnego problemu. To jest moja taka drobna podpowiedź. 226452100. Czekam na wasze telefony.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Dominika Płonka i DJ Blik, 28 minut po godzinie 14 i już teraz razem z nami jest Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć wszystkim.
1: Siemaneczko, słuchamy twojego pytania.
2: Czy ta rzecz, ten przedmiot pozwoli ogrzać ciało?
1: Nie.
2: Nie, o nie. To kurde. Myślałem o szaliku, ale nie, no w takim nie, razie nie. To chybiąc ciało.
1: Nie, na razie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, trzymaj się.
2: Pozdrawiam, hej.
1: Hej, hej, teraz mamy Pawła na linii. Dzień dobry, Pawle.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
3: Czy to hasło zaczyna się na literę od A do J?
1: Nie.
3: Czy jest to sznurowadło?
1: Nie, to nie jest sznurowadło. Nie, to trzymaj się na razie. Tylko mokasyny. Dobrze, mamy Filipa. Dzień dobry, Filipie.
4: Hop, dzień dobry. Hop.
1: Cześć, cześć. Słuchamy twojego pytania.
4: Jak ci mija dzień?
1: Mega pozytywnie. Bardzo dobrze, chociaż chlapa, ale zjadłem cynamonkę dzisiaj już i humor gituwa, powiem ci. Później pojawią się wyrzuty sumienia, bo jednak kaloryczna i dużo było tamtego lukru, ale na razie jestem dumny jestem z siebie, cukier człowieku.
4: Cukier nie jest taki zły, jak mówią, o ile się dobrze uprawia sport.
1: No to właśnie, właśnie. I ten drugi fragment twojej wypowiedzi jest tutaj problematyczny, ale bądźmy dobrej myśli, może się zmobilizuje dzisiaj.
4: A wieczorem. Trzeba uprawiać sport.
1: Wiem,
4: to
1: wiem.
4: Jest bezwzględne.
1: Jak najbardziej. I to... Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że wczoraj byłem na basenie, jestem rozgrzeszony.
4: Tak.
1: Dobra, dziękuję
4: tak,
1: ci bardzo.
4: Udzielam serdecznie. Rozgrzeszenia.
1: Dziękuję.
4: In nominis de patre.
1: Kajam się.
4: Pytanie. Tak swoją drogą, a propos mody. Czy to jest w ogóle rzecz?
1: Tak,
4: przedmiot?
1: To jest rzecz. Możesz to, tego dotknąć.
4: No już nie mam pytania. Czy to jest peruka?
1: Nie. To nie jest peruka. Nie, to nie jest to.
4: Ale peruka to nie jest część garderoby, prawda?
1: No to... No teoretycznie przy swojej takiej, no w łazience chyba perukę zakładasz, czy w garderobie, nie wiem. No ale jeżeli tam byś się stylizował, no to jest to element twojego ubrania. Ja bym uznał, że to jest dobra. Element garderoby, ale naciągany ktoś może tam. Zależy,
4: oczywiście.
1: Wiesz, jak często zmieniasz fryzury, jakie, no to trzeba jakiegoś drag queen się zapytać. Dobrze, Filipie, pozdrawiam serdecznie.
4: Ja się rozłączam i dzwonię jeszcze raz w takim razie.
1: Jako drag queen teraz zadzwonisz a propos perułek. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Filipa!
1: Filipka. Dobrze, teraz mamy Pawła. Dzień dobry.
5: Cześć.
1: Cześć, Pawle, słuchamy.
5: Chciałem zapytać, czy to słowo zaczyna się na literę N, jak Natalia?
1: Nie.
5: To strzelam, czy to jest metka?
1: Nie, to nie jest metka. Nie odpruwamy tego przed noszeniem raczej. To aha. Dzisiejsze hasło pełni funkcję ozdobną. Tyle mogę podpowiedzieć, Pawle. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Na razie, hej, hej. 226452100. Numer do naszego studia i mamy Miłosza na linii. Halo?
6: Siema, siema.
1: Siemanko.
6: Nie będę zadał pytania, bo i tak nie mam drugiej opcji zapasowej. Czy chodzi o kołnierz, kołnierzyk?
1: Nie, to nie jest kołnierz. Nie, nie, nie, nie. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Na razie 226452100, numer do naszego studia. Co to może być? Nie jest to na pewno żaden konkretny element garderoby, raczej dodatek, coś, co pełni funkcję ozdobną. Być może część z was ma to teraz na sobie. 226452100. Jeszcze Łukasz się do nas dodzwonił. Halo, Łukaszu.
7: No witam, Kamilu.
1: No witamy i słuchamy.
7: Ja strzelam. Czy to jest sprzączka?
1: Nie, to nie jest sprzączka, ale w taką dobrą stronę idziemy. Jakichś takich drobnych rzeczy, coś tego jest szmeges. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. 226452100. Numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów.
8: Czwórka. To słychać. To słychać.

0: Wiem tylko o jednym myśli.
1: Ring the alarm. Wio, Agnieszka dzwoni. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Cześć.
1: Witam.
2: Moje pytanie brzmi, czy tą ozdobę nosimy raczej na górnej części garderoby, czy na dolnej?
1: I na górze, i na dole, moja droga, może się pojawić.
2: Okej. Okay. To strzelam, że jest to broszka.
1: Broszka na dole?
2: No, wiesz, są różne modne dodatki.
1: Są różne broszki. To nie jest broszka.
2: Dobra, dzięki.
1: Pozdrawiam na razie. Dobrze, mamy teraz Marcina. Halo, Marcinie.
3: Witaj, Kamil.
1: Witamy, słuchamy.
3: Okej, to dobra, ja od razu mówię poszetka.
1: Nie, to nie jest poszetka. Sami dżentelmeni dzisiaj dzwonią elegancko, ale nie. To nie jest poszetka.
3: Dzięki.
1: Poszetkę na dole chyba też nie bardzo. Dobrze, teraz mamy jeszcze innego Marcina. Halo, Marcinie.
4: Cześć.
1: Siemano.
4: Kurczę, na dole i na górze można to mieć.
1: Tak.
4: Może... A czy jest to element, który się błyszczy?
1: Może się błyszczeć, może.
4: Kurde, nie wiem. Spinki?
1: Nie. Aż tak jak spinki to się nie błyszczy. Niestety nie. Trzymaj się, Marcin. Pozdrówki na razie. 226452100. Numer do studia i mamy Filipa. Halo?
5: Oraz trzeci i ostatni, bo dojeżdżam do pracy.
1: Come on.
5: Podsumowując, to nie jest... odpowiedź nie zaczyna od A do J. A, B, C, D, F, G, H i J.
1: Nie zaczyna się, nie. Czyli od J w górę.
5: Okay.
1: I nie na N, bo N nam też już odpadło.
5: I nie na N. Bo N-word jest zakazane.
1: Dokładnie.
5: W takim razie, czy to się szyje?
1: Szyje?
5: Czy to się szyje? Tak. Tę rzecz.
1: Do przyszywa.
5: Trzeba ją wyszyć.
1: Nie.
5: Koronka.
1: Nie, to nie jest koronka.
5: No dobra, to dzisiaj damy komuś innemu wygrać. Życzę wam wszystkiego dobrego.
1: Dzięki bardzo, dzięki. Koronkowo Filip się z nami pożegnał i teraz mamy Marka. Halo, Marku.
6: Halo.
1: Dzień dobry, słuchamy.
6: Czy to noszą mężczyźni przede wszystkim?
1: Nie przede wszystkim. Kobiety też, ale mężczyźni też to noszą.

0: To jest absolutnie unisex. Każdy może to nosić.
1: Czy to jest krawat?
0: No krawat tak rzadziej kobiety noszą. Każdy może dzisiaj nosić, ale nie, to nie jest krawat. Marku, pozdrawiam cię serdecznie. A ty pod krawatem dzisiaj jesteś?
1: Nie, dziś nie.
0: Dzisiaj bez. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się a propos polskiego kina. Trzymaj się, na razie, pozdrówki. No jeszcze mamy Michała. Dzień dobry. Halo, Michale. Hop, hop, czy jest, jest? Dzień dobry, słyszymy się, świetnie, słuchamy.
2: Dobra. To było, poczekaj jeszcze chwilkę, tylko dopytam, czy to można nosić i na dolnej części, i na górnej,
0: tak? Góra, dół, góra, dół.
2: Nic mi to nie mówi.
0: Głowa, ramiona, kolana, pięty, na górze i na dole.
2: Dobra, to moje pytanie, czy to jest na literę O?
0: O nie, o nie.
2: Okej. Dobra.
0: Strzelamy?
2: To strzelamy. Jak będzie...
0: Tak, co będzie? Chyba jesteś teraz, tak sobie myślę, Michał, nagi i tak rozglądasz się, co by tutaj wykombinować, ale nic na sobie nie ma.
2: To nie jest, ale dobra, sznurowadło.
0: Sznurowadło już było, nie? To nie jest sznurowadło.
2: Dobra,
0: Naura i mamy Pawła, który wraca do gry. Halo. Tak, morfował, zbierał energię, namyślił się i słuchamy.
3: Czy to słowo jest na literę od... J do K.
0: Jeszcze raz, odkąd dokąd?
3: Od J do K.
0: I J K, czyli J i K nam zostaje. To tak, nie.
3: Bo, no mam inny typ, dlatego tak szybko mi przyszło do głowy. To strzelam. Czy to jest łata?
0: Nie. Nie, ale dobry strzał, mordo. Dobry strzał. Ale nie.
3: Dzięki, nie próbuj dalej.
0: Dzięki, trzymaj się na razie. 226452100. Tutaj high fashion się pojawia, jakieś łaty, koronki. Bardziej styl sportowy, moi drodzy. Skary i Japony, cytując problem, ale no, oczywiście nie o to chodzi, ale coś bardziej jest takie na sportowo dzisiaj. 226452100. Co to może być? Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet czwórkowych gadżetów, tylko trzeba zadzwonić i odgadnąć hasło. Kategoria moda. 226452100. Raczej coś związanego ze stylem sportowym.

0: tylko o jednym myśli.
1: Tutaj poza konkursem Tomek jeszcze napisał: Kamil, jak nie jesteś robotem, to powiedz słodka kaczuszka. Kwa-kwa nawet zrobię, proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie i wracamy do gry. Filip jest razem z nami. Halo, Filipie.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dawaj, dawaj, dawaj.
2: Od razu strzał.
1: Proszę.
2: Czy są to lampasy?
1: Tak, to są lampasy! Brawo, brawo, brawo! Nie w kij dmuchał, nam się szafiarz trafił. Nosisz takie paseczki?
2: Nie, nie noszę, ja nie, nie noszę.
1: Nie, nie jesteś dresowcem?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie, nie.
1: Tak, zupełnie inny styl. Ale rurki czy szerokie?
2: Szerokie, szerokie.
1: Tak, czyli taki skejcik trochę?
2: Coś takiego,
1: czy
2: no?
1: Czy generacja Z? Taki po prostu.
2: Nie, takie bardziej szerokie, luźne.
1: Tak, i na luziku, fikumiku. Dobrze, Filipie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowy pakiet gadżetów jest już twój. Mam nadzieję, że będziesz korzystał, strojąc
2: dziękuję
1: się kolejnego
2: bardzo
1: dnia.
2: Oczywiście.
1: Dziękujemy ci bardzo serdecznie, udało się. Gratulacje. No trochę powalczyliśmy z tymi lampasami, ale rzeczywiście styl sportowy, chociaż oczywiście w innych stylizacjach także już coraz częściej te lampasy się pojawiają. Uff, dobre konkursiwo dzisiaj było. Yeah. I'm ballin', I'm ballin'.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 15 i zapytacie zapewne, co się stało pod Legnicą. I nie, tym razem akurat ta sprawa nic wspólnego nie ma z jajecznicą i z tą rymowanką. Doszło tam do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Otóż kierująca Oplem kobieta nie tylko przejechała pod opuszczającym się szlabanem na przejściu kolejowym, ale za rogatkami postanowiła zgasić silnik i zostawić samochód. No centralnie na przejściu kolejowym. Taki miała pomysł. Kobieta za swoje nieodpowiedzialne zachowanie otrzymała mandat w wysokości 300 zł, także 5 punktów karnych. Tak wydaje mi się, taki mandacik za taką akcję to niewiele. Będzie musiała również z własnej kieszeni zapłacić za holowanie i za parking. No i zgadnijcie, jak się tłumaczyła policjantom. Że bardzo spieszyła się do pracy, więc jaki jest z tego morał? Warto spóźniać się do roboty.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo, numer raz na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak

0: strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No i czego można się spodziewać? Jutro także oczywiście dużo chmur, przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od 9 stopni na Podkarpaciu, 13 stopni w centrum, 15 na zachodzie, więc będzie trochę cieplej i do tego delikatny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Towarzyszymy Wam gdziekolwiek jesteście. W korku, na kanapie, przy garach w kuchni czy w garażu. Wspominać można właściwie wszędzie.
3: Z dzieciństwa pamiętam zegarek z 7 melodyjkami. To są takie kapsuły dla mnie czasu.
2: Na podróże sentymentalne jestem jak najbardziej otwarty, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o pracy, bo w po robocie nie gadamy o robocie. Serwujemy Wam natomiast codzienną dawkę cringe'u, tego muzycznego też.
4: To legendarne Coco Jumbo grane chyba na tych organach.
2: I to jest fantastyczna odpowiedź. Rozmawiamy o wszystkim, co nas dotyczy i buszujemy w radiowych archiwach.
5: Co pani może zaproponować?
6: Może kurcze pieczone.
2: Po robocie dźwiękowe obiady wydajemy od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Kastopio, Kastopio,
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: jest Popołudniówa w Czwórce.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 15, a w studiu Czwórki pojawił się już gość ze swoją książką Co się czai w second handach? Lumpy Przemek Srogosz, czyli Lumpseter jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Kamilu.
1: Przemku, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. Już od dłuższego czasu obserwuję twój profil na Instagramie. Wielu ciekawych rzeczy można tam się dowiedzieć o włoskich tkaninach, o krojach, na co zwracać uwagę. Natomiast ja chciałbym przewrotnie podejść do naszej rozmowy. Czy ty się zgodzisz z takim stwierdzeniem, że lumpy się już skończyły w Polsce?
2: Ja to słyszę niemal codziennie, że to już jest koniec, już możemy zamykać drzwi i gasić światło. Ja uważam, że lumpy się zmieniają. One się profesjonalizują. I to ma też takie negatywne skutki dla poławiaczy jakości, bo no jest większa konkurencja jakości i takich nietuzinkowych perełek. Jest większa konkurencja i, no i ten towar też, który przychodzi do lumpeksów, jest coraz gorszy. No bo ja to nazywam takim zepsuciem źródła, bo no ta pierwsza ręka jest coraz gorsza. W sensie ludzie kupują coraz słabszej jakości ubrania i potem z ich szafy te ubrania trafiają do second handów. Coraz mniej jest vintage'u jakościowego, no i coraz mniej jest jakościowych, niszowych marek, bo one same też się psują, no bo chcą sprzedać jak najwięcej, rywalizują z fast fashion, więc muszą obniżać koszta produkcji, żeby sprzedawać to taniej i więcej.
1: Bo mówisz o tym, że cały rynek się zmienił. Ja też myślę o tym pod takim kątem, że coraz trudniej jest coś fajnego wyrwać, ponieważ z jednej strony jest większa świadomość. Ja też słyszałem, że są jakieś gangi w ogóle.
2: Gangi lumpiarzy.
1: Gangi lumpiarzy, a poza tym dużo osób chyba robi sobie z tego zarobek. Kupuje się coś na lumpie, a później sprzedaje się to na Vinted.
2: Tak, no to jest po prostu handel. To jest reselling, to się tak ładnie nazywa. W środowisku na tych ludzi mówi się handlarze. Na mnie też, ja już teraz trochę odpuściłem z tematem, ale był taki okres, że mocno handlowałem. I no tak, no to jest konkurencja. I te grupy, takie gangi lumpiarzy, są zorganizowane grupy, które po prostu przejmują dostawy. Nie? W sensie jest ich wiele osób i wpadają całą ekipą na dostawę.

0: i robią dym, przejmują najlepsze kąski, zrzucają te ubrania na kupy, pilnują tego jak pies ogrodnika i mają jakby pierwszeństwo w przeglądzie większej liczby ubrań.
1: Ale naprawdę zdarza się przemoc na takich dostawach?
0: Że zdarza ktoś... się. Zdarza się. Coraz mniej, bo to już nie jest taki dziki zachód. Coraz mniej też jakby ekipy pracujące w lumpeksach trochę zaostrzają zasady i też eliminują takie miejsca, w których może ta przemoc się nagromadzić i wybuchnąć. Na przykład handel butami. Kiedyś no to był taki nagminny problem, że jedna osoba złapała lewego buta, druga prawego, no i który wygrywa? No nie wiadomo, więc to już jest pole do awantury. A teraz na przykład robi się tak, że wystawia się tylko jednego buta, a drugi jest do odbioru w kasie, więc sposobem sprytnie. Jeszcze taki patent, że plagą to było, że ktoś wpadał do lumpa, zabierał całe naręcze, ubrań, rzucał na ziemię, a teraz na przykład zawieszane są te wieszaki tak na zygzak. To nie da się tego ściągnąć całą masą, więc o, patentem.
1: A coś na trytytkę?
0: Na trytytkę? Tak. No, drzwi na trytytkę w lumpeksie są.
1: No dobrze, tych tematów do rozmowy jest bardzo dużo, ale spotykamy się przy okazji premiery twojej książki, o której też będziemy rozmawiać, więc koniecznie zostańcie z nami po południu w czwórce do godziny 16:00.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Przemek Srogosz jest dzisiaj razem z nami. Spotykamy się przy okazji premiery jego książki Lumpy, co czai się w second handach. No całkiem sporo się czai, poza tym, że można fajne rzeczy znaleźć, markowe, jakościowe. No to też piszesz o takich mrocznych stronach. I jest rozdział ubrania po

0: trupach i pojawiają się jakieś pluskwy. Rzeczywiście to jest taki problem? To jest jakaś taka bariera w naszej głowie, że ktoś to nosił, kto już nie żyje, albo może...
1: Jest! I to potrafi urosnąć do takich rozmiarów makabry i to oczywiście jest przerysowane, no bo to nie jest tak, że to jest po trupach, że my to zdzieramy po prostu z trupów, albo że zostało to zdarte, albo, nie wiem, że ktoś zmienił stan skupienia w tym ubraniu. No nie, to najczęściej jest tak, że po prostu w domach starości taki, jak to nazwać, pacjent, pensjonariusz, już po prostu już się wylogowuje, on już nie potrzebuje żadnych outfitów i zmieniać ubrań, a te wszystkie ubrania zostają. No i co z nimi zrobić? No co, spalić? Nie wiem, no przecież to nie jest faraon, nie pochowa się tego człowieka z wszystkimi klamotami, więc no to szkoda po prostu zniszczyć i wyrzucić, więc to wraca na rynek. No to tyle ma wspólnego z tym, z tą śmiercią makabryczną, że to po prostu poprzedni właściciel już tego nie nosi z prozaicznego powodu.
0: Czyli zapachu śmierci w lumpeksie nie doświadczymy.
1: Nie, bo to nikomu nie jest na rękę. To już się trochę pozmieniało. Może w latach 90. ktoś na to miał to po prostu gdzieś i te ubrania w takim stanie trafiały. A dzisiaj wszystkim zależy na tym, żeby to ładnie pachniało, było czyste, było bezpieczne. No dzisiaj to jest ogromny biznes. No są sieci lumpeksu, które mają po 100 wielkich lokali w całej Polsce. Tam są tony przewalone towaru. Więc im ładniej jest to podane, tak bardziej zjadliwie, tym większy pieniądz.
0: A czy te lumpeksy cały czas z naszej polskiej perspektywy są atrakcyjne, jednak społeczeństwo się bogaci. Polska niesamowicie się rozwinęła w przeciągu ostatnich 30 kilku lat, że takie ubrania po Niemcu, prawda, one nie są już dla nas takim chyba wielkim ajwaj. Czyli cały czas jednak ta jakość i to, co jest na rynku, robi różnicę.
1: No, robi na pewno różnicę kwestia ceny, choć momentami coraz mniej, bo cena w lumpeksach rośnie ostatnimi czasy, ale no dochodzą też takie walory, jak ten walor ekologiczny. No, po prostu coraz więcej osób jest świadomych tego, że fast fashion niszczy planetę i szkodzi nam wszystkim tak naprawdę. Może jeszcze tego nie odczuwamy bezpośrednio, ale to kwestia czasu. Więc to jest dla klientów ważne, że no po prostu nie wspierają tej mody sieciówkowej swoimi pieniędzmi. No i też walor taki stylowy, no bo, no sorry, jak się idzie do galerii handlowej z pełno różnych sklepów, one wszystkie sprzedają to samo, trendy, tak? Czyli jest lista trendów na ten sezon i wszędzie jest to samo. Ej, wchodzisz do lumpa, to jest loteria. Nigdy nie wiesz, to jest strych dziadka. Przesuwasz i nie wiesz, co znajdziesz. Widziałem w lumpie ludzi tak poprzebieranych, tak ciekawie poubieranych, że no, w galerii handlowej bym ich nie zobaczył.
0: Tak, to prawda, ale z drugiej strony, nie wiem, czy tego można się tak nauczyć, tej takiej modowej kreatywności, bo niektórzy, wiesz, chcą po prostu w taki bardziej zachowawczy sposób się ubierać, a tutaj jakaś kolorowa kurtka i nie wiedzą, z czym to ugryźć. Ty się tego też tak uczyłeś z czasem?
1: Uczyłem się, bo ja zanim zacząłem się zajmować lumpami, to pracowałem w sieciówach bardzo różnych, sprzedawałem ubrania i tamten taki feeling modowy sobie wypracowywałem. Ja polecam zawsze robić to na zasadzie jednego aktora, czyli po prostu całą resztę outfitu mamy w miarę zachowawczą, stonowaną, taką basicową i na to wrzucamy tego aktora na pierwszy plan. I no oczywiście będzie to wszystko ładnie pasowało, na przykład kolorystycznie i stylowo, no ale ten jeden zawodnik będzie działał, to on będzie sprawiał, że ktoś powie: o stary, ale masz świetną kurtkę, o kurde, ale ekstra płaszcz.
0: Tak zwany statement piece z angielskiego, prawda?
1: Tak,
0: coś takiego. No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o włoskich tkaninach. Temu tematowi bardzo dużo poświęcasz uwagi i też tłumaczysz, jak do tego podejść i z czym to się je. O tym już za moment, zostańcie z nami.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Dzisiaj rozmawiamy o lumpach. Przemek Srogosz jest naszym gościem. Pojawił się ze swoją książką Co czai się w second handach. Porozmawiamy o tych tkaninach. Tak, mam wrażenie, że te włoskie tkaniny to jest twój konik. W ogóle włoska moda chyba, włoska, angielska.
2: Tak, tak, to jest, bo to jest coś przyjemnego. No i to też jest taki kunszt rzemiosła. To są często tkalnie, które mają 100, 200, a nawet jak Vitale Barberi z Canonico, to tam jest chyba nawet XVII wiek, kiedy oni zaczęli handlować wełnami. No więc to jest, no, to jest takie dziedzictwo, tradycja, czyli coś zupełnie przeciwnego niż jest dzisiaj ta moda codzienna fast fashion.
1: No dobrze, Przemku, dzisiaj jesteś w marynarce, ale jeżeli ktoś za bardzo się na tym nie zna, znajdujesz w lumpeksie jakiś element garderoby właśnie z takiego włoskiego materiału, z takiej szwalni, z tradycjami. No i czym to się różni od takiej marynarki, którą kupilibyśmy w sieciówce?
2: To się można dowiedzieć nosząc tę marynarkę, bo no to jest tak jak z kupowaniem samochodu. Na przykład jak kupujemy samochód, to nas interesuje, jak on będzie jeździł, nie? Jakie ma osiągi, jaki silnik, jak się przyjemnie prowadzi. No i podobnie może być z ubraniem. W sensie to, jaką założymy na przykład marynarkę i ona będzie na przykład z dziewiczej wełny, no to zupełnie inaczej będzie się zachowywała. Będzie wchłaniała nasz pot, oddawała wilgoć na zewnątrz. Nie będzie śmierdziała. Jeśli wyjdziemy zjeść zapiekse i będzie po prostu waliło serem, no to ta marynarka, wystarczy, że ją odwiesimy następnego dnia, po dwóch dniach, ona w ogóle tego nie pamięta. Co innego na przykład akryl albo plastik, poliester, który ten zapach będzie trzymał i jak wyrzut sumienia przypominał, co właśnie zjadłeś kebaba o trzeciej w nocy. Więc to tak naprawdę służy nam komfortowi noszenia, tak żeby po prostu było przyjemniej. No i te włoskie tkalnie, one się wyspecjalizowały w robieniu świetnej wełny i taki i patent jest, jak to rozpoznać, prosty. Banalnie. Wystarczy na przykład w lumpeksie odwrócić, rozłożyć marynarkę, poły marynarki i po jednej stronie wewnątrz zobaczymy metkę marki, która to uszyła. I to najczęściej je kojarzymy. Po drugiej stronie będzie metka z jakimś włoskim zaklęciem. Nie wiadomo, co to jest. No i to jest właśnie dostawca wełny. I jeśli ta metka tam jest, to znaczy, że to jest dobry dostawca, bo producent tej marynarki się tym pochwalił.
1: Okej, czyli dostawca wełny świadczy o tym, że produkt jest jakościowy.
2: Tak, dokładnie, że trzeba było w niego więcej zainwestować, bo to jest droższa, renomowana wełna.
1: Teraz jesteśmy już w takim okresie jesiennym, coraz chłodniej.

0: Mniejsze są dni, no i grubsze marynarki nosimy, tweedowe. Z drugiej ręki też można dużo takich produktów kupić. Harris Tweed. O co w tym chodzi? Co to jest? Z czym to się je?
1: To w ogóle jest legenda, to jest organizacja w ogóle, która ma jakiś tam patent, przywilej dworu królewskiego brytyjskiego. I to się dzieje, jeśli dobrze pamiętam, na Hebrydach zewnętrznych, takich na północ od Wysp Brytyjskich wyspach, gdzie jest surowy klimat i tam wełny, i tam są robione wełny z owiec, no, które żyją w tym ciężkim klimacie. I to w ogóle jest jakaś organizacja, która ma swój znak, nadaje jakby taki legit check trochę, oryginalność temu produktowi. To robione jest ręcznie i to jest taki złoty graal, jeśli chodzi o w ogóle tweed, czyli taką grubą, wełnianą tkaninę. I to jest po prostu, to jest tak dobre, że ja słyszałem, że Japończycy chyba chcieli nazwać jedną z wysp Harris, żeby móc robić swój Harris tweed. To gdzieś tam się w prawie międzynarodowym rozbiło, im się nie udało i to jest po prostu rewelacja. Można to znaleźć w lumpeksie. To też jest tkanina, czyli mamy producenta, który szyje marynarkę, no i ten Harris Tweed.
0: No dobrze, znajdujemy w lumpeksie marynarkę Harris Tweed. Jesteśmy zadowoleni, ale no jednak lumpeks ma swój zapach, a wełny nie pierzemy, tym bardziej marynarki nie powinniśmy prać. I co później z tym zrobić, żeby swobodnie i komfortowo nosić?
1: Jest kilka patentów, jak pozbyć się ode lump, tego smrodku lumpeksowego. W przypadku marynarki najlepiej to po prostu oddać do pralni chemicznej i po prostu ten zapach zniknie. Jeśli chcemy trochę przeoszczędzić, to są domowe patenty. Można przede wszystkim zrobić taką kąpiel z mgiełki wody zmieszanej z octem. Ocet świetnie usuwa zapach. Można użyć też sody oczyszczonej w worku, zamknąć tą marynarkę, żeby ta soda wyciągnęła ten smród lumpeksu. Można też włożyć, zamrozić, ale to jest też taki mniej skuteczny sposób. Jest też jeszcze jeden hardkorowy sposób dla prawdziwych vintage loverów. Można to po prostu założyć na siebie, bo ludzkie ciało jest jak trochę jak taka pralnia, czyli ten pot, będziemy to nosić, będzie nas owiewał wiatr na co dzień, ten pot będzie w nas wychodził i wilgoć, no, usuwając ten zapach.
0: Dobrze, Harris Tweed mamy odhaczony i są w naszym kraju bardzo pożądane marki. Może nawet nie same konkretne elementy, tylko żeby ten znaczek się pojawiał. O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Przemek Srogosz jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o lumpach. Są takie mareczki pożądane.
2: Co?
1: Stone Island na przykład. O, tak. Jest też marka z konikiem i z graczem polo. Z czego wynika taki niesamowity hype? Czy to chodzi o jakość, czy chodzi o duże logo, czy w Polsce cały czas ten taki, wiesz, wielki napis na klacie to jest coś pożądanego? Czy to się zmieniło? Czy to też wszystko zależy od środowiska?
2: Zależy od środowiska, bo akurat Stone Island to dość konkretna grupa łowi w lumpeksie i są też tacy, którzy po prostu to przesuną dalej w lumpie. A co do logomanii, no to ona dalej działa. W sensie ona tak naprawdę rozwinęła się mocno w latach 80. Tutaj dużą zasługę zrobiła marka LS włoska, która teraz już jest brytyjska i trochę spsiała, ale wtedy, gdy była włoska, to naprawdę to był świetny sportswear. I no to działa, no to jesteśmy ludźmi, nie? I jak mamy tego krokodyla na piersi wyszczerzonego, no to go nie zasłaniamy.
1: Właśnie, a czy ten znaczek zawsze znaczy to samo, co kiedyś oznaczał? Bo już parę razy poruszyłeś ten wątek, że te marki sprzed lat obecnie są coraz gorszej jakości. Czy to jest taki ogólny trend, czy są też jakieś firmy, które jednak cały czas trzymają poziom?
2: Są takie marki, ale nawet im potrafi się na skutek ich popularności przydarzyć taki trochę dryf, jakby to nazwać, może marketingowy, albo taki tożsamościowy. Na przykład marka Burberry, która no, była takim luksusem brytyjskim. Potem, gdy tak subkultura czawców zaczęła na mecze to nosić.
1: Te czapeczki przestali produkować.
2: Tak, te klasyczne czapeczki. No to ta stara klientela trochę się od nich odsunęła, a teraz jakby próbują trochę wrócić na to swoje stare miejsce, na to podium. No i to się zdarza. No podobnie się zdarzyło marce Loro Piana. Jeszcze 10 lat temu no nikt nie wiedział, co to jest Loro Piana, tylko goście, którzy, no nie wiem, mieli jachty na przykład, tak, to widzieli, co to Loro Piana i szyli sobie garniak z tych tkanin za kilka koła. A teraz, no teraz raperzy rapują o tym, że noszą Loro Pianę, więc już wiemy, że jest bardziej rozpoznawalna. No i też pojawiły się podróbki.
1: Właśnie to też, o czym raperzy nawijają, jakie marki oni noszą, to też jest wyznacznik tego, w jakich czasach żyjemy, bo jak popatrzymy sobie na przykład na te teledyski z lat 90., te wszystkie polskie marki, baggy, które się tam pojawiały, a teraz high fashion, prawda, dominują
2: tak,
1: tych raperów.
2: Tak, to prawda, choć kiedyś, no wiesz, 50 Cent też rapował, że Gucci, Fendi i Prada.
1: No tak,
2: i Prada.
1: To oczywiście się zmienia na przestrzeni lat. Przemku, skarpety i majty, czy ty kupujesz w sieciówce, w lumpach? Czy nie nosisz bielizny? Czy tak prywatnie zapytam?
2: Śmigam na waleta tak po prostu, żeby cieszyć się dotykiem wełny. A tak na poważnie, to na przykład skarpety odkryłem w lumpie. Kiedyś kupowałem je po prostu w tych takich lepszych sieciówach, a teraz odkryłem skarpety w lumpie. Od razu dodam, to nie są takie grzyby po prostu używane, noszone, tylko to są tak zwane deadstocki, czyli ubrania, które rzeczy, które mają dalej metkę, nie sprzedały się, więc trafiły na drugi rynek. No i to jest game changer, w sensie te skarpety to jest kaszmir, wełna merino, jakieś miksy, więc ja je kupuję za 5-10 zł, bo no jest jakiś taki odium trochę wstydu i odrazy, no bo to są rzeczy, które są blisko ludzkiego ciała i to takich regionów, które, no, które gdzieś tam wzbudzają jakieś negatywne uczucia. A te skarpety po prostu no nie mają podejścia. Ja bym musiał za 70 zł gdzieś za jakiś trójpak, dwupak zapłacić sieciówie, a tutaj za 10 zł kupuję skarpety, które nowe musiałbym kupić za 150 na przykład z wełny.
1: No i stopa się nie poci w takich skarpetach.
2: Gdzie śmierdzą. I serio, to jeśli chodzi o merino wełnę, ja to przetestowałem. Miałem kalesony z wełny merino. Pojechałem na narty. Ja nie umiem jeździć na nartach. Ja nawet nie umiem na tym orczyku gdzieś tam wjechać, więc ja w tych hiszpańskich butach wielkich draowałem góra dół po śniegu, byłem spocony jak szczur. Wróciłem po całym dniu do domu, ściągnąłem te kalesony. W ogóle nie śmierdziała.
1: Nic, czyli
2: nic, zupełnie. Ani stopami, ani innymi regionami.
1: No dobrze, a jakie inne rzeczy jeszcze można znaleźć na lumpie?
2: Można znaleźć zabawki, można znaleźć książki. To jest na przykład fajne, że coraz więcej lumpeksów ma w swojej ofercie książki i to niekoniecznie są książki po szwedzku.
1: Ani po niemiecku.
2: Ani po niemiecku, tylko normalne polskie książki.
1: No dobrze, a myślisz, że polskie ubrania z drugiej ręki też trafiają do lumpeksów? Bo bardzo często na tych witrynach jest napisane odzież z USA, coraz rzadziej, ale to z reguły są Niemcy, to jest Skandynawia, jakieś inne kraje, a Polski taki drugi obieg, czy to wszystko później trafia na Vinted?
2: Trafia dużo polskiego towaru do lumpeksów, ale w takiej obiegowej opinii on jest tym gorszym.
1: Ale gorszym ze względu na marki?
2: Na marki i jakość.
1: Okej.
2: Tak, że jako społeczeństwo po prostu

0: wybieramy tę tańszą i niższej jakości modę, więc jest jej w tych odpadach z polskich szaf po prostu więcej.
1: Czyli po prostu gorzej, w tańsze rzeczy się ubieramy, a nie, że ubrania produkowane na polski rynek są gorszej jakości, tak jak na przykład chemia z Niemiec. Chemia z Polski.
0: Tak, niemieckie lumpy jakościowe. No niestety, niestety tak.
1: Okej, okay. No dobrze. Ale żeby nie było tego złego, jeszcze jest kilka innych ciekawych wątków związanych z lumpeksami, o których na pewno za moment porozmawiamy. Zostańcie z Czwórką. Now, I read less, I'm just a to you to

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Lumpseter jest dzisiaj razem z nami, rozmawiamy o jego książce Co czai się w second handach. No dobrze, Przemku, to powiedz o takich swoich najbardziej spektakularnych zdobyczach.
2: Dobra, zacznę od takiego, który ten sukces współdzielę ze swoją żoną, bo wyłowiliśmy to w lumpie Szperaczek w Zakopanem. I to jest taki motyw, jak nie pamiętasz, chłopaki nie płaczą. Czesiek, ten ludzik jest chyba ze złota. Nie, że moja żona wyłowiła jedną rzecz i mówi, ty, to jest chyba coś dobrego. Nie? Ja, i to była kamizelka, jedwabna kamizelka w taki pattern liściowy. I ja zajrzałem do środka, Hermes. Zaraz Legit Check, sprawdź, no to jest przecież taka gorąca marka, to przecież, no okej, to nie jest Birkinka torba, no ale dalej świetna jakościowa rzecz. No i kolana mi się ugięły, to nie miało ceny, więc ja z duszą na ramieniu, a na drugim z tą kamizelką idę do Lumpenmamy, do pani pracującej w Lumpeksie i za zapytaniem skromnym, ile to kosztuje. Po jedynych spojrzeniu ona mówi 20 zł. Więc to jest, i tego samego dnia sprawdziliśmy, że to na Farfetchu używana taka kamizelka kosztowała 6 tysięcy tam z ogryskiem. Nie sprzedaliśmy tego, próbowałem wiele razy żonę namówić, żeby to puścić dalej, ale no to wisi w szafie. A jeśli chodzi o moją taką osobistą zdobycz, no to jest kurtka Heinz Bauer. Ja kiedyś pracowałem w takim butiku z luksusowymi rzeczami niszowymi i tam ta kurtka, te kurtki tej marki kosztowały 8-10 koła. One też na przykład były szyte na miarę. Ktoś mógł sobie skórzaną kurtkę uszyć na miarę. Jest to zupełnie inny level. I nigdy nie wierzyłem, że to znajdę w lumpie. No i udało się podczas nagrywania programu Gwiazdy Lumpeksów, udało mi się to znaleźć, ale też to puściłem dalej. Ja się po prostu bałem to zakładać. No bałem się wsiadać do tramwaju w takiej kurtce, bo to była cienka, jagnięca skórka. No bałem się, że na paznokcie mógłbym to zadrapać. I sprzedałem to chyba za

0: za prawie 3 koła, albo no coś
1: a
0: takiego.
1: A kupiłeś za ile?
0: Za, nie, na pewno mniej niż 100, dokładnie nie pamiętam.
1: Okej, okay. Czysty zysk.
0: Prosta matma.

0: powód do dumy i z jednej strony oszczędzamy, z drugiej strony też jesteśmy świadomi, jeśli chodzi o ekologię i tak dalej. No każdy na tym zyskuje, prawda? I fajne rzeczy też można znaleźć, których nie kupi się w sieciówce.
1: To dobra zabawa.
0: No tylko trzeba mieć na to czas i chyba jakieś takie podejście, trzeba mieć do tego rękę, bo można się...
1: Silną rękę na pewno, zwłaszcza w lumpeksach te ubrania wiszą gdzieś tam wysoko, to trzeba stać z rękami do góry. No i trzeba przede wszystkim mieć taką luźną głowę, żeby nie iść po konkret, bo często, gdy potrzebujemy dobrych spodni, to ich nie znajdziemy, ale obok wiszą świetne swetry.
0: No dobrze, Przemek, to jak twoja szafa wygląda, powiedz nam na koniec? Czy tam czy szafy, czy w ogóle mieszkanie zawalone ubraniami?
1: Część ubrań mam u teściowej, ale tak naprawdę nie mam tego dużo. Takie ubrania, których noszę, które nie są wystawione na sprzedaż, to jest tak około 100 sztuk.
0: 100 sztuk? Cała twoja garderoba?
1: Cała moja garderoba. Okay. No dobra, nie liczę skarpet i gaci.
0: A dużo kupujesz, dużo sprzedajesz? Tak cały czas u ciebie to się mieli?
1: Cały czas to rotuje. Mhm. No, ten się jak widzę, że czegoś nie noszę, to idzie na handel.
0: No dobra, a ta kamizeleczka wspomniana, ona wisi gdzieś w ramce, czy w szafie jest schowana?
1: Wisi, że jak się wchodzi tylko na chatę, to wisi takie, mam kinkiety podświetlające.
0: Skóra tak rozciągnięta.
1: Zobacz, co mam.
0: Przemku, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Gratuluję książki. Dziękujemy za te wszystkie opowieści. Mamy dla was kilka egzemplarzy. Dzwońcie do naszego studia 226452100. Przemek Srogosz, Lumpseter, był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
1: Dzięki.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Tanecznym krokiem zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze raz razem z nami jest Michał, który po lumpach pomykał. Dzień dobry.
2: Cześć Kamilu.
1: No cześć. Czy zdarza ci się kupić coś z drugiej ręki, ubrania?
2: Wiesz co, tak, zdarzyło mi się kiedyś coś kupić, ale bardziej chciałbym po tych lumpeksach pochodzić, troszeczkę tam coś upolować, bo naprawdę tam czasem perełki można jakieś dostać.
1: Tak, ale zdarza ci się chodzić do takich miejsc? Wiesz, czy się wybierasz?
2: Byłem, kilkukrotnie byłem, ale no, tak jak autor książki mówił wcześniej, że nastawiałem się konkretnie na złość i niestety nigdy tego nie dostałem. Muszę iść na jakiś spontan chyba.
1: No dobrze. Michale, może książka ci pomoże? Otworzy jakąś klapkę w głowie, jak w tych lumpach się odnaleźć. Ta książka jest już twoja. Gratuluję ci bardzo serdecznie i życzę miłego popołudnia. Dzięki
2: super,
1: bardzo
2: dzięki
1: za telefon.
2: Bardzo,
1: trzymaj się. No, i dziękuję wam bardzo serdecznie. Za ostatnie 3 godziny słyszymy się jutro po godzinie 13. Naszym gościem będzie on rozkoszny. Pojawi się w naszym studiu przy okazji premiery nowej książki. Te książki będę także miał dla was do rozdania. Do jutra. Do 13. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja. Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
1: Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu. Klasyka, nowości, świeże brzmienia i wyjątkowi goście. W każdą środę od 21 do 23. Numer raz na fali. Czwórka, włącz się i leć z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: No dzień dobry, to już 16.
1: Pogoda.
0: GoProwcy określili warunki na szlakach turystycznych w Beskidach jako dobre. W środę rano w górach było zimno. Na hali Miziowej termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie, a w Szczyrku 6. Zachmurzenie jest zmienne w zależności od rejonu, od pełnego po duże. Dziś w nocy we wschodniej i centralnej części kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli będziecie wyruszać w trasę, uważajcie też na mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 4 do 7 stopni, tylko nad morzem do 10, a w kotlinach górskich spadki nawet do 3 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: The Prodigy. Byłem kiedyś na ich koncercie na stadionie Legii, ale w czwórce brzmią o wiele, wiele lepiej. 4 dni, tyle trwa u nas tydzień pracy. Weekend rozpoczynamy w piątek. Ogłaszam, że do piątku został 1 dzień, 7 godzin, 50 minut i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam. Dzisiaj do godziny 19:00 jedna zasada u nas panuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście. Po robocie nie gadamy o robocie. Mam nadzieję, że zmierzacie już do domu, że jesteście w samochodzie, być może w korku, ale jednak ta perspektywa odpoczynku przed wami jest. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. I właśnie dlatego chcemy zajrzeć do naszych szkół i zastanowić się, jakich przedmiotów w tych szkołach brakuje. Jakiego przedmiotu brakuje w szkole?
2: Uczącego życia po prostu na zasadzie radzenia sobie z finansami i całą resztą.
3: Taka edukacja finansowa.
2: Dokładnie tak.
4: Na pewno więcej aktywności fizycznej, bo jest mało w szkołach. Strasznie mało.
5: Może jakieś zajęcia z rozpoznawania rzeczy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, żeby jednak było mniej wierzenia w takie głupoty generowane aktualnie.
0: A no właśnie, jakie dodatkowe przedmioty przydałyby się w naszej szkole? O tym porozmawiamy po godzinie 17:00. Odwiedzi nas też nauczyciel roku 2026.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Po godzinie 18:00 warsztaty z zielarstwa. Zobaczymy, jak rośliny znalezione podczas spaceru mogą nam się przydać. A za kilka minut znów sięgniemy do naszego radiowego archiwum, dlatego że Polskie Radio ma 100 lat i my się trochę tymi dźwiękami bawimy. W wasze ręce być może trafi zestaw gadżetów od czwórki. Magda Żelazowska, Filip Wolski, Kuba Jamrozek. W takim składzie towarzyszymy wam do godziny 19:00.

0: VBS. Największy wróg to jest nasza nowość na playliście. 19 minut po godzinie 16 to moment, w którym będziemy buszować po naszym radiowym archiwum.
1: Co to za dźwięk?
0: Dzisiaj wracamy do samych początków radiofonii w Polsce, do czasów, kiedy radio było prawdziwą technologiczną sensacją. I pytamy was o miejsce, a może nawet dokładny adres. Przy jakiej ulicy mieściła się pierwsza próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, z której nadawano jedne z pierwszych polskich audycji radiowych? Posłuchajcie tej podpowiedzi.
2: Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa? Polska. Długość fali 385 metrów.
3: Mieliśmy mnóstwo sensacji i emocji, dlatego że zupełnie inaczej podchodzono do sprawy radiowej. Dzisiaj radio jest już rzeczą tak powszechną. Wówczas był taką nowością, że każdy podchodził do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się je widziało i słyszało.
0: I co wy na to? Przy jakiej ulicy mieściła się pierwsza próbna radiostacja PTR, czyli Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego? Czekam na telefony 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Ja to w ogóle sam nie czekam. Czeka ze mną również zestaw gadżetów od czwórki, który może być dzisiaj wasz. Ja biegnę po audycji na pocztę i wysyłam 226452100.

0: Good Flirts, tak nazywa się ten kawałek od Kendricka Lamara, no i tak się składa, że my też flirtujemy, oczywiście z archiwum Polskiego Radia.
1: Co to za dźwięk?
0: Polskie Radio ma 100 lat, rok 2026 to jest rok Polskiego Radia, dlatego my w czwórce postanowiliśmy trochę popływać w morzu dźwięków, które są dźwiękami no mocno archiwalnymi. Z tym wiąże się też nasza zabawa, w której zadajemy wam jedno bardzo konkretne pytanie co tydzień. Pytanie na dziś. Przy jakiej ulicy znajdowała się pierwsza próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego?
2: Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów.
3: Mieliśmy mnóstwo sensacji, emocji, dlatego że zupełnie inaczej podchodzono do sprawy radiowej. Dzisiaj radio jest już rzeczą tak powszechną. Wówczas był taką nowością, że każdy podchodził do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się je widziało i słyszało.
0: To ja zapowiem go wierszem. On zawsze na zapiekance ma dużo pieczarek, on zamawia, pani się uśmiecha, o kim mowa, to Czarek. Halo, halo, cześć Czarku.
4: Witam cię, Kubo, witam cię serdecznie, kłaniam się.
0: Czy to była dla ciebie trudna zagadka dźwiękowa, czy absolutnie nie? Słyszysz i myślisz sobie, a wiem.
4: No, nie wiem, tak mi się wydawało, bo kiedyś chyba o tym mówiono, ale przypominam sobie na razie tylko siedzibę Narbuta 29.
0: No i to jest fantastyczna odpowiedź, ulica Narbuta.
4: Chodzi, tak, czy obecnie osiedlo, znaczy dzielnica Mokotów, tak?
0: To jest na Mokotowie, jak ktoś wysiada na stacji metro Pole Mokotowskie,
4: tak, to tam spokojnie. Tak, teraz obecnie chyba tam znajdują się jakieś poradnie lekarskie, chyba zdaje się, czy centrum medyczne jakieś.
0: I to jest odpowiedź na pytanie, czy warto chodzić po lekarzach. Warto, bo wtedy można dowiedzieć się, gdzie była pierwsza siedziba radiowa.
4: Poprzez radio trafiamy do lekarzy.
0: No widzisz, można.
4: Eter leczy. O,
0: ale tak nawet jakbyś, słuchaj, w takiej kolejce tak. Do lekarza się pojawił, to myślę, że teraz oczekiwanie na wizytę będzie przyjemniejsze, bo leci do ciebie zestaw gadżetów od czwórki.
4: No i o to chodziło właśnie, bo to dzięki temu przynajmniej czwórkę poznaję jeszcze lepiej.
0: A wszystko zaczęło się, zdradzę wam, 1 lutego 1925 roku o godzinie 18. Pierwsze słowa do słuchaczy skierował inżynier Roman Rudniewski, który był wtedy dyrektorem Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Czarku, czy wybierzesz się z nami jeszcze w taką jedną dźwiękową podróż?
4: Tak, bardzo proszę, jeżeli to już nie jest pytanie
0: to słuchamy, kolejną nagrodę. To słuchamy.
5: Przed Polskim Radiem było na Narbuta tak zwana próbna stacja prowadzona przez zmarłego niedawno inżyniera Rudniewskiego.
2: Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów.
3: Mieliśmy mnóstwo sensacji, emocji, dlatego że zupełnie inaczej podchodzono do sprawy radiowej. Dzisiaj radio jest już rzeczą tak powszechną. Wówczas był taką nowością, że każdy podchodził do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się je widziało i słyszało. I otrzymaliśmy w kilka dni po pierwszych naszych nadaniach wiadomości z Wiednia, z Londynu, z Paryża, od rozmaitych osób z Polonii zagranicznej, które stacje odbierały i cieszyły się niesłychanie, że wreszcie mogły usłyszeć język ojczysty. Zaczęliśmy w zespole 5 osób. Byłem ja, elektromonter, spikerka Halina Wilczyńska. Poza tym 2 inżynierów w dziedzinie radiowej, mianowicie inżynier Władysław Rabęcki i inżynier Cetner.
6: Radiostacja była francuska, chyba rzędu tak 0,5 kW, dosyć silna nawet jak na tamte czasy. I było zbudowane studio. Studio niewielkie, akustycznie izolowane w zupełnie odmienny sposób. To było wykładane różnymi materiałami takimi.

0: Frankofonny mi było to przytłumione.
1: Takim właściwie od programu głównym człowiekiem, jakby to dzisiaj nazwać, i dyrektor programowy, i speaker, i speedient, to był pan Alojzy Kaszyn, pamiętam.
2: Programy były wtedy bardzo skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia.
3: No i tak się składa, że Czarek bardzo dobrze wiedział, że pierwsze studio radiowe mieściło się przy ulicy Narbutta 29 w budynku na rogu ulicy Wiśniowej. Ono powstało z połączenia 2 pomieszczeń i miało około 80 metrów kwadratowych.
4: Wrzuć na luz!
3: 226452100, ten numer telefonu przyda wam się jeszcze w naszej muzycznej zabawie przed godziną 17:00.

0: Kto tego nie zna? Without Me od Eminema. To jest ulubiony artysta chłopaków z sąsiedztwa, czyli Adama Smolarka i Delema, którzy wkroczą tu do studia po godzinie 19. Delem to nawet taki trochę podobny do Eminema. 38 minut po godzinie 16.
1: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: Wymagający i surowi, ale też pełni humoru i zrozumienia. I to już nie jest opowieść o Adamie i Delemie. Chodzi o nauczycieli. Nauczycieli w całej Polsce, którzy dziś mają swoje święto. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Z pedagogami jest tak, że oni potrafią zaskakiwać nie tylko metodami nauczania, ale też czasem powiedzonkami, które uczniowie zapamiętują potem na lata. I właśnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji Dnia Nauczyciela spytaliśmy Białostoczan o szkolne teksty i anegdoty, które do dziś wywołują uśmiech nawet po latach.
2: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa. To było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
3: Przed 12 pan Hubert zawsze mówi dobry wieczór.
4: Pani od Polskiego często mówi XD na lekcji. Coś takiego dziwnego, nie zrozumiałe.

0: z małego trochę. Pani ogólnie spodziewała.
1: Pierwsze co przychodzi do głowy to chyba do konta. Ale to były piękne czasy. Inne zasady gry były. Uczniowie byli grzeczniejsi.
2: A nauczyciele bardziej wymagający?
1: Wymagający, stanowczy, ale też z autorytetem.
3: Był nauczyciel, który mówił, że jak rodzice nie przychodzili na wywiadówkę, to się śmiał, że jesteśmy podrzutkami.
4: Była taka pani od matematyki z gimnazjum. Jak chodziła z nami do kina nas pilnować, to brała latarkę i klepała zadanka z matematyki. I zawsze tłumaczyła, że nie znamy matury, chyba że będziemy leżeć krzyżem pod kościołem. Pozytywnie ją wspominam mimo wszystko.
5: Ja na lekcjach często mówię dzieciaczki, nawet jak to jest maturalna klasa.
6: Swoim klasom, w którym jestem wychowawcą, to zawsze mówię, że miłość miłością, a porządek musi być.
7: Nie walczymy o złote kaleso.
8: Wstyd i hańba. Przerwa jest dla nauczyciela?
9: Pani od polskiego mówi, że gadamy jakieś farmazony.
10: Smerfuj na miejsce.
11: Ja smerfuję do zegara i sprawdzam. 20 minut pozostało do godziny 17. Według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
12: No coś podobnego.
11: A my po godzinie 17 będziemy rozmawiać o tym, jakiego przedmiotu brakuje dzisiaj w szkole. Już teraz podrzucam wam numer telefonu, który przyda się zresztą wcześniej. 226452100. Kolejny zestaw gadżetów trafi do was.
13: Staję na stacji, tankuję fuel. Mówię, że zerwię, jak wjeżdżam w ten tunel. Zaznaczam pineskę, gdzie parkuję furę. Chyba, że jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać, co u mnie. Znasz mnie na wylot.

0: To Matt Lane, a właściwie Mateusz Rozkosz, młody i pewnie się zgodzimy utalentowany raper z wielkim potencjałem. Rocznik 2005, czyli ma 21 lat, też kiedyś tyle miałem. A ten kawałek nosi tytuł Jak? I nawiązując trochę do niego i grzebiąc przy okazji w naszej playliście, chciałbym spytać was o to, jak nazywa się pewna artystka.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Tradycyjnie do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki i żeby nie było tak trudno, że musicie strzelać w ciemno, mam dla was trzy podpowiedzi. Choć urodziła się i mieszka we Włoszech, jej największe hity zostały zaśpiewane w języku francuskim. Wybór ten przyniósł jej międzynarodową sławę. To pierwsza podpowiedź. Podpowiedź druga. Jej rodzice prowadzili kino we Włoszech i postanowili nazwać córkę na cześć słynnej szwedzkiej aktorki o nazwisku Bergman. To druga podpowiedź. I jeszcze jedna wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że ma ogromną słabość do naszego kraju. W latach 2000 regularnie występowała w polskich programach, między innymi w reality show Bar, a także na festiwalach w Sopocie. No właśnie, o jaką artystkę chodzi? Czekam na telefony 226452100.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: To jeszcze raz, urodziła się i mieszka we Włoszech. Jej największe hity zostały zaśpiewane po francusku. Jej rodzice prowadzili kino we Włoszech. Wielokrotnie była w Polsce. O jaką artystkę chodzi? Dajcie znać.
2: Chciałbyś o mnie wiedzieć więcej niż do sieci wrzucę, a ja w tej grze Spider-Manem może ciebie uratuję. Wciąż zakładam nowe maski, mimo że czuję się nagi. Nie zadziała prawo łaski, nadal ton

0: Słuchać już.
1: To Xavier i Małach robią dwutakt w czwórce. 14 minut pozostało do godziny 17. Czy wiecie, o jaką artystkę chodzi?
2: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
1: To znów trochę poezji. Jak dżdżu potrzebuje w lesie Kania, tak my potrzebujemy jej, a jest to Ania. Halo, halo, cześć Aniu.
3: Cześć, cześć, dzień dobry.
1: Słyszę, że w trasie. Dokąd jedziesz?
3: Wiesz co, właśnie jadę z moim synem na jego trening rowerowy i przy okazji chciałam powiedzieć, że to właśnie nasz 10-letni syn Franek zaraził nas słuchaniem czwórki. Wygraliśmy już czapkę czwórkową z porannej audycji i teraz dodzwoniłam się do was.
1: A, fantastycznie, czyli jest szansa, że cała rodzina będzie wyposażona na zimę.
3: Dokładnie.
1: No dobrze, Aniu, ale żeby nie było tak łatwo, mam dla ciebie trzy podpowiedzi, zaserwuję je raz jeszcze. Chodzi o artystkę, która urodziła się i mieszka we Włoszech, ale jej największe hity zostały zaśpiewane w języku francuskim. Wybór ten przyniósł jej międzynarodową sławę. To pierwsza podpowiedź. Rodzice prowadzili kino we Włoszech i postanowili nazwać córkę na cześć słynnej szwedzkiej aktorki o nazwisku Bergman. Druga podpowiedź. I ta trzecia wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że ma ogromną słabość do naszego kraju. Występowała między innymi w reality show Bar, a tak także na festiwalach w Sopocie. O jaką artystkę chodzi?
3: Podejrzewam, że o Ingrid.
1: To jest oczywiście Ingrid. Wielkie brawa dla ciebie, Aniu. Fantastycznie. Czy miałaś jakiekolwiek wątpliwości i która z tych podpowiedzi była najważniejsza?
3: Wiesz co, o tym kinie.
1: O proszę.
3: Dokładnie.
1: Czyli skojarzyłaś po prostu imię z Ingrid Bergman.
3: Dokładnie tak.
1: Słynną szwedzką aktorką. Dobra wiadomość dla was jest taka, że zestaw gadżetów jest wasz.
3: Super, dziękujemy bardzo.
1: A jak... Wszystkiego dobrego, młody. Jak masz na imię?
4: Franek.
1: Franek wie, jakie radio jest najlepsze.
3: Dokładnie.
1: On zachęcił do tego, żeby rodzice słuchali czwórki. Szerokości, dokładnie, jedźcie bezpiecznie.
3: Tak. Dzięki bardzo.
1: Wszystkiego
3: dzięki,
1: dobrego,
3: do
1: trzymajcie się.
3: Hej.
2: Nie oceniamy, słuchamy.
1: A skoro bohaterką naszego muzycznego Guilty Pleasure jest dzisiaj Ingrid, to posłuchajmy tego kawałka, który jest chyba jej najważniejszym, a na pewno w Polsce najpopularniejszym. Mamma Mia. Urodziła się we Włoszech, ale jej największe hity śpiewane są w języku francuskim. Czy wam to odpowiada, czy nie? Chociaż myślę, że jest trochę spójności w tym, co ona prezentuje, bo zdarzało jej się śpiewać również po włosku.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: To Metronomy w czwórce. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: W czwartek spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami opady deszczu, więc warto wziąć to pod uwagę, jeśli jutro będziecie wychodzić w miasto. No i to, co najważniejsze, to, co tygryski lubią najbardziej, temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 9 stopni na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dom. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Życzymy wam absolutnie wszędzie, w korku, w domu, na wakacjach, jeśli ktoś sobie przedłużył albo postanowił zaserwować sobie jesienią również. Jesteśmy nawet przy garach, no bo to jest taka pora późnoobiadowa, więc tam również możecie nas znaleźć.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj bardzo ważny dzień, tym dniem jest Dzień Nauczyciela. Zresztą do naszego studia wpadnie dzisiaj Tomasz Ordza, który jest nauczycielem biologii, chemii i edukacji zdrowotnej i otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2026. Ale nie ukrywam, że właśnie to święto 14 października zainspirowało nas do tego, żeby spytać was bezpośrednio i wprost, jakiego przedmiotu brakuje dzisiaj w szkole?
2: Uczącego życia, po prostu na zasadzie radzenia sobie z finansami i całą resztą.
3: Taka edukacja finansowa.
2: Dokładnie tak.
4: Na pewno więcej aktywności fizycznej, bo jest mało w szkołach. Strasznie mało.
3: Czyli taki wyspecjalizowany WF na przykład.
4: Dokładnie. No. I więcej na przykład takich przedmiotów związanych z WF-em dla osób chętnych i w ogóle.
5: Nie wiem, ja szczerze uważam, że jest dobrze tak jak jest teraz i chyba niczego bym dodatkowo nie wprowadzał.
3: A jakichś takich, wiesz, umiejętności, którym na co dzień ludziom brakuje, może na bazie tego?
5: Może jakieś zajęcia z rozpoznawania rzeczy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, żeby jednak było mniej wierzenia w takie głupoty generowane aktualnie. Coś w tym stylu, coś takiego, żeby ludzie mogli rozróżnić prawdę od fałszu.
0: I co wy na to? Jakiego przedmiotu brakuje dziś w szkole? Kanapka, dzwonek, te odpowiedzi odpadają. 226452100. Zachęcam też do tego, żeby odpalić nasze media społecznościowe, to znaczy Facebooka, Instagrama i TikToka czwórki, bo tam również padło to pytanie.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To jakiego przedmiotu brakuje w szkole? Takiego, który odnosi się do finansów, czy być może taki, który odnosi się do relacji społecznych, do psychologii? Jestem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi. Magda, Filip, Kuba, jesteśmy z wami dziś do godziny 19. My dad never taught me to do a headstand. You just wouldn't get it. Maybe I need a stranger looking at me to be able to fall asleep. To keep God kinda. Don't know what these ish are learning, but it smells like home. Or church. We bow, I lurch forwards, off balance or recentering. I don't have any of those baggy pants, but he still loves me, I'm sure of it. Catch his eye. My friends joke that I've come here just to meet someone and I deny it lyingly. On this musty borrowed PE foam mat. I'm a downward facing class traitor. But he's my yoga teacher.

0: 14 października to w kalendarzu Dzień Nauczyciela, dzień, który nie wiem, czy obchodzi, być może tak. Tomasz, halo, halo, cześć Tomaszu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Nauczycielem nie jesteś.
1: Nie, ale dwie siostry nauczycielki.
0: Ach, i do szkoły chodziłeś, o, to może od tego zacznijmy.
1: Tak, chodziłem.
0: Fantastycznie, i dlatego z perspektywy własnych doświadczeń bardzo dobrze wiesz, czego w szkole brakowało i pewnie dalej brakuje, jeśli chodzi o takie przedmioty, których tam nie ma albo są, ale w jakiejś takiej okrojonej formie.
1: Ja myślę, że tego przedmiotu już nie ma, bo dawno o nim nie słyszałem, ale na przykład jak chodziłem do podstawówki, to były zajęcia praktyczno-techniczne, tak zwane ZPT, na którym uczyliśmy się wyszywać, robić z drewna różne rzeczy, których myślę, że dzisiaj tych umiejętnościom dzieciakom brakuje.
0: Ach, i wróciłbyś do tego?
1: Oczywiście, że tak.
0: Myślisz, że byliby chętni na takie zajęcia, czy nie?
1: Myślę, że tak. Niech poznają dużo praktycznych rzeczy, a przede wszystkim telefony na bok i niech spędzają razem czas i razem działaj.
0: To czekaj, to ja spytam Filipa Wolskiego, który realizuje po robocie, bo on jest młody. Poszedłbyś na takie zajęcie, Filip? A, Filip mówi, że miał zajęcia w drewnie. Ty do plastyka chodziłeś? Nie, do zwykłej szkoły chodził. Czyli jednak to, o czym mówisz, faktycznie w niektórych przypadkach miało miejsce, ale nie w każdej szkole. I to pewnie warto byłoby zmienić.
1: Ja myślę, że tak.
0: No to ja dopisuję w takim razie do listy a jakbyś to nazwał jeszcze, Tomku? Powiedz, jakoś inaczej, czy nie?
1: Znaczy, ja pamiętam nazwę ZPT.
0: ZPT. ZPT, wracamy do ZPT i to jest propozycja od Tomasza. Dzięki wielkie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Cześć, pozdrawiam, hej.
0: 19 minut po godzinie 17.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, 14 października, to również Dzień Nauczyciela i właśnie w tym dniu pytamy was o to, jakiego przedmiotu brakuje w szkole. Czekamy na telefony 226452100. Razem z nami Tomasz Ordza, który jest nauczycielem roku 2000.

0: 26. Dzień dobry, cześć Tomku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak się czujesz z tym tytułem?
1: Czuję się dobrze, bardzo zwyczajnie i normalnie. Wróciłem po gali prosto do szkoły na lekcje, także jest wszystko w absolutnej normie.
0: To było twoje marzenie. Nie pytam tutaj o bycie nauczycielem roku, ale raczej o taką kwestię bycia nauczycielem w ogóle. Od dzieciństwa czy nie?
1: Tak, dokładnie. To było moje marzenie. Już od edukacji wczesnoszkolnej, tak jak pani Teresa opowiadała nam, moja wychowawczyni, o różnych ciekawych rzeczach. Zafascynowała mnie tym, że potrafi nazwać, jak nazywa się, potrafi wskazać nazwę osoby, która zajmuje się badaniem ptaków. Ornitolog, tak? I tak mnie to zafascynowało, że nauczyciel wie po prostu wszystko i jest taki miły i obecny w życiu małego człowieka i tak mi to pozostało.
0: I to pani Teresa sprawiła, że jesteś biologiem?
1: Myślę, że moje pasje raczej taka wewnętrzne upodobania też i predyspozycje do tego, żeby być przyrodnikiem. Jestem z wykształcenia ekologiem, ale szkoła tego nie zabiła. Szkoła pozwoliła temu wzrastać. Na przykład w gimnazjum miałem przedmiot ekologia na świadectwie i to było publiczne gimnazjum. I także były stwarzane możliwości ku temu, żeby tę biologię rozwijać, za co dziękuję bardzo serdecznie moim nauczycielom, którzy byli nauczycielami z krwi i kości i naprawdę to byli pasjonaci.
0: A masz takie poczucie, że ty jesteś dzisiaj takim nauczycielem, jakiego uczniowie chcieliby mieć? Tak bez fałszywej skromności?
1: Mam nadzieję, że tak. Po wsparciu, które otrzymałem po nominacji, po nagrodzie, czuję, że zdecydowanie tak. Nawet dziadkowie moich uczniów czy absolwentów komunikowali się ze mną, pisali, spotkali mnie na spacerze, to mówili, że bardzo dziękują, że się cieszą. Także myślę, że szkoła powinna oddziaływać w ten sposób, że łączy nie tylko to jedno pokolenie czy pokolenie rodziców, ale też dziadków włącza w życie szkolne i wtedy mamy do czynienia z prawdziwą społecznością szkolną.
0: A gdybyś miał taką moc niesamowitą, że mógłbyś zrobić z polską szkołą wszystko, czego tylko chcesz, to co byś w niej zmienił? Patrzę na tę minę. Co byś zmienił w polskiej szkole, w szkole, żeby działała lepiej?
1: Przede wszystkim, żeby działać lepiej, trzeba pozwolić szkole być na tyle autonomiczną, na ile można. Nauczyciele naprawdę to są specjaliści, którym trzeba zaufać i oni dobrze znają predyspozycje i możliwości poszczególnych społeczeństw lokalnych, społeczności lokalnych. To jest istotne, że trudno jest mierzyć wszystkich tą samą miarą. I czasami trzeba pozwolić szkołom różnić się od siebie. Z drugiej strony, od czego bym rozpoczął? Od zmniejszenia liczebności klas. I to od edukacji wczesnoszkolnej, od edukacji przedszkolnej po tych najstarszych.
0: No ja pamiętam u mnie w liceum, w trzeciej klasie, bo czwartych wtedy nie było, było 11 klas. To znaczy można było chodzić do trzeciej K i taka klasa miała pewnie prawie 40 osób.
1: U mnie było podobnie, miałem w liceum 36 osób.
0: Za dużo.
1: Oczywiście, że za dużo. Jeżeli mamy mówić o nauczycielu, który indywidualizuje, który wspiera uczniów w różnych kryzysach, o których ostatnio bardzo dużo się mówi, no to musi mieć do tego stworzoną przestrzeń. A jeżeli wychowawca ma rozpoznać, wspierać, wspomagać 36 osób i jeszcze z tymi uczniami widzi się tylko raz w tygodniu, odpowiedź nasuwa się sama. Czyli jeżeli miałbym taką moc i mógłbym jedną rzecz zmienić, to byłoby to od razu zmniejszenie liczebności klas.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do Tomasza Ordzy, który jest nauczycielem roku 2026, a pytanie na dziś brzmi, jakiego przedmiotu brakuje wam w szkole? Kanapka i dzwonek się nie liczą. 22 645 2100.

0: Don Góralesko i Alfabet Challenge, a teraz będzie challenge dla naszego słuchacza Maćka. Halo, halo, cześć Maćku.
1: Cześć Kuba.
0: Czy ty pamiętasz jeszcze swoje czasy szkolne?
1: Oczywiście, kto by nie pamiętał. Najlepsze czasy, jak to mówią.
0: Pewnie jeśli chodzi o relacje z kumplami, jak najbardziej, z koleżankami też, z nauczycielami, tu mogło być różnie. Pewnie masz w głowie też tę całą paletę różnych przedmiotów, które wtedy w szkole były. Coś byś do tego dorzucił?
1: Tak, o ile za mojego, bo jestem miksem, za moich czasów w zasadzie niczego więcej nie było potrzeba i było to... To powiedział poprzedni słuchacz, to ZPT, które faktycznie przynajmniej nauczyło chłopaków trzymać śrubokręt w ręku. No, ale dzisiaj ja bym dodał dwa przedmioty. Jedne to bym dodał, to pewnie szkoła średnia, gdzieś około drugiej, trzeciej klasy. Nie wiem jak i w jakiej formie, ale naukę jazdy.
0: Aha.
1: Bądź samej teorii, bądź może na jakichś symulatorach również, które mogłyby być, bądź na jakimś placu. Ale żeby już te dzieciaki, zanim pójdą na ten turbo szybki kurs prawa jazdy, były już w teorii i czy po części w praktyce przygotowane bardziej, to taki dzisiaj bym przedmiot znalazł.
0: Chciałem ci powiedzieć, że gdybyś ty był ministrem edukacji narodowej, to ja może miałbym prawo jazdy.
1: Tak, pamiętam, że podejścia ciąg dalszy, tak?
0: Tak, tak, tak. Znaczy, no, zrobiłem małą przerwę, ale wrócę. Trzymaj kciuki.
1: Trzymam, na pewno się uda. I jeszcze jeden przedmiot, to w kontekście tych relacji, które dzisiaj to te nowe pokolenia tworzą bądź nie tworzą, na pewno taki przedmiot z komunikacji społecznej, z takiej coś w okolicach tej takiej takiego budowania relacji, komunikacji. Pewnie trąca to trochę o psychologię, ale jakiś taki moduł, z tych paru modułów taki przedmiot stworzyć, żeby ta młodzież nie bała się sobą rozmawiać, wchodzić w interakcje, spotykać i tak dalej.
0: A jaką nazwę byś wymyślił dla tego przedmiotu?
1: Może kontrowersyjną, przystosowanie do życia.
0: To ładne. Przystosowanie do życia. Najbardziej mi się podoba, że jak niektórzy mówią przystosowanie do życia, to się pod tym podatki kryją, a w twoim przypadku kryje się pod tym komunikacja.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Biorę i zapisuję.

0: Dzięki wielkie, Maćku. Trzymaj się.
1: Dzięki, hej.
0: 29 hej. Minut po godzinie 17.
2: Po robocie.
0: Tu czwórka i po robocie. Jakiego przedmiotu brakuje wam w szkole? Dziś o to pytamy. 226452100 i gościmy w naszych progach Tomasza Ordze, nauczyciela roku 2026. Tomek przyjmuje wciąż gratulacje, ale dzisiaj też życzenia. Były życzenia z okazji Dnia Nauczyciela?
3: Tak, były życzenia. Bardzo miłe. A ja też przy tej okazji, jeżeli mogę, to chciałbym życzyć i uczniom, i nauczycielom, i wszystkim pracownikom szkół tego, żebyśmy cały czas byli kreatywni i żebyśmy nie poddawali się presji i żebyśmy byli sobą. Bo szkoła jest wtedy bezpieczna, kiedy każdy czuje w niej się dobrze i słuchamy siebie nawzajem.
0: I to mogłaby być puenta naszego spotkania, ale jeszcze nie będzie, bo nie otwieramy drzwi naszego studia, żeby Tomek mógł z niego uciec. To pytanie, które dzisiaj kierujemy do słuchaczy, jakiego przedmiotu brakuje w szkole? Kiedy ty myślisz o takich relacjach społecznych, może trochę o rynku pracy, to co byś do szkoły wprowadził?
3: Myślę, że dobrą kwestią byłaby obudowa czy próba stworzenia przedmiotu, który związany byłby z odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością społeczną, odpowiedzialnością za swoje działania, tym, że każda nasza decyzja ma wpływ na. I tutaj myślę o takim przedmiocie, który mógłby być i byłby absolutnie interdyscyplinarny. Znaczy mieściłby w sobie treści, które mi są bardzo bliskie, czyli edukacja klimatyczna, edukacja globalna, środowiskowa, zmiany klimatu, ale łączyłby też także edukację obywatelską. Przykład. W naszej szkole przy współpracy wielu środowisk udało się powołać pomnik przyrody, pierwszy od ponad 20 lat na terenie gminy. Znajduje się na terenie szkoły i słuchajcie, to jest ta sprawczość uczniów. Czyli może warto by było spróbować zbudować program, który łączyłby w sobie treści różnych przedmiotów i odnosił się do odpowiedzialności. Jego nazwa? No to jest pytanie tu i teraz na CITO, którego nie znałem wcześniej, nie przychodzi mi do głowy. Ale myślę, że ta odpowiedzialność, taka holistycznie ujęta, byłaby ciekawym kierunkiem. Co by z tego się urodziło?
0: Godzina 12:45, lekcja z odpowiedzialności. Bo to się wiąże też z taką sprawczością,
3: tak,
0: że
3: tak,
0: mam
3: tak.
0: wpływ na to, co dzieje się tak. wokół mnie. Czasem mamy taką tendencję do tego, żeby myśleć o świecie jako o czymś, co dzieje się obok nas i my jesteśmy takim małym trybikiem, który nie odgrywa w tym świecie żadnej roli, a prawda jest inna.
3: Dokładnie tak. My sami tworzymy małe światy naszych oddziaływań i te małe światy lokalnych społeczności są niezwykle ważne, one są najważniejsze czasami. I młoda osoba, która potrafi odczytywać, zna po pierwsze swoją wartość, wie, zna swoje miejsce, jeżeli chodzi o talenty, o jakieś kwestie związane z rozwojem swoim, ma swój kierunek obrany, w którym chciałaby dążyć, to wtedy jest mu łatwiej, czy jej łatwiej podążać w jakimś konkretnym kierunku i szkoła powinna to ułatwiać.
0: Tomku, chciałbym cię jeszcze spytać o jedną rzecz. Ona nie należy do tych najłatwiejszych i najprzyjemniejszych. Jak społeczność szkolna w twojej szkole radziła sobie z tymi ostatnimi aktami przemocy w szkołach, o których było głośno w mediach?
3: Pracuję w szkole podstawowej i uczniowie przyszli do szkoły. To nie było tak, że mieliśmy puste klasy, puste ławki, szkoła była otwarta. Nie było to tak jak na drugim poziomie edukacyjnym, gdzie bardzo wiele szkół po prostu świeciło pustkami, co po części jest, co jest zrozumiałe, tak? To jest zrozumiałe. Na korytarzach dało się odczuć smutek, jakiś rodzaj takiego poczucia zagrożenia. Polały się nawet łzy. I uczniowie wymagali tego dnia naprawdę bliskości bycia z dorosłymi. I myślę, że to, że nauczyciele byli na dyżurach, byli na lekcjach, tak jak zwykle, albo na wzmocnionych nawet dyżurach, to poczucie bezpieczeństwa w uczniach rosło i oni z godziny na godzinę byli coraz bardziej spokojni, powracali do tego normalnego trybu. Co ważne jest też to, aby w domu jednak albo z uczniami czy z dziećmi przegadywać problemy, które też słyszą w mediach, aby nie zostawić ich bez refleksji także rodzicielskiej. I dzieci, oczywiście nie wszystkie, ale przyszły właśnie takie przestraszone od rana, miały w sobie emocje być może starszych, dorosłych, być może skądś zasłyszane, z którymi my próbowaliśmy poradzić sobie w rzeczywistości szkolnej. Udało się.
0: To mogłaby być puenta naszego spotkania znów, Ale chyba jeszcze życzenia. Chcesz złożyć swoim uczniom życzenia w Dniu Nauczyciela?
3: Oczywiście, z okazji
0: odwrócenie dnia... ról trochę.
3: Tak.

0: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej bądźcie totalnie sobą. Rozwijajcie się i nie bójcie się marzyć. Marzenia się spełnia. Nie czeka na ich spełnienia.
1: Tak, ja marzenia się nie spełniają, marzenie się spełnia. Znów tak. Sprawczość, o której rozmawialiśmy.
0: Dokładnie tak.
1: Do której szkoły jutro wracasz? Do której szkoły? Wiem, że do swojej, ale żeby ci uczniowie mieli tak, taką oczywiście. Pewność, to o nas.
0: A, tak, oczywiście. Szkoła podstawowa imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Tego, który objechał rowerem Afrykę.
1: No i pięknie. Takiego patrona mieć, jeszcze nauczyciela roku w swojej szkole, to jest coś. Tomasz Ordze, nauczyciel roku 2026, był gościem czwórki. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A pytanie do was nieustające. Jakiego przedmiotu brakuje w szkole? Dajcie znać. 226452100.
2: Czterodniowy tydzień pracy.
1: W ogóle jakoś tak słodko zrobiło się na antenie czwórki. Klaudio, jesteś po drugiej stronie?
3: Tak, jestem.
1: A jakie jest zdrobnienie od imienia Klaudia?
3: Pamiętam, że rodzice mówili do mnie Dusia albo Dunia. Zdarzało się.
1: Duniu droga. Mogę tak?
3: Tak,
1: nie obrazisz się. Duniu droga. Jakiego przedmiotu brakuje w szkole?
3: To ja się wypowiem z perspektywy nauczyciela i też odniosę się do mojego przedmówcy, który powiedział, że marzenia się spełnia i chciałabym wprowadzić leżakowanie.
1: Czy ja mogę zapisać się do twojej szkoły? To byłby mój ulubiony przedmiot.
3: Tak, bardzo by nam się przydało nauczycielom takie w przerwach leżakowanie.
1: Ja na przykład na WF-ie najbardziej lubiłem leżeć na materacu. Tak, jak się zrobiło przedmiot, albo coś przewrót, albo coś nie wyszło, to można było te 4 sekundy poleżeć i bardzo to doceniałem. A ty przyjmujesz życzenia dzisiaj, czy nie?
3: Przyjmuję, oczywiście.
1: To powiedz, moja droga, czego byś sobie życzyła, a ja pod tymi życzeniami się podpiszę, bo zastanawiam się, jak to wygląda z perspektywy nauczyciela, co jest dla ciebie najważniejsze.
3: No właśnie, ja bym sobie życzyła takiej chwili takiego spokoju między właśnie lekcjami, żeby móc wejść gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i właśnie tak na te 10 wdechów i troszkę może drzemkę taką szybciutką, żeby sobie zrobić, żeby nabrać energii i sił.
1: A może w pokoju nauczycielskim trzeba by wydzielić, wiesz, taki teren na taką salę zabaw? Tam owocowe czwartki, popcorn darmowy i jeszcze jakiś flipper. Chociaż nie, to może nie, bo to w hazard się idzie.
3: Już te takie kapsuły wyciszające mamy na specjalne zajęcia, także to się sprawdza. Ale jeszcze takie jakieś leżanki albo to jest cudowny pomysł, żeby fotele z masażem były.
1: Ojej, to ja zostanę wtedy i nauczycielem nawet. Nie muszę być uczniem na twoich lekcjach, ale mogę zostać nauczycielem. To się będziemy tam masować. Duniu, droga, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: 226452100. Dajcie znać, jakiego przedmiotu brakuje w szkole.

0: Timbaland w czwórce. Michał pisze tak. Brakuje życiowych przedmiotów, poruszanie się po rynku pracy, ekspozycja mocnych stron, rozmowy kwalifikacyjne. To nie może być tak, że dzieciaki kojarzą wypełnianie pit z budką z kebabem. A no właśnie, dzisiaj pytamy was o to, jakiego przedmiotu brakuje w szkole. 226452100 to nasz numer telefonu.
1: Po robocie.
0: To jeszcze jeden komentarz od Psychopryzmat. Brakuje podstaw psychologii. Ja akurat pod tym zdaniem podpisuję się w 100%. To jakiego przedmiotu brakuje w szkole?

0: waszym zdaniem?
1: Może zarządzania pieniędzmi, czy coś takiego, no. Coś takiego bym wybrał. Bo biznes i zarządzanie, bo jest taki przedmiot, to on nie wystarczy, żeby określić taką umiejętności, no.
2: Rozliczanie różnych pitów, nie pitów, tych spraw.
3: Tego nie ma.
2: Jest, ale nie jest to aż tak rozwinięte do tego, jak potrzebne to jest w życiu.
3: A w takich

0: coś takiego, żeby próbować komunikować się z innymi ludźmi w ogóle.
1: Na 9:30 komunikacja.
0: Coś takiego.
2: Karol napisał, łaciny brakuje, ale rozumiem nie tej podwórkowej. To w takim razie jakiego przedmiotu brakuje w szkole? Dzisiaj te wszystkie żarty z dzwonkami i kanapkami nie wchodzą w grę. 226452100. My dzisiaj na poważnie. Co byście do tej palety różnych przedmiotów dorzucili? Czekamy na telefony.
3: Odetchnij, jesteś po robocie.
2: Faustyna Maciejczuk i nawet jej gołębie też na te odpowiedzi czekają. 226452100.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: To Faustyna Maciejczuk i Gołębie. Pamiętam, że mój pierwszy materiał dziennikarski był o gołębiach w mieście. Ile ich jest? Zadzwoniłem do Urzędu Miasta. To było w Rzeszowie, a pani powiedziała, żebym się nie kompromitował i nie dzwonił z takimi pytaniami. Tak było kiedyś. Ale wy możecie zadzwonić do nas i to nie będzie żadna kompromitacja, bo dziś pytamy was o to, jakiego przedmiotu brakuje w szkole. Halo, halo, cześć Maćku.
1: Cześć Kuba, dzień dobry.
0: To co byś
1: super
0: do tej listy...
1: temat.
0: Jeszcze
1: super
0: raz?
1: Ten temat. Super ten temat, który wywołany dzisiaj. Żałuję, że tak długo pracowałem, bo dopiero się włączyłem w radio w aucie.
0: Ale cieszę się, że jesteś razem z nami.
1: To co tam mieliście na liście?
0: No, na liście było dużo wątków związanych z finansami, z ekonomią, żebyśmy potrafili na przykład uzupełnić PIT. Pojawiały się też wątki, które dotyczyły na przykład takiej komunikacji między ludźmi, że to zanika i fajnie by było wrzucić taki wątek psychologiczno-komunikacyjny do tej palety różnych przedmiotów. A ty?
1: To ja się właśnie przyłączam do tej drugiej części. Znaczy ja myślę, że PIT i tak dalej, to jest matematyka, matematykę mamy. Tak myślę, umiejętność logicznego myślenia, natomiast ja uważam, że dzisiaj brakuje właśnie takich tematów trochę komunikacyjnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Jakby świat jest taki, że wszyscy, szczególnie mi się wydaje, że dzieci są zagłaskiwane i jakby mają straszny problem z wychodzeniem z takiego komfortu, ze strefy komfortu i uważam, że powinno być to w szkole niestety, bo to jest wina rodziców oczywiście. Uważam, że szkoła powinna być po tej drugiej stronie i powinna w jakiś sposób też może nie tyle co symulować, co uczyć te dzieci. Ja tak widzę po sobie, nie? Że mi na przykład takich rzeczy czasami brakuje, czasami coś tam niepotrzebnie się zdenerwuje i to jest coś, czego na przykład uważam, że mi w mojej edukacji brakowało, nie?
0: To może, ale słuchaj, taki powiem, przedmiot przykład, emocje, tak by się nazywał.
1: No coś takiego, na przykład. Ja miałem w liceum, słuchaj, bo ja byłem w klasie matematycznej, miałem elementy brydża sportowego i to było według mnie super, nie? Co prawda ja tam w tym liceum dawno bardzo temu byłem, miałem 25 lat temu maturę, ale to było super.

0: i uważam, że to był taki autorski autorski pomysł mojego matematyka. Serdecznie pozdrawiam pana profesora Tomalczyka, jeżeli słucha, ale to było super, nie? Bo myśmy się faktycznie uczyli analizować, myśleć logicznie, nie? I to było spoko.
1: No to ja się podpisuję pod tym, co mówisz, tym bardziej, że ja w szkole akurat na WF-ie miałem takie elementy żonglerki. I to było też świetne, bo nie dość, że to jest rozwój takich umiejętności psychoruchowych, to jest też rozwój mózgu po prostu bardzo bezpośrednio, co się potem przekłada w ogóle na wyniki, bo są badania na ten temat neurobiologiczne, na to, jak pracujemy naszą głową. Więc jestem jak najbardziej
0: za. Szkoda, że szkoła właśnie nie wierzy o takich rzeczy. Znaczy, że my dzisiaj niestety dużo rzeczy, których się uczymy przez naszej edukacji, to jest taka wiedza do 1 z 10 jakby, no bo fajnie, że mamy jakąś tam tożsamość narodową, wiemy, że wygraliśmy z Niemcami pod Grunwaldem, czy coś tam się stało, albo że tam, nie wiem, komórki są w pierwotniakach, czy coś tam, no nie wiem, przepraszam, może teraz niektórzy się obrażą, ale uważam, że trochę taka wiedza bezużyteczna dzisiaj w dobie jeszcze technologii, internetu, już w ogóle jakichś agentów i tak dalej, no to nie jest takie chyba potrzebne. Bardziej jakby powinniśmy się skupić na tym, że jesteśmy ludźmi, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy nie ulegali emocjom, żebyśmy się komunikowali i jakby, żeby nam się wszystkim żyło trochę lepiej.
1: Ja tylko dodam, że dobrze, że to jest wiedza przynajmniej do 1 z 10, a nie do jaka to melodia, no ale różnie może być. No tak. Dzięki Maćku za ten telefon. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
0: Super temat, no. Cześć. Po robocie.
1: Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie pytamy was o to, jakiego przedmiotu brakuje w szkole.
2: Ja bym tak powiedział, że ogólna wiedza o życiu.
1: Jaki przedmiot? Ogólna wiedza o życiu.
2: Coś takiego, chyba tak. Jak sobie radzić z jakimiś pytaniami na co dzień? Może jakieś załatwić sprawy w urzędzie? Albo jeszcze coś takiego. Właśnie mi takiego przedmiotu brakowało swojego czasu, tak.
1: Jakiego przedmiotu brakuje w szkole, twoim zdaniem? Co byś wprowadził?
3: Znaczy w szkole? Ja już teraz studiuję aktualnie, ale to jest dobre pytanie. Ja bym powiedział, że czegoś takiego zaradnego, jak ekonomia, albo że z podatkami sobie radzić i być na bieżąco właśnie.
1: Coś bardziej w te kwestie finansowe byś uderzył.
3: Dokładnie.
4: Przydałoby się moim zdaniem właśnie rozszerzyć ten na przykład biznes i zarządzanie, czyli właśnie o takie rzeczy typowo życiowe, czyli na przykład ile tego podatku mamy, ile trzeba się rozliczać, w jaki sposób, kiedy, jakie ulgi mamy, czy na jakie mamy rodzaje zatrudnienia i właśnie rozszerzyć tylko ten przedmiot.
1: Czy wy to czujecie, że łapałem ludzi pod Politechniką?
5: Wrzuć na luz!
1: Dużo jest tych elementów czysto finansowych, ale faktycznie każdy jeden telefon i każdy jeden komentarz jest prawdziwy, bo są takie rzeczy, które przydają się w życiu codziennym, a jednak w szkole to specjalnie ich nie możemy uświadczyć. Zachęcam was do tego, żebyście odpalili też naszą sondę wideo, która pojawiła się i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku. 4. Pytanie na dziś. Jakiego przedmiotu brakuje w szkole?

0: Autopromocja.
1: Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu. Klasyka, nowości, świeże brzmienia i wyjątkowi goście. W każdą środę od 21 do 23. Numer raz na fali. Czwórka, włącz się i leć z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
3: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Minęła godzina 18, ja sprawdzam jaka pogoda, bo dziś w trzeciej części naszego spotkania warsztaty zielarskie, więc jutro idę po zioło.
1: Pogoda.
0: A właściwie pochwasty, które można znaleźć gdzieś na ulicy, bo okazuje się, że wiele rzeczy ze spacerów faktycznie może nam się przydać. W czwartek spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami również opady deszczu, no i mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Najważniejsza informacja jest taka, że temperatura maksymalna od 9 do 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Tyło czwórka i po robocie tradycji stanie się zadość, dlatego że trzecia godzina naszego spotkania to jest zawsze godzina, w której uczymy się nowych rzeczy. Czasem to jest śpiew, na przykład growl, albo śpiew operowy, albo śpiew biały. Czasem to jest aktywność fizyczna, kiedy się rozciągamy, kiedy uprawiamy parkour. Czasem bywa też tak, że sięgamy do świata roślin. I dzisiaj to zrobimy, bo zajrzymy do świata, mówiąc wprost, zielarstwa.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Tutaj zresztą pojawi się szereg pytań. Zastanowimy się, co można znaleźć na takim zwykłym spacerze i które rośliny mają najwięcej zastosowań, które mają więcej niż nam się wydaje, bo czasem ograniczamy jedną konkretną roślinę do tego, co wiemy od naszej mamy albo od naszej babci, a tu się okazuje, że jest cała paleta różnych zastosowań. Będziemy też rozpoznawać popularne zioła i sprawdzimy, które z nich można wykorzystać albo w kuchni, albo na przykład w medycynie. Poznamy zasady bezpiecznego zbierania roślin, bo jak idziemy na spacer i coś zrywamy, to warto wiedzieć co.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda, Filip, Kuba, jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Czy ja mogę powiedzieć, że to będą pierwsze radiowe warsztaty zielarskie w historii? Myślę, że może tak być. Mam nadzieję, że zapiszecie się na te warsztaty, a jeśli chodzi o przewodniczkę po świecie roślin, mamy znakomitą.

0: Kuba Karaś, Julia Pośnik. Nic na pół. No, na pół myślę, że można podzielić się swoją wiedzą i zrobi to za moment nasz gość, którym jest Kasia Krysicka.
1: Po robocie.
0: Kasia Krysicka, edukatorka przyrody Herbie Kids. Dzień dobry, cześć Kasiu.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Kobieta, której przygoda z roślinami rozpoczęła się od mlecza.
2: Tak jest.
0: Jak to było?
2: Tak było. Dobrze.
0: Mlecz mi się źle kojarzy, bo się go wyrywa.
2: Właśnie.
0: Bo
2: na trawniku rośnie. Przeszkadza tym, którzy go chcą mieć jak angielski piękny.
0: Jak na Wimbledonie. Nie tak. Na Wimbledonie, ale powiedzmy na jakimś stadionie piłkarskim.
2: No tak, niektórzy chcą mieć takie angielskie ogrody.
0: Na Wembley bardziej.
2: Piękne trawniczki zielone, tylko zielone, a no właśnie ten mlecz ma żółte kwiatki. No i właśnie też kiedyś go postrzegałam jako taki chwast, czyli roślina.

0: a niepożądana na trawniku, ale gdy odkryłam, że to jest super roślina lecznicza, nie tylko lecznicza, tylko można różne rzeczy z nią zrobić, no to od tego momentu zaczęłam patrzeć na wszystkie rośliny zupełnie inaczej.
1: Ten mlecz cię zaskoczył czym? Bo dla mnie mlecz to jest raz ten chwast, potem ewentualnie dmuchawiec, który zachwyca i jest takim elementem atrakcyjnym przede wszystkim dla dzieci.
0: Tak, znaczy mogę o nim dużo mówić, jak mówisz.
1: Całe nasze spotkanie mogłoby być o mleczu, rozumiem.
0: No nie wiem, czy aż tyle mam do powiedzenia, ale no nie wiem, od czego zacząć. No może zacznę od tego, jakie właśnie ma supermoce, nazwijmy to. No bo właśnie, można z różnych jego części zrobić fajne rzeczy. Zaczynając od tego, czego nie widzimy, czyli pod ziemią ma korzeń całkiem gruby, który jak się go wysuszy, uprażi i później zagotuje, oczywiście doda parę przypraw, to stanowi taką alternatywę dla kawy, no takiej bardziej zbożowej, ale naprawdę jest smakowitym kąskiem. Również można go serwować dzieciom, bo robiłam to z jakimiś tam dodatkami i naprawdę jest super.
1: Kawa
0: super
1: z mlecza? Kawa z mlecza?
0: Tak.
1: Niesamowite. Ale to wygląda w ten sposób, że ty bierzesz jakąś saperkę, żeby jakoś ten korzeń tak delikatnie wyłuskać spod ziemi, czy nie?
0: Można tak, ale można też kupić w zielarni, już gotowy, wysuszony i tylko trzeba uprażyć na patelni, żeby on takiego orzechowego smaku nabrał. Bo ja wtedy się właśnie go gotuje.
1: Czyli kawa to jest jedna rzecz, napar dla dzieci, to też jest taki kawowy napar wtedy?
0: Tak, tak.
1: Też no. Napar kawowy. Ja zauważyłem jeszcze, jeśli chodzi o mlecz, że jak się go zerwie, no to siłą rzeczy pojawia się to mleczko, takie białe.
0: Jest,
1: to jest do wykorzystania?
0: No to takie bardziej, tego akurat, no to z tego chyba kiedyś robiono jakieś takie mazidła do klejenia czy coś, ale to no ewentualnie do rysowania czegoś na kartce.
1: To bym się zgadzało, bo jak się dotknie tym białym z tego mlecza, to
0: tak,
1: trochę się
0: tak,
1: lepi.
0: Tak. Natomiast no listki można wykorzystać jako sałatka. Oczywiście tutaj jest istotne od razu, żeby wiedzieć, przy korzeniu tak samo. Bo to wszystko oprócz smaku, to jeszcze ma właściwości lecznicze. I na przykład ten korzeń to no właśnie bardzo działa na przykład na wydzielanie żółci, czyli na no, procesy trawienne. Więc, ale te składniki odżywcze, które są najmocniej, najwięcej ich jest, to na przykład w korzeniu to będzie jesienią. A dlaczego jesienią? Zagadka dla ciebie. Co robią rośliny jesienią?
1: Umierają.
0: Umierają. No, umierają, no nie umierają, bo później w przyszłym roku się odnawiają. Więc wszystkie...
1: Zapadają w zimowy sen.
0: Dokładnie. I wszystkie gromadzą zapasy sobie na przyszły sezon.
1: 1 listopada mi to podpowiedział.
0: Więc, więc gdzie gromadzą te zapasy?
1: Ja miałem dostateczne z biologii. W liściach, tak, w liściach,
0: no jak?
1: W korzeniach.
0: No, no właśnie, ale no właśnie, no to jest taka, trzeba sobie to tak jakby no, uzmysłowić, no bo no, jak przychodzi mróz, to co się dzieje z roślinnością?
1: Znowu jestem w trzeciej B, w drugim elowrze.
0: Przepraszam, tak brzmi, no, ale to są takie pytania, które wymagają trochę zastanowienia się i wtedy się bardziej rozumie te wszystkie procesy i dlaczego na przykład właśnie te wszystkie składniki odżywcze chowają się pod ziemię.
1: No ja widzę,
0: bo co jest pod ziemią zimą? Cieplej czy zimniej?
1: No oczywiście, że jest cieplej.
0: No właśnie, więc pewnie tam się będą chować, niż zostaną w liściach.
1: Widzisz, ja się skupiłem na tym, co na powierzchni, że to po prostu pada, gnije,
0: no.
1: Robi się taki naturalny nawóz też trochę, na którym może wyrosnąć coś nowego, ale o tej temperaturze nie pomyślałem.
0: No właśnie, więc okej, no to zbieramy korzenie jesienią, żeby móc właśnie z nich zrobić tą herbatkę czy kawę. Natomiast liście, kiedy są najbardziej soczyste?
1: No to pewnie na wiosnę.
0: Na wiosnę. I właśnie wtedy są najsmaczniejsze, bo można z nich zrobić sałatkę. Natomiast później z biegiem miesięcy one się robią coraz bardziej gorzkie, więc wtedy nie polecam ich wcinać.
1: To jeśli chodzi o mlecze, bardzo mi się to spodobało. Kawa z mlecza, herbata z mlecza i sałatka z mlecza. Ja to w ogóle uważam, że na domówki, domówek się nie organizuje, tylko na domówki się chodzi. Ale pewnie gdybym zorganizował i komuś zaserwował taką sałatkę, to nie wiem, czy by chciał przyjść. To jest naprawdę dobre?
0: No właśnie, jeżeli wiemy, kiedy zebrać te listki, czyli wtedy, kiedy nie są gorzkie, to owszem, może być, ale trzeba być otwartym w każdych tych ziołach, nazwijmy to, czy chwastach, czy roślinach leczniczych, trzeba być otwartym na nowe smaki, bo one oczywiście nie będą

0: smakować tak jak sałata z supermarketu, tylko to będą inne. I bardzo często w takich naturalnych roślinach jest właśnie dużo goryczy, no, którą no, my wyeliminowaliśmy raczej z takich rzeczy, które jemy na co dzień. Wolimy coś słodkiego. Więc no, tu trzeba być otwartym na takie inne smaki, na pewno. I ta goryczka na pewno się będzie pojawiać.
1: To o innych roślinach na pewno dzisiaj porozmawiamy, bo mlecz nie może zdominować całej naszej rozmowy.
0: Ale jeszcze jest jedna część tego mlecza, czyli mniszka lekarskiego.
1: Czyli jednak o mleczach będziemy rozmawiać za kilka minut. Kasia Krysicka, edukatorka przyrody Herbie Kids, gości dzisiaj w czwórce.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Trwają warsztaty roślinne, warsztaty zielarskie, być może warsztaty chwastowe, no bo niektórzy tak będą myśleć o mleczu, ale my dzisiaj to myślenie będziemy starali się odwrócić.
3: Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

0: To muzycznie Skarby Błękit i Nektar. W czwórce Kasi się przypomniało, no tak, skoro Nektar, tutaj jeszcze tyle rzeczy można o tym mleczu opowiedzieć, że głowa mała.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Trwają u nas warsztaty zielarsko-chwastowo-roślinne. Kasia Krysicka, edukatorka przyrody Herbikids, gości dzisiaj w czwórce. Rozmawialiśmy o mleczu, z którego można zrobić kawę. To jeśli chodzi o korzeń, można z niego zrobić herbatę, w ogóle taki bardzo ciekawy napar, szczególnie kiedy będziemy po ten korzeń sięgać jesienią. Na wiosnę, kiedy liście będą odżywać, to wtedy taką lekko powiewającą goryczką sałatkę też możemy zrobić, ale nie o wszystkim powiedzieliśmy, jeśli chodzi o mlecz.
2: Jest jeszcze kwiatek, który nam został. No i z tego kwiatu to bardzo często się robi syropy. Oczywiście dodaje się bardzo dużo cukru, więc to jest taka, no, smak bardziej cukrowy niż jakieś ma właściwości lecznicze, ale to jest chyba najbardziej powszechne z tego, co ja wiem, zastosowanie właśnie związane z kwiatami mniszka.
0: A miałaś kiedyś tak, że na przykład wzięłaś cały mlecz łącznie z korzeniem i podzieliłaś na te poszczególne części i każdą jedną wykorzystałaś do czegoś innego?
2: Nie.
0: Nie, tak nie było. Nie. Czyli jak jest jesień, to wtedy ten korzeń, jak jest wiosna, liście.
2: Tak.
0: Coś jeszcze powinienem wiedzieć o

0: Leczu, zanim przejdziemy dalej?
1: Mogę powiedzieć tutaj jeszcze parę ciekawostek o nazewnictwie.
0: Aha.
1: Bo no, dla mnie jest ono ciekawe, więc chętnie bym się tym podzieliła. No bo właśnie, dlaczego, skąd się wzięła nazwa mniszek lekarski? No bo popularnie ty mówisz o tym, wszyscy mówimy o tym, że to jest mlecz. Mlecz pewnie dlatego, że właśnie mówiliśmy o tym mleczku, który wycieka z tej...
0: łodyżki.
1: Z tej łodyżki, tak. No a teraz mniszek lekarski.
0: No mniszek lekarski dlatego, że wygląda trochę jak mnich. Mnich łysy, no to i mniszek łysy.
1: Łysy, ale dopiero w momencie wtedy, kiedy już ten mniszek przekwitnie, ma nasionka i wtedy jak zdmuchnie parę nasionek wiatr, bądź my pomożemy, no to właśnie robi się taka obwódka z tych pozostałych nasionek i ona trochę przypominała właśnie mnichów. No bo mnisi to byli pierwsze osoby, które tak naprawdę wykorzystywały rośliny w sposób taki leczniczy, robiły różne mikstury i pewnie stąd też się w jakiś sposób to kojarzyło.
0: No ja lubię język włoski, więc sprawdziłem teraz na szybko, jak jest mniszek lekarski po włosku. To jest tarassaco, ale jest rzadziej jeszcze używane sformułowanie dente di leone, czyli w oryginale to będzie ząb lwa.
1: Dokładnie i podobnie jest dandelion po angielsku. No oczywiście wiemy, że po angielsku lew to nie jest lion, no lion, ale trochę inaczej wypowiadany, natomiast dent de lion to jest po francusku zęby lwa, tak? Czy tak samo jak po włosku.
0: Jakbyśmy się uparli, to byśmy zaraz do Leonela Messiego dotarli i połączylibyśmy go z mleczem, ale...
1: No, dobra, wiem, ale dlaczego zęby lwa się kojarzą z mniszkiem?
0: A powiedz mi pierwsze, czy dostateczny już mam z biologii? Bo będę walczył o wyżej teraz.
1: Myślę, że to nie, tu nie ma ocen.
0: Nie ma ocen,
1: prostu...
0: no to się bardzo cieszę. Dlaczego ząb? Nie mam pojęcia. Może dlatego, że te poszczególne listki wyglądają jak takie zęby.
1: No i widzisz, super. Dokładnie, no bo jak weźmiemy, przyjrzymy się liściom mniszka, no to właśnie zobaczymy, że one mają, niektórym się skojarzyły ewidentnie z zębami lwa, albo mogą być z ośćmi na przykład ryby. Ja na przykład jak zadaję takie pytanie dzieciom, no to mają różne skojarzenia, więc no ale ktoś wymyślił jakby no, że to się kojarzy z zębami lwa, dlatego taka nazwa pewnie się pojawiła.
0: Kasiu, idziesz na spacer. Oprócz mleczy zakładam, że obserwujesz też inne rośliny, chwasty być może, albo takie rośliny, które my uznajemy za chwasty, ale okazuje się, że można z nich zrobić wiele rzeczy. Na co zwracasz uwagę, kiedy na takim spacerze jesteś? W mieście jesteśmy, są trawniki, są parki.
1: Które wybiorę, żeby zebrać?
0: Mhm.
1: No to odejdę od głównej ulicy przede wszystkim, no bo przy zbieraniu różnych roślin do wykorzystania, do zaaplikowania wewnętrznie bądź też zewnętrznie trzeba wziąć pod uwagę to, skąd pochodzi dany surowiec. Dlatego też jak chcemy rzeczywiście się leczyć, to polecam jednak zaopatrywać się w aptekach czy w zielarniach, chyba że się znamy trochę na tym, ale wtedy wybieramy takie naturalne zakątki, gdzie jest mało spalin, gdzie no właśnie nie chodzą zwierzęta, które mogłyby zanieczyszczyć te rośliny. No i trzeba wziąć pod uwagę właśnie moment, kiedy się zbiera daną część rośliny.
0: Czyli jakby komuś przyszło do głowy, żeby iść w Krakowie na planty albo w Warszawie w Ogrodzie Saskim pospacerować, to raczej nie zrywać tam różnych roślin na sałatkę.
1: Nie, nie polecam.
0: Kasia Krysicka, edukatorka przyrody HerbiKids, gości dzisiaj w czwórce.
2: Relaksik.
0: 34 minuty po godzinie 18.
3: Dogs don't bark, but they get off. Fuck around and get your whole face bit off. Sinister, spit truth like a minister. So until I'm a monster, when it's the right time, nighttime, nigga tryna creep and keep from dying in these motherfucking streets. Fuck the police. From a black man's point of view, spray that shit, say that shit. We right in front of you, each and every one of you. I'm not gonna tell y'all niggas what we gonna do, but whatever y'all did, put two on it and put a foot on your neck with a shoe on it. Resident Evil, it's all on camera and they still don't believe me. Clowning around, don't come your clown ass round here, nigga, you gon' get down. Real talk, I'm leaving all you clown ass niggas outlined and sharp. Stay

0: Mlecz, czyli mniszek lekarski, zdominował nasze dzisiejsze spotkanie, więc być może to nie są warsztaty zielarskie, nie są warsztaty roślinne, ale warsztaty mleczne.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: 23 minuty pozostały do godziny 19. Razem z nami Kasia Krysicka, która jest edukatorką przyrody Herbie Kids. Kasiu, jakie inne rośliny, takie popularne, które dzisiaj mijamy, powiedzmy spacerując po polskich miastach albo kiedy jesteśmy na łące i nie zdajemy sobie sprawy, że one mają bardzo wiele różnych zastosowań?
2: No właśnie, możemy jeszcze powiedzieć o dwóch, a najpierw może o jednej. Często jak idziemy do lasu, no to zdarza się, że nas ukuje jakiś komar. Swędzi, nie jest to przyjemne, co zrobić? No to rozwiązaniem właśnie może przyjść roślina, którą pewnie wszyscy kojarzymy. Jest to babka lancetowata, czyli bardziej takie podłużne ma liście, albo taka pospolita, bardziej okrągłe ma liście. W każdym razie ona bardzo często rośnie przy drogach, bo lubi być deptana, więc można ją wziąć. Jak się ją zgniecie, to puszcza taki soczek, przykładamy do miejsca ukucia i jak działa jak magiczny środek i no, przestaje nas...
0: To ja się wbiję od razu, dlatego że ja znam babkę lancetowatą z czegoś zupełnie innego i tu wcale nie chodziło o komary, ale jak uprawiałem kiedyś sport i na przykład wyrosło mi takie drugie kolano pod moim pierwszym kolanem właśnie z tego, że się gdzieś uderzyłem, to pamiętam, że potem leżałem na łóżku i miałem tę babkę przyłożoną do nogi, zawinięte to było bandażem, wcześniej jeszcze takim młoteczkiem rozdrobnione, żeby ten sok faktycznie wyszedł, no i to miało mi pomóc. Z perspektywy lat nie pamiętam, czy pomogło, ale być może jakiś efekt placebo nawet zadziałał.
2: Możliwe, znaczy na pewno jakieś właściwości takie...
0: Wyciąga obrzęki, niektórzy
2: tak,
0: mówią.
2: Tak, tak, że tak się lepiej będziemy czuć. Oczywiście to są takie doraźne, tak jak mówię o tym swędzeniu, tak? No to jest coś na szybko. To bardzo dobrze też działa, na przykład jak się poparzymy pokrzywą, bo ja jak chodzę na warsztaty z dziećmi, to właśnie bardzo często się zdarza, ojej, poparzy, no tu już swędzi w ogóle. Więc pierwsza rzecz, szukamy babki i jest rozwiązanie.
0: Czyli pierwsze wprowadzasz dzieci w pokrzywę, a potem zabierasz tam, gdzie rośnie babka.
2: Czasem jest to pomysł dobry.
0: No właśnie.
2: Do tego, żeby poznać na własnej skórze, tak, doświadczyć, to jest ważne, żeby dzieci doświadczyły na własnej skórze, więc tak, nie stosuję tego, ale tak, to jest dobry pomysł. A drugie jeszcze, co można powiedzieć, to na przykład jest taka roślina jak krwawnik. Znowu nazwa, krwawnik, kojarzy się z krwią, więc pewnie coś
0: znowu
2: ma.
0: Znowu komar.
2: No, komar może nie, ale jak się skaleczymy, to z kolei, żeby zatamować to krwawienie, no to jak właśnie zgnieciemy takiego

0: tego krwawnika, przyłożymy do rany, owiniemy sobie właśnie tą babką, no to mamy taki prowizoryczny plaster.
1: Próbuję sobie teraz szybko wygooglać, jak to wygląda. On ma kwiaty.
0: Kwiaty takie białe, ale to tak. Nie te kwiaty będziemy przykładać, tylko liście, które takie są troszeczkę, mi się kojarzą jak choinka, takie pierzaste.
1: I to jest dokładnie tak samo jak z babką lancetowatą, to znaczy to się ubija trochę, żeby ten sok wydobyć się przykłada, tak?
0: Tak, tak.
1: Wtedy
0: tak.
1: Jest lepiej. Czyli mlecz, babka lancetowata.
0: Mniszek lekarski.
1: Mniszek lekarski, czyli ja z tym mleczem to trochę dzisiaj poleciałem.
0: No mlecz to tak, no żeby każdy wiedział, o czym mówimy, ale tak, no poprawna nazwa to botaniczna to jest mniszek lekarski.
1: To jeszcze raz, mniszek lekarski, krwawnik pospolity, babka lancetowata.
0: Albo pospolita.
1: Albo pospolita. Trzy rośliny, które są takim top 3, jeśli chodzi o te, które możemy znaleźć dzisiaj w polskich miastach albo na łące.
0: Na każdym trawniku myślę, że znajdziemy.
1: A pokrzywy używasz? Ale herbatka z pokrzyw, czy coś innego?
0: Herbatka z pokrzyw, albo czasem zupa z pokrzyw.
1: No i jak się nawet poparzymy przy przygotowaniu takiej herbaty, to potem możemy tę babkę lancetowatą sobie przyłożyć i od razu jest pięknie. Kasia Krysicka, edukatorka przyrody Herbie Kids, gościła dzisiaj w czwórce. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.
2: I co Ty na to? 226452100.
1: No ja na to tylko tyle, że 19 minut pozostało do godziny 19.
3: Ha. Ka. Abrada i Joka. UVLT. Dzień dobry.
4: Dawaj.
3: Gdy wstaję później.

0: remember all. Jedyny, niepowtarzalny, niezastąpiony. To są trzy rzeczy, które można powiedzieć o osobie, która no już za chwilę opuści to studio, na szczęście. Kuba Jamrozek prowadził dla was 3-godzinną audycję po robocie i my jesteśmy mu oczywiście za to wdzięczni i jeszcze bardziej jesteśmy mu wdzięczni za to, że już się zbiera. Wygrzał nam porządnie fotel, na którym zaraz zasiądziemy i zrobimy prawdziwą, dobrą, dziennikarską robotę, jakiej jeszcze nikt w tym kraju nie zrobił. Audycja Chłopaki z sąsiedztwa. Mój kolega Adam Smolarek jest po mojej lewej stronie w tym momencie. Drodzy słuchacze, ja jestem przy mikrofonie. Moje pseudonim artystyczny to jest Del M. Niektórzy mówią na mnie Marcin. Pani dyrektor Trójki mówi na mnie ten od Kanye Westa, a Kuba Jamrozek za chwilę się z nami pożegna.
1: To teraz ja, młodszy brat Eminema Del M i fan Karela Gota i Heleny Wądraczkowej, Adam Smolarek. Adam, daj głos.
2: Ahoj.
1: No tego się nie spodziewałem.
2: Ja też, no.
1: A powiedz coś więcej?
2: Tak.
1: Po czesku?
2: Nie.
1: Nie.
0: No okej, okay. To pogadane.
1: A po polsku?
2: Po polsku mogę powiedzieć. Kuba, wiesz, kto nas odwiedzi po godzinie 19? Twoja koleżanka.
1: Wiem, Tamcala. No jeśli chodzi o tę rolkę, która została wykręcona dzięki Tamcali, to faktycznie ona bije rekordy popularności na pewno na Instagramie czwórki, natomiast bardzo mi się podoba komentarz, który się tam pojawił pod tą rolką, że ten kolega naprzeciwko niej jest chyba z innej gęstości. To było o mnie. To było o mnie.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, czy my będziemy mieli podobne miny, gdy dzisiaj Tamcala będzie deklamować monolog.
1: Będzie miała trudniej, bo będzie musiała patrzeć wam w czworo oczu.
0: Tak, to jest dwa razy trudniej.
1: Dwa razy trudniej.
2: Usiądziemy obok siebie.
0: Postaramy się tutaj oczywiście jak najbardziej ułatwić. Rzeczywiście usiądziemy blisko siebie z Adamem, żeby było prawie jakbyśmy byli jedną osobą. Zresztą część słuchaczy w ogóle myśli, że jesteśmy jedną osobą.
2: Znaczy,
0: to jest
2: jestem dwiema.
0: Tak, to prawda. Czyli jesteśmy jak trzy osoby, tylko że jesteśmy jedną osobą.
1: Czyli jeszcze raz. Jeden człowiek w naszym studiu. Młodszy brat Eminema, jednocześnie fan Karela Gota i Heleny Wądraczkowej. Adam Smolarek, pseudonim Delem. Tak powinno być.
2: Wypraszam sobie, nie rapuję.
1: To co? Przejmujecie stery?
0: Przejmujemy stery i bardzo...
1: Krzesło już wygrzałem.
0: Ale też chciałbym naprawdę podziękować tobie za to, że zrobiłeś kawał dobrej roboty. I my tu siedzieliśmy od dawna.
1: Dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Kolejne wydanie po robocie już jutro po 16.

0: can also get lost in the sauce.
1: You can get lost. How you get lost in the sauce?
2: Autopromocja.
3: Czwórka. To słychać.
4: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
5: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
6: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
7: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
8: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
4: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
9: Bert, gram dla was we wtorek.
7: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
6: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
2: Czwórka, to słychać.
7: Autopromocja. Reklama.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład...

0: Laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Zastrzeliłem szeryfa.
1: Jezu.
0: No, i nie żyje.
1: Niech ktoś go skaże.
0: Godzina 19.
2: Pogoda.
1: No i co?
0: No musimy wam powiedzieć jedną rzecz. Normalnie o 19 robimy rating pogodowy. Niestety jest dzisiaj pewien problem z naszą oceną pogodową. Mianowicie prawie cały dzień spędziliśmy bez dostępu do światła dziennego.
1: I świeżego powietrza.
0: Ja jedyne co czuję po dzisiejszym dniu, no to... No cóż, pot?
1: Wow.
0: Temperatura u nas była zależna od klimatyzacji. Nie zawsze znajdowaliśmy się w pomieszczeniach z klimatyzacją.
1: A to

0: się skończy tym przeziębieniem, wiesz?
1: To się skończy przeziębieniem, więc nie wiem jak u was i wasza pogoda. Dajcie znać w ogóle, czy tam było dzisiaj słońce. Czy słońce dzisiaj wstało?
0: Chyba.
1: Miejmy nadzieję.
0: Być może.
1: No my nic o tym nie wiemy niestety.
0: Miejmy nadzieję, że tak było jednak.
1: Więc możemy dzisiaj zrobić rating klimatyzowanego pomieszczenia, w którym
0: przebywaliśmy. Mam dobrą wiadomość. Wczoraj mówiłem o kurierze, który nie przyjechał. Dzisiaj już przyjechał.
1: O, no to widzicie, są jakieś sukcesy dzisiaj. No to jeśli chodzi o pogodę, no to kurier dojechał. No, natomiast nasz rating suchego powietrza radiowego plus klimatyzacji plus widoków z okna, którego tutaj nie mamy, no dla mnie przynajmniej było mi ciepło. Znaczy, 6/10.
0: Ja spoglądam przez pewne okno i nawet widzę dwa słoneczka.
1: O, to prawda. To widzimy prawda. Rzeczywiście w realizatorce teraz są nawet trzy słoneczka.
0: Musiałem się rozejrzeć.
1: Tak,
0: no.
1: Trzy słoneczka za oknem. Niestety nie widzimy światła dziennego od godziny 14.
0: Dobra, ale twoje ulubione pomieszczenie w radiu z dzisiaj odwiedzonych?
1: Studio jedynki. To
0: było studio dostępne dla wszystkich, również dla nas.
1: Okej. Okay,
0: studio S4, wiedzieć. Tak?
1: Studio S4, tak. No to, drodzy słuchacze, jeśli kiedyś się wybierzecie do Warszawy, do budynku Polskiego Radia i nie weźmiecie parasolki, no to polecamy studio S4.
0: Ale w tym głównym budynku, nie na Modzelewskiego, bo tam jest inne S4. Nieważne, rating pogodowy ostatecznie?
1: No dla mnie, jeśli chodzi o pogodę w radiu, 6/10.
0: No dobra, 6/10, niech będzie.
2: Autopromocja.
3: Numer raz na fali. 2 godziny najlepszego rapu. Klasyka, nowości, świeże brzmienia i wyjątkowi goście. W każdą środę od 21 do 23. Numer raz na fali. 4, włącz się i leć z nami.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Po reklamie.

que te quería decir es que tú estás jodiéndome la vida.

0: Really Love od D'Angelo.
1: Wszyscy już usnęli?
0: 14 października, czyli dokładnie rok od śmierci D'Angelo, jednego z najważniejszych muzyków w historii neo-soulu. Miał zaledwie 51 lat, a to był utwór z jego ostatniej płyty wydanej z 2014 roku, Black Messiah.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.

0: Ej, musisz się przebrać, Adam, bo siedzę... A, nieważne. No co tam?
1: Co?
0: No co tam?
1: Masz na sobie tak kretyńską kamizelkę.
0: No, ty nawet nie będę komentował.
1: No właśnie.
0: To my prowadzimy tę audycję już jakiś czas. Chłopaki z sąsiedztwa przy mikrofonie DLM, a obok w tym mniej znaczącym mikrofonie Adam Smularek.
1: Żebyś się nie zdziwił, kolego.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach.
1: To prawda. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o czym? O muzyce jak zwykle. Nie, no najważniejsze jest to, że już za moment będzie z nami nasza gościni, czyli Tamcala. Postać wrazista internetowo z pewnością. Myślę, że każdemu, wielu osobom, nawet jeśli jej nie obserwują, to przewinęła się chociaż rolka albo dwie. Mi na przykład przewinęła się rolka z Odmową. To chyba druga najpopularniejsza.
0: Jaką odmową, Adam? Musisz być jaśniej, musisz wyrażać się jaśniej.
1: No tak to czasem jest, mój drogi.
0: Jesteśmy w radiu, wyrażaj się jaśniej.
1: Że jakiś chłop, prawie zawsze, napisze coś w stylu, ale bym ci... No.
0: Okej.
1: Okay. Jak to zwykle.
0: Rozumiem.
1: I wtedy można coś z tym zrobić albo nie. Można zbanować, można... nie banować. Można odpowiedzieć, tak jak i ona odpowiedziała doskonale moim zdaniem, że zaprosiła... w pewne konkretne miejsce z kodem odmowa.
0: No to możecie to zweryfikować na jej social mediach, do czego oczywiście zachęcamy, ale po audycji najpierw się skupcie na audycji.
1: Najpierw słuchajcie nas oczywiście do 21:00. W jakim składzie z wami jesteśmy? Marcin już powiedział, my dwaj przy mikrofonach, ale za stołem realizatorskim Filip Wolski, pierwszy raz od 1938 roku. Natomiast wydaje nas dzisiaj Michał Piwowarek i nasz tata, jak zwykle. Także cieszymy się serdecznie, cieszymy się bardzo.
0: Tak, dziękujemy, że są z nami, dziękujemy również wam, słuchaczom, że jesteście z nami, dziękujemy za wszystkie miłe maile. No i doceniamy.
1: Tak, no bo szczerze mówiąc, nasza poczta się urywa od wiadomości. Bardzo wam się podoba ta audycja.
0: Dziękujemy wam za to.
1: Dziękujemy serdecznie. No dobrze, to teraz pozostaje nam chyba już wrócić wyłącznie do muzyki. A muzyka będzie, jak zwykle, dobrana ze szczególną starannością. W tym przypadku, no cóż, diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Taki jest tytuł tego utworu. Tylko, że to po polsku, a nie po angielsku, a on jest po angielsku.
0: Dobrze, ustalimy to później.
2: The French are glad to die for love. They delight.

0: Merlin!
1: Hell yeah, mocne wejście, dobre wejście. A to Marilyn Monroe była.
2: Kto puka?
1: Maria Sioła znana jako Tamcala, dzień dobry,
3: już
1: cześć.
3: Się nawet trochę ujawniła.
0: Że się ujawniłam, dobry wieczór, panowie.
3: Miło nam cię widzieć.
0: No mi również, ja jestem zachwycona tym repertuarem. Jak już tylko wleciało Diamonds, ja zachwycona, naprawdę.
3: To będzie tylko lepiej, obiecujemy, ale ty już zresztą to widzisz.
0: No widzę.
1: Ale nie spoilerujmy jeszcze.
3: Nie spoilerujmy, my dostosowujemy muzykę do naszych gości. I po prostu tobie z oczu patrzy właśnie tak.
0: Diamentami?
3: Na przykład, no.
0: Mhm. Choliwka!
3: No. Ogólnie cieszymy się, że cię widzimy i mamy na początku pytanie na rozgrzewkę, okej?
0: Okay? Dobrze.
3: Pierwsze cyfry PESEL-u.
0: Excuse moi.
3: Pierwsze cyfry PESEL-u.
0: A przepustka, rozumiem, tak?
3: Okej, drugie pytanie. Imię zmyślonego przyjaciela?
0: Dymitr.
3: Dymitr, okej. Okay. Dokończ zdanie. Lubię media publiczne, ale...
0: Ale czasem śmierdzą żółcią.
3: Okej, okay, ładnie.
1: Jesteśmy w żółtym studiu, więc ja nie wiem, czy powinienem się obrazić.
0: Ale wasze jest fajne.
1: A, no dobrze, dobrze.
3: Dziękujemy.
1: No dobrze,
3: odnotujemy.
1: Co jest bardziej satysfakcjonujące? Odpowiadanie natarczywym typom z internetu, czy natarczywym typom w realu?
3: Spokojnie, masz czas.
0: To jest bardziej satysfakcjonujące. Kurczę, chyba w internecie.
3: Tak?
0: No, bo ja nie dostaję aż tak dużo takich natarczywych wiadomości na co dzień. No, a jako Tamcala tak.
1: No, czyli jak zwykle. Wszyscy piszą, bo są anonimowi, tak mi się wydaje.
0: Tak jest,
1: a twarz
0: tak
1: to...
0: No.
3: Teraz ważne pytanie, więc poprosilibyśmy o pełne skupienie.
1: Oho.
3: Długo się na ciebie czeka, zanim przygotujesz się do wyjścia?
0: No, czasem się spóźniam, ale nie.
3: Niedługo.
0: Nie, bo ja generalnie wiem, ile czasu potrzebuję, więc spóźniam się do 10 minut, 15.
3: To ile czasu potrzebujesz?
0: Kurczę.
3: To jest ważne. Bez tego dania
0: bardzo długo robię włosy. To jest bardzo skomplikowany proces i te włosy muszą wyschnąć na wałki, więc one najlepiej jak wyschną same, nie poprzez suszarkę. Więc generalnie tu jest duży problem, bo sam makijaż, ubieranie się, no, też zależy. No, trochę czasem.
3: To w sumie jak u ciebie, Adam.
0: Też nakładasz włosy
1: na wałki.
0: Wałki robisz?
1: 100%, nie. To nie jest prawda, ale mogłaby być. Moglibyśmy w to iść.
3: Tak myślałem.
1: Nie, ja używam odżywek do włosów kręconych po prostu.
3: Aha. Kontynuujmy.
1: Kontynuujmy, tak. Dlaczego czerwony?
0: Wiesz co, bo mam po prostu jakąś bardzo taką intymną relację z tym kolorem i działa na mnie po prostu.
3: Jak na ciebie działa?
0: Momentami mnie wzrusza, ale też mnie porusza do działania i tak naprawdę gdyby nie czerwień, nie byłoby tam sali, nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby tego szału, więc to jest taki bodziec bardzo duży, który mnie pcha do przodu i no i po prostu czerwień, tutaj nie ma jakiś, ja tak czuję i tak robię, więc...
3: A czerwień jest związana głównie z twoją postacią, czy też z tobą już jak wychodzisz z tej roli?
0: Nie, czerwień jest związana ze mną, dlatego że no tutaj się pojawia pewien dysonans, dlatego że w momencie, kiedy ja wychodzę z domu, zazwyczaj wyglądam też jak Tamcala. Jestem bardzo często ubrana na czerwono, ale się nie zachowuję jak Tamcala. Czasem może gdzieś tam coś mi odpinkala, no ale tak.
3: A gubisz się czasami między

0: tym, jaka jest tam sala, jaka jest Maria?
1: No jak ktoś mnie porządnie rozbawi, albo jak się czuję tak maksymalnie komfortowo, to tak, no czasem, ale wiecie, bo to jest postać, która jest zbudowana na mojej osobowości, więc też to się bardzo naturalnie we mnie wytworzyło, to nie jest jakiś, no, totalny wytwór.
2: Przydałby nam się gong teraz.
0: Dobra, gong.
2: Gong.
0: Bang. Gong.
2: Tak, to my właśnie, a w tym momencie specjalnie dla ciebie utwór artystki, którą jak sądzę lubisz.
1: Bardzo.
2: To posłuchajmy. Kalina Jędrusik.
3: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

kawusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścielę się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu

0: zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Czwórka. Tak właśnie brzmimy.
2: Przy jednym stole.
1: Chłopaki z sąsiedztwa, z nami jest Tamcala, aktorka, ale też postać internetowa, można powiedzieć. Czy Tamcala to jest bardziej, to jesteś już ty w swojej postaci, czy to jest też twoje alter ego jako aktorki?
3: Nie, to nie jest moje alter ego jako aktorki, dlatego że myślę, że ja jako Maria staram się stawiać sobie jakieś wyzwania aktorskie. I w momencie, kiedy wiecie, realizuję jakieś różne inne postacie, no to nie zawsze jestem Tamcalą, ale Tamcala to jest jakiś ten taki, myślę, że pierwotny stan.
1: Okej.
4: Okay.
1: No.
4: Wow.
3: No.
4: Musisz się opanowywać, rozumiem, tak?
3: Nie, no to jest po prostu coś, co mnie najbardziej... co jest mi najłatwiej osiągnąć. Wiecie, to jest taka postać, która po prostu jest od rękawa.
1: Czyli, no? Ale jest to rzeczywiście zbudowana postać? Rzeczywiście kogoś udajesz, czy to się wykreowało jakoś, nie wiem, z ekstraktu Marii?
3: Nie, to się wykreowało naturalnie z ekstraktu Marii i też na przestrzeni lat. Ja po prostu sobie obserwowałam, co mnie najbardziej kręci, co mnie najbardziej jara i gdzieś na te wszystkie rzeczy się właśnie składa Tamcala. No, tylko że w momencie, kiedy weszłam do internetu, to naturalne było dla mnie, że nie przedstawiam się pod swoim imieniem i nazwiskiem, tylko przedstawiam się jako Tamcala, bo Tamcala, ta nazwa już ze mną jest od gimnazjum, więc bardzo długo. I też swojego czasu dużo osób tak do mnie mówiło, moich bliskich. Tak też chciałam, żeby do mnie mówić. Więc, no więc weszłam do internetu i nagle ludzie zaczęli pisać, że ej, ale co ona odwala i tak dalej. I ja sobie myślę, kurde, no ale przecież ja tworzę postać.

0: to nie jestem ja stricte, tylko to była jakaś kreacja. No ale jest to ze mnie. Nie mam dwubiegunówki jak coś. Okej.
1: Okay. Okej, okay, to usunę to pytanie.
2: A widzisz, już miało paść. Ale to też z drugiej strony jesteś jednak podpisywana jako aktorka nazwiskiem, prawda? Nie pseudonimem. W sensie nie jest jak Olivia Wilde na przykład, która się tak wcale nie nazywa.
0: Nie, nie. Jestem rzeczywiście na razie to, co tam udało mi się zagrać, to rzeczywiście jestem wszędzie jako Maria Sioła. Ale i tak wszyscy mówią, a tam Cala przyszła, o siema.
2: No bo w tym momencie to już chyba trudno inaczej, no tak mi się wydaje.
0: No i wspaniale, ja się bardzo cieszę.
2: No dobra, ale właśnie, to jak wygląda to doświadczenie aktorskie? Bo najnowszą rzecz mamy Słoneczna poza ciszą.
0: Tak jest.
2: To jest rulka, to wiemy. No dobrze, a co jeszcze?
0: No ja nie mogę mówić, bo ja mam NDA-ki podpisane.
1: Wszyscy te NDA-ki.
2: Najgorzej,
1: normalnie się wywiadu nie da
2: prowadzić
1: ostatnio.
2: Dosłownie 15 minut temu spojrzałem na maila, a tam podpisz NDA, 100 tysięcy złotych kary, jeśli się nie utrzyma. No,
1: kiedyś było okropne. Tak, że się normalnie z ludźmi rozmawiało szczerze. A teraz?
2: Wszędzie biznes.
1: NDA.
0: Słuchajcie, no mogę wam powiedzieć tak, że na pewno dzięki temu, że mogłam się u was tu pojawić rok temu i powiedzieć monolog Hermiany Gildy Kociubińskiej. Już zresztą jak przyszłam tutaj dzisiaj do studia, to pierwsze co usłyszałam, czy lecimy dzisiaj po kolejny viral? Ja powiedziałam, że proszę, żeby nie nakładać presji. Natomiast rzeczywiście dzięki temu monologowi udało mi się dostać do dobrej agencji aktorskiej i zaczęłam dostawać propozycje. To jest też bardzo dobry materiał, który ja mogę wysyłać do reżyserów castingu. I teraz wyszła Słoneczna. My Słoneczną kręciliśmy przez wakacje, ale nakręciłam też w te wakacje film jeden. Nie, jakoś nie róbcie takich oczu. Ale fajna rzecz i to będzie coś totalnie innego niż właśnie tam Cala. I teraz listopad mam bardzo filmowy.
1: Filmowy?
0: No, filmowy, tak.
1: Czyli można powiedzieć, że twoja droga przez social media to jest, nie wiem, nowoczesne podejście rzeczywiście do budowania pozycji jako aktorka?
0: Kurczę, wiesz co, ja niestety stałam się, mam wrażenie, jakąś ambasadorką idei, że przez social media można zostać aktorką. No, nie chciałam, żeby tak było, no ale tak wyszło, więc tak. No tak, tak.
1: To jest ostateczne tak w takim razie.
2: Tak.
1: Tak. Tak. Zagrajmy.
2: Tak. Tak. Posłuchajmy John Lee Hooker w tym momencie i bum bum w Radiowej Czwórce, bo tak, dzisiaj gramy prawdziwą muzykę, moi drodzy.

0: Moi drodzy, jest z nami Tam Cala, jest świetną aktorką, twórczynią rewelacyjnej postaci, a my teraz posłuchamy dżingla, który Adam Smolarek wyszczególnił i specjalnie chciał, żeby wybrzmiał w tym momencie.
1: Awangarda.
2: Po sąsiedzku.
0: I ja bardzo doceniam profesjonalizm mojego kolegi Adama Smolarka. On rzeczywiście jest taki zawsze skrupulatny w wybieraniu tych dżingli i bardzo mu za to dziękuję, więc teraz na antenie Polskiego Radia chciałbym powiedzieć dziękuję, Adam.
1: Ja tobie dziękuję, Marcin.
0: I tobie też dziękuję, Tam Calu, że jesteś świadkiem tego, czego dokonał Adam.
3: Czuję się absolutnie zaszczycona.
0: Mamy do ciebie jedną prośbę. Czy mogłabyś dla nas wejść na chwilę w jedną szczególną rolę?
3: O matko, no dobra.
0: To będzie proste, obiecujemy.
3: Okej. Okay.
0: Czy mogłabyś na chwilę zmienić się w dyrektorkę czwórki i powiedzieć, że jesteś z nas dumna?
3: Panowie, ale ja zawsze.
0: Dziękujemy. To nam wystarczy. To zostało nagrane. Dziękujemy ci bardzo.
1: Mamy dowód.
0: Mamy teraz, dowód.
1: Tak. Ta audycja Chłopaki z Sąsiedztwa polega na tym, że zadajemy ciekawe pytania ciekawym ludziom, dlatego już pytaliśmy o rzeczy najistotniejsze. Diwą się jest czy bywa?
3: Oj, ja nie lubię tego określenia diwa.
1: A czemu nie?
3: Bo mi się jakoś tak pejoratywnie kojarzy. Ale... No i źle mi się to kojarzy jakoś. Jakoś tak...
1: Okej.
3: No.
1: To przepraszam.
3: Nie, spoko. Jakby rozumiem, że ono w przestrzeni internetowej jest określane jako coś... No, nie wiem, jakaś ikona i tak dalej, ale ja jakoś, no nie jestem zwolenniczką, źle mi się to kojarzy i też chyba nie lubię siebie tak określać.
0: Czy chcesz w takim razie wylosować inne pytanie?
3: Tak.
0: Dobrze. Kto ma zagrać na twoim weselu, kto na rozwodzie, a kto na pogrzebie?
3: Ale kto powiedział, że ja się będę rozwodzić?
0: Nie. Statystyka.
1: Kto powiedział, że będziesz wychodzić za mąż też? Albo
3: mam nadzieję.
1: Możesz się żenić.
0: Musisz improwizować w takim razie.
3: Kto ma zagrać?
0: Masz dowolną pulę z całego świata, nieograniczony budżet.
3: Kurczę, no niestety ta osoba już nie żyje.
0: Okej.
1: Okay. Masz nieograniczony budżet, z budżetem można robić różne rzeczy, można na przykład inwestować w to, żeby...
0: Zmartwychwstanie.
1: No na przykład. A to nie, zmartwychwstanie omawialiśmy wczoraj akurat.
0: A rzeczywiście.
1: No faktycznie. Cytowałem Ewangelię Świętego Łukasza.
0: To prawda.
1: Ale to nie tym
0: Kontynuujmy.
1: Razem.
3: Kogo ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Natomiast jak powiedzieliście, bo to rozumiem, że to jest poniekąd pytanie trochę o ulubionego artystę, tak?
1: Po części, bo zobacz, mamy różne okazje.
0: Trzy.
1: Jednak, trzy różne okazje.
3: A przypadkiem codzienność nie jest okazją?
0: Żeby zagrał dla ciebie, no w sumie czemu nie?
3: W mojej głowie wszystko jest możliwe.
0: No to powiedz.
3: Kurczę, ja bardzo lubię. Czy znacie może Renatę Lewandowską i jej album Dotyk?
1: Graliśmy wczoraj.
3: Nocowy. No. Jezu, to jest wspaniałe. No, to jest coś, co bardzo mnie dotyka, jest bardzo w moim stylu
0: i żyje.
3: Ona żyje?
1: Tak.
3: Żart, ale przypał.
1: Marcin zrobił ostatnio to samo, ale no widać,
3: naprawdę?
1: Że to... Wiesz co, bo to jest tak, że ona jednak zniknęła ze strady, nie?
3: Ona w 2019 roku wydała ten album, ale on został napisany
1: to jest
3: w latach 70.
1: W latach 70. napisany, nagrany,
3: no,
1: zostawiony w archiwaliach, w archiwach Polskiego Radia i wygrzebany tak. Stamtąd. Właśnie w 2019 Renata Lewandowska od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest projektantką, porzuciła karierę artystyczną, muzyczną kompletnie, ale no, do tego projektu podeszła z sympatią.
3: Pani Renato, ja panią przepraszam, że ja panią uśmierciłam w tym momencie. Nie, ja nie chciałam.
0: Czy w takim razie wybierasz ją na pogrzeb?
3: O Jezu, nie, no zawsze sobie myślałam, że na moim pogrzebie to bym chciała, żeby leciał kabaret i żeby Liza Minnelli mi śpiewała. No ale ona to już nie dogorywa trochę. No.
0: Słuchaj, mamy nieograniczony budżet. I kroplówki.
3: No to Liza Minnelli, w takim razie niech będzie. Ona na pewno żyje, jeszcze ma się w miarę dobrze. W miarę. Także tak.
1: Natomiast przed nami teraz artysta, który to akurat potwierdza.

0: Yeah, I've got a woman. Tego właśnie słuchaliśmy. Ray Charles, moi drodzy, w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, w której gościnią jest Tamcala, aktorka, instagramerka. Tak, już ustaliliśmy, że możemy też tak mówić. No dobrze, to nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wykorzystali tej wspaniałej okazji i nie poprosili o to, abyś zadeklamowała coś dla nas, bo gdy patrzyłem na twarz Kuby Jamrozka, gdy recytowałaś do niego, miałem wrażenie, że on troszkę tak... Nie wiem w sumie, co przeżywał w środku. Jestem ciekaw, co
1: będziemy przeżywać. W każdym razie my też chcemy to przeżyć.
0: Chcemy, także Tamcalo, poproszę, recytuj.
2: Moja przyjaciółka Helenka Kolankowska to mówi, że wściekłaby się 10 razy, a ja nie, bo usposobienie mam tak wrażliwe, że aż trudno uwierzyć. Zaraz będzie do rzeczy, panie sędzio. A właśnie... Chciałam zapytać, czy wysoki pan sędzia żył kiedyś ze swoim rozwiedzionym mężem pod jednym dachem? Nie? To wprost nie może sobie wyobrazić. Rano na przykład on mnie spotyka w przedpokoju i mówi: dzień dobry, pani Grzelakowo. Ja mówię: nie jestem żadną Grzelakową i żałuję, że nią kiedykolwiek byłam. To on do mnie mówi: dzień dobry, panno Ciupakówno. Ja mówię: wstydziłbyś się. Mamy dorosłe dzieci, a ty mnie będziesz od panien wyzywał. Ty wiesz, tak do niego mówię, że muchy niewinnej nie uszkodzę, ale uważaj, żeby to krzesło nie poleciało w twoim kierunku. To nazajutrz on mnie spotyka i milczy, jak ekspedientka w sklepie mięsnym, kiedy ją spytać, czy będzie cielęcina. Ja mówię: czego własny pomnik udajesz? Tyle lat gadałeś do mnie bez sensu, to chyba teraz możesz się przywitać. Żeby nawet obcy sublokator, który ani razu nie był moim mężem, też mnie codziennie mówi dzień dobry. Zaraz będzie do rzeczy, panie sędzio. A i owszem, te meble w mieszkaniu to ja poprzesuwałam. Ale ja mojemu rozwiedzionemu zabrałam tapczan z pokoju tylko ze względów moralnych, panie sędzio. No bo do takiego rozwiedzionego może zechcieć ktoś przyjść z wizytką. A jak nie będzie tego, jak się nazywa, narzędzia zbrodni, to mniejsza się staje możliwość potencjalna, prawda? A to, że ja mu łóżeczko dziecinne wstawiłam za

0: Jest tapczana to tylko dlatego, że nic innego nie miałam pod ręką. Zresztą jakby rozwiedziony trochę nogi podkurczył, to by mu się wcale nieźle spało. Ja dla niego młodość straciłam, to on może dla mnie trochę nogi podkurczyć. Zaraz będzie do rzeczy, panie sędzio. Krytycznego poranku wychodzę z łazienki, umyłam włosy, on mi wąchuje. O ile się orientuje, powiadam, nie jestem rezedą, czego mnie wąchasz? A on do mnie mówi, no umyłaś swoje kudły w moim occie przeznaczonym na marynaty. Właśnie wyciągnąłem grzybki, miałem zamiar marynować. Ja mówię, po pierwsze, na occie nie było napisane, że będą w nim grzybki. Po drugie, dla mnie to się, człowieku, możesz cały zmarynować. Po trzecie, ja ci zaraz pokażę kudły. No i pokazałam. Tyle, że jego. A miał zaledwie 4 włoski na krzyż, to wyłysiał całkiem. Jak był moim ślubnym, panie sędzio, to ja dbałam o jego owłosienie. A rozwiedziony to może być nawet łysy, dla mnie nawet śmieszniej. No i teraz nareszcie będzie do rzeczy. Może ja otrzymam wyrok prawomocny, pomimo tego, że on zabrał mi młodość i życie, a ja jemu tam raptem 4 włoski z łysiny, ale ja uprzedzam wysoki sąd, że jeżeli kwaterunek nie przydzieli nam osobnych mieszkań, to ja się albo zastrzelę, albo powieszę, albo będę z nim spała z powrotem. Amen. Tyle, chłopaki, nie musicie się tak bać.
1: Ja się wystraszyłem.
2: Naprawdę? Ja się wystraszyłem. Ja byłem ciekawy, co dalej.
1: Tak. Nie, no to była Hanka Bielicka, monolog rozwiedzionej w sądzie. W wykonaniu tam cali u nas właśnie w tym momencie w Radiowej Czwórce. Powiem tak, zastanawiałem się, w którą stronę pójdziesz w ogóle dzisiaj z tym razem z monologiem, dlatego że gdy byłaś poprzednio, no to Kuba Jamrozek tutaj, jak wspomniałem, czerwienił się.
0: Tak jest.
1: My byliśmy trochę przestraszeni.
2: Ja byłem
0: trochę na was nakrzyczałam, nie chciałam.
2: Trochę się czuliśmy, jakby to miało być do nas.
0: No to trochę. Dobrze.
1: Bo wiesz co, Marcin jest rozwodnikiem.
0: Proszę?
1: Marcin jest rozwodnikiem po prostu.
2: Wróciły, no, wspomnienia.
0: A siedział tutaj, tak.
2: Siedział.
1: No, a ja pozdrawiam swoją partnerkę. Pozdrawiamy też Renatę Lewandowską, którą niektórzy nasi słuchacze mieli okazję spotkać w Trójmieście, jak się okazuje. Także
2: przepraszam.
1: Wszystkiego dobrego, wszystkiego miłego, a oczywiście.
2: Mam jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie na koniec.
0: Dawaj. Wiem,
1: dawaj.
2: Czy mówisz takie monologi czasami na imprezach?
0: Teraz już nie, ale kiedyś tak. To w ogóle jest świetne ćwiczenie aktorskie. I jak byłam w takim, powiedzmy, swoim piku ćwiczeń, to rzeczywiście chodziliśmy na imprezy i cały czas gadaliśmy do siebie monologami. Nawet mam taką sytuację, że niejednokrotnie wsiadałam do taksówki i mówiłam do taksówkarza monologiem tego typu, też tą hermenegildą, którą ostatnio tu u was mówiłam, bo to... Po prostu, nie wiem,
1: ale oni łapali to pozytywnie?
0: Nie, znaczy pozytywnie, byli skonfundowani
1: w stylu,
0: dosyć mocno.
1: Wiesz, wykonuję swoją pracę, nasz klient, nasz pan, nie mogę nic powiedzieć tej wariatce. Jak myślisz?
0: Próbowali ze mną rozmawiać.
2: Wow.
0: No a ja rozmawiałam z nimi tekstem, tak?
2: Mam tak dużo pytań.
1: A tak mało czasu. Tamcalo, musisz do nas wrócić tym samym, bo jesteśmy zachwyceni dzisiejszą rozmową, a Marcin, jak widzisz, jak rzadko, ma wiele pytań. Także w tym momencie dziękujemy ci serdecznie za wizytę u nas.
0: Ojejku, ja również dziękuję.
1: Dziękujemy za
2: bardzo
1: ten pokaz.
2: Dziękujemy.
1: Mamy nadzieję, że zyskasz jeszcze więcej ról tym samym. I co? I czekamy, aż NDA się skończy. Będzie można rozmawiać o tym, co cię czeka.
2: I zapraszamy wtedy.
0: Mhm. Super.
2: Pamiętaj, do nas, nie do żadnej innej audycji. Do nas.
1: Nie do
2: chłopaki suś.
1: Tak, tak. No dobrze, a teraz gramy dalej, moi drodzy. Glenn Miller, In the Mood.

0: MF Doom, moi drodzy. All Cup. Moi drodzy, musimy porozmawiać o jednej rzeczy.
1: No, o
0: dzisiaj
1: czym?
0: Tam cała nas zainspirowała.
1: Tak?
0: Tak, jesteś. Nie czujesz się zainspirowany?
1: Czuję się potężnie zainspirowany. Powiem ci tak, cały czas jestem pod wrażeniem tego monologu. Cały czas jeszcze, nie wiem, nie wyszedłem z nerwów. Czułem się jak rozwodnik.
0: Okej.
1: Okay. A nie chciałbym.
0: No też nie chciałbym się czuć jak rozwodnik, ale rzeczywiście tak na nas nakrzyczała. I nie wiedziałem trochę nawet, jak się z tego podnieść tak do końca.
1: No.
0: Ale w każdym razie, będziemy dzisiaj rozmawiać o postaciach. O artystach muzycznych, którzy tworzą pewne postacie. Ten temat narzucił nam nasz ojciec radiowy, czyli pan Michał.
1: On nas grzecznie zapytał, czy chcemy taki temat zrobić. A my powiedzieliśmy, no ja.
0: Jeśli każesz, panie...
1: No tak,
0: tak czasami też mówimy. W każdym razie, więc przed chwilą wybrzmiał MF Doom. I to jest bardzo ciekawy raper, ponieważ on cały swój image zbudował na wymyślonej postaci zamaskowanego przestępcy w stylu komiksowym. Inspirował się doktorem Doomem z komiksów Marvela, ale miał też wiele innych nazw. Na przykład Victor Vaughn. I pod takim pseudonimem nagrał album Vaudeville Villain. I tytułowy utwór z tej płyty zaraz ci zaprezentuję, mój kolego Adamie Smularku, i wam, drodzy słuchacze Radia Czwórka.
1: Jakiego radia? Jak ty powiedziałeś?

0: Ja powiedziałem teraz Radia Czwórka.
1: Dobrze, przed nami zatem...
0: Jesteś za, ale mogę tak mówić?
1: Nie.
0: A mogę do ciebie się zwracać per Adamie?
1: Tak.
0: To nie roz... No dobra, okej.
1: Okay. Radia Czwórka
0: twoja
1: nie
0: Twoja logika jest twoją logiką, nie rozmawiamy o tym.
1: To
0: gramy
1: jest
0: muzykę.
1: Oficjalna wykładnia. Stevie Ray Vaughan przed nami.

0: Autopromocja.
1: Poniedziałek. Dominika Płonka i jej Sound of Dome. Wtorek. De Gustibus Bartka Czarkowskiego. Środa. Wiadomo. Numer raz. Na fali. I czwartek. Zuza Zielińska i jej Przester. Kto powiedział, że wieczorem musi być grzecznie i według playlisty? Od poniedziałku do czwartku, między 21 a 23, czwórka przejmuje nocną zmianę. Czterech prowadzących, cztery różne muzyczne światy. Czwórka gra po swojemu, a ty? Włącz się od 21 do 23.
0: Autopromocja.

0: O, to już antena. Ups.
1: Okay. Nie, godzina 20.
2: Pogoda.
3: Wbrew pozorom, my wszystkie nasze kwestie mamy rozpisane w scenariuszu.
1: Tak, i teraz dokładnie tak jak było z Tamcalą, my wiedzieliśmy, co ona powie. I my świetnie odegraliśmy w ogóle postać rozwodników.
3: No, kto odegrał, ten odegrał, ale
1: no,
3: tak.
1: Kto odegrał, ten odegrał, no.
3: Nie wiem, czy wiecie, ale dziennikarstwo lepiej, radiowe gorzej. To jest po części aktorstwo.
1: Ale też trochę malarstwo. To jest też trochę malarstwo?
3: Tak,
1: trochę malarstwo i też czuję, że czasami hydraulika.
3: To ciekawe akurat. No. Hydraulika rozumiem, ale malarstwo?
1: Zostawmy, bo robimy teraz pogodę.
3: Tak?
1: Tak, po godzinie 20 mamy taki segment.
3: A, my
1: segment,
3: czasami to jest też meteorologia, jak wiemy. No właśnie.
1: Meteorologia, żeby.
3: No żeby. My tu jesteśmy od ekologii, tak.
1: No to co możemy wam powiedzieć o pogodzie, co jeszcze o pogodzie nie zostało powiedziane. Nie wiemy, jak dzisiaj było na dworze. Naprawdę nie byliśmy na dworze zbyt długo. Siedzimy

0: My od godziny, ja od 14 w studiu, w budynku Polskiego Radia nie wychodziliśmy specjalnie. No i się z tym jakoś tam czujemy. No, jeśli chodzi o nasze afirmacje pogodowe natomiast, to ja bym sobie życzył dużo świeżego powietrza.
1: No to wydaje się, że jeszcze dzisiaj będziesz miał okazję takie poczuć, takiego powąchać.
0: Chyba pójdę na długi spacer aż.
1: Wow, no dobrze, może pójdziesz, może nie pójdziesz, dlatego że wygląda na to, że dalej będzie padać.
0: Fantastycznie, czyli jak ja wychodzę, to wtedy niebo płacze.
1: Aha.
0: I to jest właśnie ta niesprawiedliwość, o której napisano tyle piosenek.
1: No tak, tak, tak. No wiele tak. jest pól niesprawiedliwości na tym świecie, a jednym z nich jest właśnie to, że pada deszcz, kiedy chciałby się człowiek przejść.
0: Wiecie, biednemu to i wiadomo co.
1: No, a złej paletnicy rąbek u spódnicy.
0: O, więc... a wiesz, gdzie kucharek chrześć?
1: No.
0: W kuchni.
1: Tak.
0: No.
1: Tam, na tym to polega chyba.
0: Chyba na tym to polega.
1: Tak się wydaje. A Marcin, co u Pumy?
0: Nie wiem.
1: No właśnie, też nie wiem. Afirmacje, aby było lepiej.
2: Autopromocja. Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
3: Autopromocja. Tak jak my.

0: Co mnie? No tak, były maile o tym, moi drodzy.
1: Były maile
0: na temat też na przykład Daft Punku i Pharrella Williamsa. Nie, takiego maila nie dostałem.
1: Ale Pharrell Williams, bardzo fajna osoba. Kojarzysz go? Ma taki śmieszny kapelusz.
0: No, kojarzę. Coś tam Get Lucky, coś tam no. Ten... No.
1: A kojarzysz w ogóle Daft Punk? To są ci goście z maskami. A wiesz, dlaczego ich wybrałem? Dzisiaj?
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: Nie.
1: Ale trzymałeś na pięciu. Dzisiaj rozmawiamy o postaciach. O artystach, którzy wykreowali pewnego rodzaju postacie. I tymi postaciami posiłkowali się w swojej artystycznej ekspresji. Mhm. I Daft Punk na przykład to są ci goście od śmiesznych kasków. I to jest...
0: Robert Kubica?
1: Na przykład. No, można powiedzieć, śmiało można powiedzieć, że Daft Punk
0: Max
1: to jest
0: Verstappen?
1: Robert Kubica wśród muzyków.
0: O.
1: Jesteś za tym?
0: No może, no ale to... nie wiem. Max Verstappen, Robert Kubica i oni jeszcze robią muzykę razem?
1: No mniej więcej tak to się prasuje.
0: Aha. Ale my a rozmawiamy... Williams z kim w tej relacji?
1: Dziwnym kuzynem.
0: Okej.
1: Okay. Dobra, okay. To ustaliliśmy. I to było piękne brzmienie utworu Lose Yourself to Dance. Troszkę jeszcze będzie można się pokręcić, moim zdaniem. Następną osobą, o której warto wspomnieć, jeśli chodzi o kreowanie postaci, jest Tyler, the Creator, który co erę wymyśla sobie kogoś innego. Raz to jest Tyler Baudelaire, który jest bojem hotelowym. I to była postać wykreowana na potrzeby Call Me If You Get Lost. No ale najbardziej chyba popularnym wcieleniem Tylera jest Igor. Igor jest blondynem i ma różowy garnitur.
0: Znaczy też nie bez powodu jest to najpopularniejszy prawdopodobnie wizerunek Taylora, dlatego że wtedy robił najbardziej popowe kawałki zwyczajnie. Gdyby, wiesz, wziąć go z pierwszych płyt, to te wszystkie pastele by tam nie pasowały, absolutnie. Teraz, gdy znowu zmienił stylówę, to też troszkę, oczywiście sporo osób zostało, to nadal są duże hity, ale to zupełnie inne niż R&B Softboy.
1: To prawda, zupełnie.
0: Lat,
1: nie? Myślę, że jego fanbase od tamtej pory się troszkę zmienił.
0: Odrobinko.
1: I do Igora również się zmienił. Polecam w ogóle teledysk do utworu Sorry Not Sorry, gdzie Tyler, the Creator mierzy się ze wszystkimi swoimi postaciami i te wszystkie postacie się tam w klipie pojawiają. A na razie posłuchamy, no właśnie, tego

0: No cóż, Adamie, kiedy rozmawiamy o tworzeniu postaci i tworzeniu takich wykreowanych zupełnie światów, jeśli chodzi o jeśli chodzi o muzę, no to nie można nie wspomnieć o Funkadelic. Tutaj powstała cała mitologia, mój drogi.
1: Czy my w ogóle damy radę to omówić? Dlatego, że mam wrażenie, za każdym razem, gdy wczytuję się w to, o co tutaj chodziło, to ja mam wrażenie, że nie pojmuję trochę, nie? Bo tak, tego jest dużo, głęboko, bardzo to jest rozwinięte.
0: To prawda.
1: Co tam się działo?
0: Ten lore leci już naprawdę długo. To jest mitologia P-Funku. George Clinton, czyli twórca projektów Parliament i Funkadelic, wymyślił to, zaczął to wymyślać, całą mitologię P-Funku, i rzeczywiście ciągnie się to od początku, od pierwszego projektu od George'a Clintona, no w sumie aż do teraz tak naprawdę. P-Funk jest też żywy w twórcach zupełnie niezwiązanych z Funkadelic. Już to nawet przeszło w pewnym sensie nawet do hip-hopu. W pewnym momencie doszły te nawiązania. No jest to taki, co, to się nazywa afrofuturyzm. Tak to nazwali. Jest to funk, rzeczywiście bardzo gruwiący, ale z wieloma nawiązaniami do jakiejś kosmicznej energii, z takiej nieokreślonej przestrzeni. Bardzo często mówi się tam na przykład, że Matka Ziemia jest po prostu częścią, jakąś postacią tej mitologii, więc naprawdę rzecz jest poważna i zachęcamy, żeby się zagłębić. Trochę może to zająć, zanim wszystko połapiecie.
1: Bo nie jest łatwo, naprawdę.
0: Nie jest
1: Wierzymy
0: łatwo.
1: W was, ale nie jest łatwo.
0: Ale nie zawsze musicie wszystko rozumieć. Czasami
1: no
0: można
1: ja na
0: po
1: przykład
0: prostu...
1: zazwyczaj tak sobie mówię, wiesz?
0: No tak, to jest ważne. Naprawdę no, czasami wystarczy, żeby tą mitologię poczuć, wystarczy odpalić na przykład bardzo długie intro do płyty Maggot Brain i wszystko będzie jasne. A teraz przejdźmy do artysty, który z P-Funkiem w jakiś sposób jest związany. Z George'em Clintonem wielokrotnie współpracował. No i kultywuje ten funk w jego stylu. Mówię o Snoop Doggu, który również ma wiele twarzy, wiele postaci. Jedną z takich postaci jest Snoopzilla. I jako ta postać nagrał album 7 Days of Funk razem z Dumb Funkiem. Bardzo dużo funku, jak na dwuminutowe wejście. Fading Away, już teraz w czwórce.

0: Upaki z sąsiedztwa, jak możemy, to nerdzimy o muzyce.
1: It's there.
0: Mhm. To był twój komentarz?
1: Tak.
0: Okej, okay, Gorillaz za nami, utwór There. No mówiliśmy już trochę dzisiaj o postaciach, a nawet wspomnieliśmy o mitologii. No to cóż, Gorillaz idealnie się w to wpasowują. No, to jest zespół totalnie fikcyjny, tak naprawdę. Zrobiony z komiksowych postaci, które też mają swoje przygody, też mają swój wymyślony świat. No i to wszystko moim zdaniem jest takim walorem artystycznym, dzięki któremu można czasami powiedzieć rzeczy, których w normalnym sposobie wyrazu by się nie dało.
1: To znaczy, w tym przypadku?
0: Mam wrażenie, że dzięki temu, że masz tutaj wykreowany zespół, że masz całkiem oddzielny świat, to czasami z takim dużym dystansem można łatwiej opowiedzieć na przykład o rzeczach związanych na przykład społecznych. Co Gorillaz od dawna robili. Przy ostatniej płycie z kolei stworzyli ten cały świat i opowiedzieli o takim duchowym aspekcie swoich przeżyć. Dużo duszy wplatali również w muzykę, nawiązywali do wielu tradycji z różnych religii. I moim zdaniem, kiedy wytwarzasz taki alternatywny świat, to może być bardziej spójne. To może mieć więcej sensu. Mam poczucie, że wtedy cały czas się odnosisz do tego fikcyjnego świata, ale czerpiesz z tych wszystkich religii, z tych wszystkich metod duchowych, co jest bardzo wygodnym sposobem, ale też rzeczywiście skupia się przede wszystkim na uczuciach, a nie na faktach.
1: No dobra,
0: ale
1: czy jednocześnie to nie jest po prostu podkręta Damona Albarna, który jest tutaj mózgiem muzycznym i tekściarskim?
0: No można cynicznie tak na to patrzeć.
1: No bo nie, no bo to jednak w tym przypadku to jest... Tame Impala to tylko jedna

0: ten gościu, nie?
1: No i tutaj to też jest tylko jeden gość, ale nadal, ale nadal myślimy tutaj bardziej o projekcie, a nie o samym, wiesz, jednym gościu, który to wymyślił. Wokół projektu, w sensie za projektem Gorillaz nie stoi tylko jedna osoba, to są też, to jest mnóstwo na przykład artystów, którzy pojawiają się na fitach, którzy od początku kariery Gorillaz współtworzą współtworzą tą estetykę i to są równie ważni moim zdaniem.
0: No ja bym nie nazwał gościnnych występów pojedynczych artystów współtworzeniem projektu, który istnieje 3 dekady.
1: No moim zdaniem na pewno mieli swój duży udział, zwłaszcza na przykład przy ostatnim albumie. To jaki jest dobór gości, to w jakim kontekście oni się pojawiają, naprawdę zmienia trochę podejście do danego kawałka. Na przykład dajmy utwór, gdzie na jednym kawałku pojawia się zmarły już raper Proof, a obok niego argentyńska postać na hip-hopowej scenie. To wszystko sprawia, że ma się takie poczucie obcowania z jakimś takim, wiesz, z wieloma perspektywami, z wieloma wyrazami ekspresji. Mam też takie poczucie, że to w pewnym sensie jest podobne na przykład do tego, co robili Avalanches na swojej pierwszej płycie, czyli takie obcowanie z samplami, obcowanie z duchami, obcowanie z czyjąś inną wrażliwością. Przy Gorillaz, zwłaszcza przy ostatniej płycie, też to dostrzegam.
2: Ja nie. I przy tym zostańmy. No, nowa płyta Gorillaz po prostu nie siedzi. Ale zostańmy przy tym, co siedzi, przynajmniej mi. Mianowicie świetny koncert na żywo, świetny pomysł na wizerunek, Chapel Roan i jasne nawiązania do Drag Queens. Przed nami My Hink is Karma.

0: No wspaniały David Bowie, mniej wspaniały miks, jaki wykonałem. Już Filip mnie tutaj ochrzanił i słusznie zresztą. No co zrobić? Starman za nami to jest kawałek, którym David Bowie opowiadał też o Ziggym Stardustie, jednak jakby nie patrzeć. O tym, że ta postać, którą stworzył, żyła trochę własnym życiem i w pewnym momencie nawet została po prostu pożegnana. Zabita? No chyba tak, można powiedzieć. Na pewno opuścił najbliższy wszechświat, może tak nazwijmy to w ten sposób. Ziggy Stardust, postać, która nawet nie wiem, czy można nazwać ją alter ego Bowiego, no bo Bowie nie rościł sobie nigdy prawa do bycia prawdziwym kosmitą, prawda? To nie jest ten moment, kiedy...
1: Nigdy nie wiesz.
0: No, nigdy nie wiesz, ale wydaje mi się, że akurat u niego ta kreacja artystyczna była dosyć jasna, nie? Że to nie jest tak, że są osoby, które wierzą, że są, wiesz, reinkarnacją starożytnego demona i tak dalej. To raczej nie był David Bowie w tym przypadku. On jasno wchodził w rolę i to nie była jedna jego rola, no bo zresztą miał okazję nawet w filmach pograć. Także fantastyczna osoba, jeśli chodzi o rozprawianie o tym, że właśnie różni artyści tworzą postacie, czy podchodzą do tego jakoś tak bardzo kreatywnie. W tym przypadku tak zdecydowanie było, ale w pewnym momencie się to jednak zakończyło. No dobra, a co przed nami? Przed nami chyba kawałek zaskakujący, długi przede wszystkim, ale też horrorkorowy, tak się mówi o tym w ogóle? To jest horrorcore?
1: Tak, myślę, że horrorcore to jest dosyć dobre określenie na utwór Monster, który za chwilę wybrzmi, a ten utwór wybrałem nie ze względu na

0: gospodarza kawałka, czyli nie ze względu na Kanye Westa, a ze względu na Nicki Minaj.
1: Aha, ciekawe.
0: Nicki Minaj w swojej karierze również posługiwała się pewnym alter ego, Roman Zolański. I to było alter ego, w którym ona wchodziła w taką bardziej agresywną postać, bardziej pewną siebie i nawet taką, powiedzmy, bardziej męską. Tak sobie wytworzyła taką męskie alter ego, które trwało od jej czasów jej debiutu. No i moim zdaniem mieszanka tego alter ego z jej klasycznym rapem wybrzmiewa idealnie właśnie w jej zwrotce w utworze Monsters. To prawdopodobnie jest jedna z najlepiej nawiniętych zwrotek w historii rapu i tutaj od tego się nie wycofam. Rzeczywiście to, co Nicki Minaj zrobiła na tym kawałku, jest niesamowite, a mówię to, chociaż niespecjalnie jestem fanem jej twórczości i nigdy do mnie specjalnie nie przemawiała, no to tutaj rzeczywiście techniczny aspekt zmiany głosem, modulacja, rozpisanie sobie tych, powiedzmy, ról różnych obliczy na tym kawałku jest naprawdę świetne. Zresztą jak tylko wleci Nicki Minaj, to zobaczycie, jak zjada i Jay-Z, i Ricka Rossa, i Kanye Westa.
1: Już się boję. Posłuchajmy Monster, Kanye West i wspomniana cała szeroka ekipa.

0: Audycja Chłopaki z Sąsiedztwa powolutku dobiega końca, ale spokojnie, bo zostawiamy was w naprawdę dobrych rękach. Numer raz na fali już po godzinie 21. Oczywiście, kto prowadzi? Numer raz? No, numer raz, no. Tak, to jest nawet pewne. Nawet więcej niż pewne, widzę gościa za szybką, uśmiechnięty, gotowy do prowadzenia audycji. Ale zanim to... to Adam obiecał, że zapowie następny utwór i artystę, który za chwilę ten utwór wykona, wszystkimi jego pseudonimami. Już się nie mogę doczekać.
1: Wszystkimi chyba nie, bo nie wszystkie są zgodne z praktyką radiową, nazwijmy to, ale wiecie, za nami Bon Iver, Nicki Minaj, Rick Ross, Jay-Z, Kanye West, a przed nami, moi drodzy, Czarodziej z Oz, George Orwell, tylko że z bongiem, Hehe Head, Mowgli, Wychowanek Dżungli, Muszkieter, Młody G. Sarmata, Młody Muchadore, Młody Scrooge McDuck, Nowy Bonaparte, tylko że naprawdę, Nowy Tony Hawk, tylko że rapowy, Psychodel Liczny Wiking oraz Urwi Połeć Śmierdzący Groszem. To jest jedynie cząstka pseudonimów Belmondziarza, oczywiście.
0: Młody G.
1: Młody G. Z Gdyni. Dziękujemy wam bardzo za słuchanie. Dzisiaj zapraszamy jutro o tej samej porze, o 19 do 21. Wtedy po nas będzie Zuza Zielińska, naturalnie. A dziś realizował nas Filip Wolski, wydawał Michał Piwowarek. My nazywamy się Adam Smolarek oraz
0: DLM.
1: Siema.
0: Elo.
2: Właśnie tak.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Ruskie czy z mięsem?
3: Z mięsem.
2: Gotowane czy smażone?
3: Smażone.
2: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
3: Genialny pomysł.
2: Lepić ręcznie czy maszynowo?
3: Ręcznie. Skąd?
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
5: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Chłodno, 9 stopni Celsjusza tylko w Warszawie na termometrach, no i może popadać, bo częściowe zachmurzenie występuje w całym kraju. W nocy może nawet być, a nie, nawet bardzo nie spadnie, do 8 stopni tylko o 1 stopień. Jutro raczej pogodniej, tego słońca będzie więcej, no ale temperatura do 13 stopni, tak już w piku tego ciepła. Jeżeli chodzi o ciśnienie dzisiaj, to mamy 1024 hektopaskale, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Budzik? Można wyciszyć.
3: Ale my i tak wyciągniemy was z łóżek.
4: To dla waszego dobra, bo my potrafimy w ruch.
2: Rozciągamy zaspane mięśnie i rozbudzamy sportową ciekawość.
3: Biegamy, pływamy, gramy w tenisa, łapiemy zadyszkę i wkręcamy się w aktywność.
4: Śledzimy trendy i szukamy sposobów, by chciało się chcieć. Bo sport to nie tylko siła mięśni, ale też energia na cały dzień. Czasem lepsza niż najmocniejsza kawa.
2: Rozgrzewka w czwórce. Od poniedziałku do soboty między 7 a 8. Zapraszają
3: Weronika Puszkar,
2: Michał Piwowarek
4: i Piotrek Galus.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siemano, tutaj Jarecki.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Yep. 21:05 na zegarach, numer raz na fali. Ja nazywam się Michał, zwany również numer razem, Bobem, Wiciem i ostatnio przypomniałem sobie moją ksywkę, o której rzadko w ogóle mówię, nawet o niej nigdy chyba nie powiedziałem, może gdzieś powiedziałem, ale tu na moim beneficie w czwórce o tym nie mówiłem, a przypomniałem sobie, że pierwsza moja ksywka nie była raperska, była DJ-ska, ponieważ byłem DJ Vito. No a DJ Vito był chyba gdzieś jakiś w Ameryce pewnie, bo DJ Lethal był w Cypress Hill, w DJ Lethal był w House of Pain, w Cypress Hill był DJ Max, Funk Dubist, nie pamiętam jaki tam był DJ, ale oni sobie pożyczali tych DJ-ów i producentów, więc tam dlatego to brzmienie było bardzo podobne. No i te pseudonimy wtedy człowiek tak ciężko mu było wymyślać, no bo z jednej strony patrzył się na tych amerykańskich raperów, no, jeszcze wtedy nie było na przykład Young Bucka, czyli Młodego Jelenia, bo możliwe, że nazywałbym się na przykład, nie wiem, zupełnie inaczej niż numer raz, ale jednak ta numerologia może w moim życiu gdzieś tam była i dlatego ta jedynka, nie mam pojęcia, w ogóle jedynka to taka cyfra, no niezbyt chyba

fajna, no bo po pierwsze jest pierwsza, to może to jest najfajniejsze w niej, ale jest najmniejsza, ma najmniej tam, bo jak ktoś 10, no to wiadomo, no, dlaczego wszyscy piłkarze ci najlepsi grają z takimi wyższymi, 10, 7, no bo 9, no bo właśnie to świadczy o tym, że im wyższa liczba, tym lepszy zawodnik w tej koszulce. Trochę oczywiście żartuję, myślę, że w hip-hopie nie ma takiego podziału, za to podział jest tutaj, kto lepiej zarapuje, kto lepszy beat zrobi, no i często sugerujemy się, jak wychodzi coś nowego, że o, to będzie dobre, a nagle się okazuje, że ten raper, producent zmieniło mu się w międzyczasie i zaczął robić zupełnie inną muzę, która jemu się podoba i pewnie jeszcze paru milionom ludzi, a nam już nie do końca może się to podobać, no i ma do tego pełne prawo, tak jak my mamy do tego pełne prawo. A za chwilę na antenie pojawi się niejaki młody Dro, czyli trochę jak młody dron chyba u nas był, z tego co pamiętam, ale to jest Young Dro oczywiście, album High Times, no i tutaj będzie rapował Young Dro o świeżości. Więc chyba dobrze na początek audycji, żeby było trochę świeżo, fresh. A potem będzie Daniel Son, Asun Eastwood, Future Cleanup Nice, drugi utwór w dzisiejszej audycji. W pierwszej godzinie oczywiście, bo w drugiej godzinie przeniesiemy się zza wielkiej wody do Europy, ponieważ wyszperałem sporo utworów europejskich. Niektóre znam, niektórych nie znam, w takim sensie, że poszperałem po prostu, więc poszukałem artystów z naszej na przykład, może za wschodniej, to tutaj nie za wielu, no bo jedynie, nie, tutaj za bardzo nie grzebałem, ale już na zachód, czyli Niemcy, Czesi, Włosi, Francuzi, no i jeszcze kogoś tutaj na pewno znalazłem, no to ten rap już dla nas był bardziej przyswajalny i taki chyba fajniejszy do słuchania, no bo ten z tej wschodniej, to ten język nie był taki fajny wtedy dla mnie. Chociaż niemiecki język również mi się nigdy nie podobał, a niemiecki rap, no gdzieś tam puszczałem mimo uszu, ale był i był całkiem niezły. Myślę, że teraz jesteśmy lepsi od Niemców, jeżeli chodzi o rap. Nawet nie jeżeli chodzi tylko o rap, w ogóle wszystko jesteśmy fajniejsi od Niemców na 100%. Dobrze, posłuchajmy Young Dro, a potem Daniel Son, no i później wracamy do moich wywodów. Ladies!

Numer raz na fali, a ten brudny bas, który słyszeliście przed chwilą, to był utwór Clean Up Nice, Danielson, Asun Eastwood i Future Wave we wspólnym kawałku. Trio z Kanady.

0: Ja jestem ciekawy i na pewno sprawdzę ten album Nom di Guerre, tak nazywa się ta płyta wspólna. No i ma się ukazać 28 października tego roku, więc no z chęcią posłucham sobie, bo z jednej strony kanadyjski rap, no to możemy powiedzieć, no Drake, to jak najbardziej. I pewnie jeszcze powymieniać jakieś składy, nawet nie wiem, w tej chwili nie jestem w stanie, nie pamiętam, kto, jaki zawodnik jest z Kanady, ale pewnie paru by się ich uzbierało. No ale to trio mnie zainteresowało, zaciekawiło, więc na pewno sobie sprawdzę. A już za chwilę będzie niejaki Wally. Wally w utworze Like It z gościnnym udziałem Andra Day. To jest nówka sztuka z tego, co... Nie, 2025 rok, czyli już no trochę osłuchany kawałek. Ja go bodajże chyba go kiedyś grałem nawet jak wyszedł, ale przypomniałem sobie o nim, a to bardzo ładna piosenka, więc zagram ją specjalnie dla was w ten piękny środowy wieczór, a potem będzie niejaki Wiktor, który prezentuje i ten Wiktor prezentuje Fabulousa, czyli gościnnie Fabulous nagrywa się u Wiktora. No i ten Fabulous mówi, kim to nie jest. Ciekawe, czy pada tekst, wiesz kim ja jestem? Albo na przykład, ty nie wiesz, kim ja jestem. To jest zazwyczaj bardzo dobry tekst ludzi, których ego za bardzo wyskakuje do góry i wtedy posługujemy się właśnie takim sformułowaniem, żeby pokazać naszą wyższość nad kimś, kto może wcale nie jest od nas niższy. Nie mówię tutaj o wzroście, ale o po prostu takiej zwykłej ludzkości. Nowojorczyk, czyli Fabulous, pojawił się w numerze I Ain't, do którego został stworzony oczywiście również klip, możecie sprawdzić. Za całym przedsięwzięciem stoi Steven Victor, niejaki, czyli dobrze, nie będę teraz wymyślał tłumaczenia wolnego. No ale między innymi obok Wiktora również Pop Smoke się pojawił, no i cała wytwórnia Good Music, czy w ogóle ogromny koncert, jakim jest Def Jam, czy oczywiście jeszcze wyżej. Dobrze, nie będę gadał, niech tutaj muzyka pogada za mnie. Wiktor i Fabulous, I Ain't, a potem Like It i Wally z gościnnym udziałem Andra Day. Posłuchajcie.
1: I can sit. Ain't no way I can sit. It's not an equal opportunity sitting situation. You got the tea over there. How's everybody doing tonight? You know me and Andra, we really, we jazz babies for real. We jazz babies, we hip hop babies, we soul babies. So it's so fun for us to be able to come out here at this high fashion function and give you the soul. We've never performed this song together. Yeah. So she still make me nervous, but let's see what we're doing.

Dochodzi w pół do 22:00, półtorej minuty jeszcze, no może minutka. No i my zakończyliśmy ten secik takim kawałkiem, że muszę o nim powiedzieć parę zdań, ponieważ jest to nowy utwór, w którym oczywiście gościnnie występuje nie kto inny, tylko Busta Rhymes. No i artysta nazywa się, no i właśnie teraz ja do końca nie wiem, jak on się nazywa. W sensie nie jest to moja niewiedza, żebyś zapewniam, ponieważ nazywa się Tobi Ng... Dobrze, przeczytam po polsku, tak jak są literki. Nwgigwe. Nwgigwe. Pewnie ktoś czytał jakoś na Gwaje. Nie wiem, pewnie on tam nawet gdzieś mówi to, ja to pewnie wysłyszałem niejednokrotnie, ale niestety w dalszym ciągu jak widzę, to zastanawiam się, jak to słowo, to nazwisko, ten pseudonim wypowiedzieć poprawnie. No także wczoraj, tak, zaraz mamy dzisiaj 14, przedwczoraj była premiera albumu. No i tutaj gościnnie Busta Rhymes, który naprawdę po raz kolejny potrafi zaczarować swoim rapem. Utwór nazywa się Chineke. No i ten utwór otwiera ten nowy album. Jest oczywiście klip, bardzo dużo tej afrykańskiej estetyki, więc czuć ten afrykański klimat bardzo. No i te kultowe, oczywiście, przepraszam, kulturowe korzenie gospodarza również są bardzo mocno pokazane. Na płycie pojawią się m.in. jeszcze Scarface, Paul Wall, pojawili się Jay Electronica, Sia, Librint i Malice z zespołu The Clips, no ale tacy artyści z Nigerii jak Flavor Adekunle Gold czy The Caveman, pewnie Caveman. No i oczywiście myślę, że cała płyta wiąże się z tym afrykańskim klimatem i afrykańskim rapem, więc fajnie jest posłuchać czegoś innego, nowego i ciekawego, bo ten kawałek naprawdę na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie i sprawdzę sobie ten album. Przeoczyłem, że on wyszedł przez wczoraj, ale dzisiaj właśnie zastanawiałem się, posłuchałbym czegoś innego. No to ta płyta dzisiaj wiedzie, jak będę jechał do domu, a będę jechał pewnie całe 7 minut, więc mam nadzieję, że zdążę, chociaż dzisiaj płyty są krótkie, więc może z połowę uda mi się przesłuchać. Sprawdzę na pewno, wy też sprawdźcie. Dobrze, ale przechodzimy dalej. The Grouch i Eli, Got to Give. Utwór, a potem będzie Ty Austin, Thank You All. Nabicie oczywiście Crisis, nie wiem czy oczywiście, czy nie, ale na pewno tutaj w tym utworze tak. Saturday Rap Cafe, ten utwór pojawił się oczywiście totalnie na żywca. U nas co prawda nie na żywca, no ale z taśmy, z cyfry, no właśnie z taśmy kiedyś by leciał, z taśmy, potem by leciał pewnie z płyty winylowej, potem by leciał, czy może wcześniej z płyty winylowej, potem z taśmy, potem kompakt, potem jakieś adaty albo inne takie pierwsze nośniki,

które były profesjonalne, dyskietki jeszcze były. No ale dzisiaj po prostu włączamy jeden przycisk i leci, bo cyfrowo to tak właśnie działa. Magia. Czary i magia. Dobrze. Ty Austin, The Grouch i Eli przed nami, a na zegarach mamy 28 do godziny 22:00.

Ty Austin w swoim utworze Thank Y'all. I tego słowa na N nie będę wypowiadał, bo nie wypada. Chociaż już, nie, jeszcze po 22 nie ma, więc może nie będę ryzykował po prostu i tyle. A my przechodzimy dalej, ponieważ zbliża się koniec. Jeszcze troszeczkę, ale już powolutku zbliżamy się do końca tej godziny. A już w drugiej godzinie będzie trochę innego rapu, w sensie innego pod względem języka na pewno. Może kulturowo również, chociaż myślę, że rap... No, dzieli się kulturowo, religijnie. My mamy Tała, który właśnie wraca. Ja już się nie mogę doczekać, bo wypuścił taki snipecik, może już ten kawałek jest, swojego nowego kawałka. Jest grubo i ostro. On w ogóle wygląda tam jak amerykański, normalny raper w tym. I za to szacun dla Tała. No i oczywiście jego pozytywny przekaz, mocno nasączony wiarą. Myślę, że to nie powinno zupełnie przeszkadzać w odsłuchu, bo no jakby nie było, rapuje o bardzo dobrych rzeczach i no, on jest po prostu dobrym raperem, więc to jest w ogóle już rozumie samo przez się, więc myślę, że jak zaproszę, to na pewno wpadnie do nas z nowym albumem, ale muszę do niego napisać, zapytać się, kiedy premiera i kiedy możemy się zobaczyć. A już za moment, właśnie ten Ty Austin, ten Ty Austin to jest gościu z Coast Contra w ogóle, teraz to rozkminiłem, bo zacząłem sobie oczywiście to sprawdzać i tak się właśnie okazało, bo coś mi tak pachniało takim właśnie truskulowym, współczesnym rapem, no i właśnie Coast Contra taki rap prezentuje, no a to jest jakiś solowy gracz z tej ekipy, więc fajowo bardzo. Styles P, czyli z kolei 1/3 ekipy Deluxe, D-Black, Set of Peace, a potem będzie Sam Kratz z gościnnym udziałem zespołu The Artifacts, The Devil on My Shoulder, czyli po prostu diabeł na moim ramieniu. Czy ja to dobrze czytam? Nie, to jest już inny, tak, to jest kolejny, to jest Air Mean. Te linieczki mi się poplątały, ten utwór nazywa się MC's Recognize, po prostu. Sam Kratz i Artifact, żeby była jasność, a potem dopiero będzie diabeł na moim ramieniu, więc zostawiamy na razie diabła. 20 minut zostało do godziny 22. No i na razie posłuchajcie tych dwóch utworów. A co dalej, zobaczymy.

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: To był dobry, poczciwy bicik, no i oczywiście bardzo dobry rap chłopaków, między innymi z The Artifacts, no czyli zespołu, który już no, nie ma prawa bytu, chyba że nagle gdzieś, no tak jak właśnie chociażby ta zwrotka, znajdzie się Time One'a oczywiście i więcej, żeby taka płyta powstała, ale pewnie już myślę, nie ma co o tym myśleć, niech Elda Sensei dalej działa, jak działa. Więc tutaj ja bym mu życzył po prostu dużo zdrówka i dużo siły jeszcze i wiary w hip-hop, jak zawsze. Dobrze, do godziny 22 zostało niecałe 15 minut. Przed nami Armin i Coyote właśnie w utworze Devil on My Shoulder, a potem będzie Rex i Hazardy Sounds, Bodega Bob z gościnnym udziałem Capone. Rozpędziłem się z tym boombapem, ale to tylko świadczy o tym, że boombap płynie w mojej krwi. Zostańcie z nami, słyszymy się po godzinie 22.

0: Autopromocja.
1: Przester to audycja, w której nowe brzmienia spotykają się ze starszymi inspiracjami, a muzyczne zakręty potrafią zaskoczyć nawet mnie. Indie, post-punk, shoegaze, rap, elektronika, eksperyment i wszystko, co nie chce mieścić się w jednej muzycznej szufladce. Na 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata alternatywy każdy czwartek od 21 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Pogodnie nie jest, ponieważ zachmurzenie jest i księżyca może dzisiaj nawet nie zobaczymy. No i też chłodno, 11 stopni Celsjusza. Jakość powietrza za to bardzo dobra. No i to jest chyba pocieszająca wiadomość, że pomimo tego, że zrobiło się już chłodno w nocy, to jednak jeszcze nie odpaliliśmy, mówię my jako ludzkość, mieszkańcy tutaj Warszawy, może pod okolic podwarszawskich, no bo ja sam nie palę, bo nie mam gdzie, mieszkając w bloku. Natomiast no jeszcze ta jakość powietrza jest dobra, więc można to wykorzystać na spacery. Co prawda może dzisiaj w nocy popadać, więc nie czułbym się taki pewny, ale jest szansa, że przejdzie gdzieś na przykład boczkiem, ponieważ z tego co widzę, północ, oczywiście tam mogą występować opady deszczu, w Gdańsku 12 stopni, w Olsztynie 9, patrząc na zachód, tam również raczej noc pogodna od 10 do 11 stopni, no i oczywiście na południu, nie wiem czy oczywiście, bo taka sama temperatura jest w Suwałkach na przykład, czyli oczywiście w Suwałkach 7 stopni i w Zakopanem 7, no i tam widzę, że identycznie, jeżeli chodzi o chmury, deszcz, no i oczywiście ten może widoczny księżyc gdzieś za krzakami może będzie wyglądał. Jeżeli chodzi o ciśnienie w całym kraju, podobne 1023 hektopaskale, no na południu najwięcej, tam 1029 hektopaskali, to pewnie jak rosło, to teraz będzie niebawem spadać.
1: Autopromocja.
2: Nie obiecujemy, że polubicie poranki, ale możemy sprawić, że będą trochę łatwiejsze za sprawą muzyki, rozmów, żarcików i kawy. Nie powiemy wam, jaki kolor skarpetek będzie pasował do waszych butów, ale obiecujemy tryskać humorem i dobrym nastrojem, czyli właściwie mamy wszystko, żeby z godnością wejść w nowy dzień. Poranek czwórki od 8 do 10. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Witam wszystkich po godzinie 22 i oczywiście zapraszam was na kolejną godzinę przygód z numerem razem. Tym razem będą to przygody po Europie, a po Europie no oczywiście, że jeżdżę, na pewno jeżdżę bardziej po Europie niż po świecie, bo no, na tym świecie trochę gdzieś tam byłem, ale to jeszcze nie tak dużo, jakbym chciał, ale po Europie trochę jeździłem, no ale nie byłem we wszystkich miejscach jeszcze, nawet takich bardzo popularnych, na przykład nigdy nie byłem w Barcelonie, nigdy nie byłem w Madrycie, w ogóle Hiszpania jest dla mnie, pomimo tego, że tak blisko, to tak daleko, jakoś odległym takim no, miejscem, do którego się wybieram, na pewno te Włochy. Na pewno mam ochotę jeszcze eksplorować, nie wiem, Grecję, Hiszpanię, właśnie tym bardziej, no bo Wielka Brytania w lutym również tam się pojawię, w Londynie w jednym z klubów będę grał koncert, więc mogę już was zaprosić serdecznie, ale oczywiście jeszcze jakieś info na pewno będzie wrzucone na mojego Instagrama, więc sprawdzajcie, czekajcie, ci co szczególnie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Natomiast do Wielkiej Brytanii dzisiaj zajrzymy, ale na początek zajrzeliśmy do najbliżej, do naszych sąsiadów, Czechów, czyli jakich również nazywamy pepiczkami. Pewnie może się gniewają, ale z tego co wiem, to oni też nie za bardzo o nas tak mówią fajnie, więc może to te pepiczki to jest całkiem ładne takie zdrobnienie o naszych sąsiadach. Natomiast rap czeski od zawsze był gdzieś tam ze mną, od samego początku, ponieważ przed jeszcze wydaniem chyba albumu Nastukawszy, my żeśmy już w Czechach byli bodajże na dwóch festiwalach, Eastside Junia i Kick That Shit. No i tam żeśmy występowali na przykład w takim starym teatrze przepięknym. No i oczywiście potem impreza z Czechami, tam przyjeżdżali również Niemcy, Słowacy na te koncerty, jeżeli chodzi o artystów, więc było bardzo wesoło i tak trochę międzynarodowo, co prawda bliziutko, ale bardzo fajnie. No i oczywiście b-boye, którzy tańczyli i tam pierwszy raz zobaczyłem, jak b-boye naprawdę latają. Oni latali w powietrzu i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ja sam latałem dzięki nim w powietrzu, więc to było niesamowite przeżycie. Natomiast ekipa SH, czyli między innymi DJ Orion, który nas zapraszał do Pragi czeskiej na te koncerty, to w tym właśnie utworze, który słyszeliście wcześniej, uczestniczył, no i to utwór z lat 90., chyba, nie wiem, czy to 95. czy 96. rok, już nie mogę nigdzie tego, kurczę, znaleźć, a szukałem przed chwilą i szukałem. No ale ja to na pewno odnajdę, bo też jestem ciekawy, bo to pierwsza płyta ekipy PSH, czyli Penerystriczka Homeboy, bo tak się nazywała ta ich cała ekipa, no ale tutaj jako no właśnie PSH, Penerystriczka Homeboy, przecież to takie jasne i oczywiste. Ale utwór Pracha, High Quality, to co słyszeliście, a za chwilę Jazomandias, 1, 2 i ten człowiek jest raperem nowoczesnym. No, jeżeli zobaczycie sobie w internecie, no to wygląda jak nowocześni raperzy, czyli ma całą twarz podzieraną, jakąś fryzurę taką modną, znaczy modną, taką modną, niemodną, bo to trzeba mieć mega niemodną fryzurę, żeby potem była modna. Na tym to chyba polega. Tej kontrowersji nigdy nie za dużo. 35 lat, z Karlowych Var ten młodzieniec pochodzi, no i on prezentuje już taki współczesny odmianę, współczesną odmianę rapu. No, ale żeby potem wejść bardzo dobrze jeszcze w kolejny, do kolejnego kraju pojechać bliziutko, bo tak naprawdę do Francji, do Paryża i tam napotkamy MC Solara, który powie nam bonjour. A pojedziemy kawałek dalej metrem na Saint-Denis i tam spotkamy ekipę Supreme NTM. Byłem tam i też wychyliłem się, powiedziałem bonjour. Nikt mi nie odpowiedział. Na szczęście uciekać również nie musiałem. I tutaj Supreme NTM w utworze Tout n'est pas si facile. W ogóle pewnie źle powiedziałem, francuski totalnie nie jest moją mocną stroną, a wcześniej MC Solar i Obsolete, no ale jeszcze ten Czech z Karlowych Var, czyli Jazomandias. Posłuchajcie.

Dziki, dziki bang, chciałoby się powiedzieć, no się powiedziało, bo przecież mogę to sobie powiedzieć. 23 minuty po godzinie 22, ja nazywam się Numer Raz, a wysłuchajcie audycji Numer Raz na fali w każdą środę od godziny 21 do godziny 23. No i jak sami słyszycie, bywa czasami zabawnie, czasem nawet śmiesznie, no ale czasami bywa też poważnie. No i myślę, że zaraz ta powaga powinna nastąpić, bo wjeżdżają Brytyjczycy. Na Brytyjczycy wiadomo, że oni mają króla albo królową w zależności od czasu. No wtedy mieli królową jeszcze, ale to był rok, przypuszczam, że jakiś 90. No nie będę przypuszczał, może po prostu tylko to sprawdzę, zamiast przypuszczać, bo mogę to zrobić, żeby nie było. 93. Utwór House Life in London. No i to był dla mnie wtedy szok. Mówię, jak to? I oni tak rapują inaczej. I ten akcent taki inny, w ogóle no, i tak nie rozumiem wtedy języka angielskiego za bardzo, no bo uczyłem się w podstawówce, ale to myślę, że była wiedza znikoma. Natomiast oczywiście nauczyłem się języka w trakcie słuchania również rapu i tłumaczenia sobie tego na początku, no bo chciałem wiedzieć, o czym te chłopy rymują i o czym oni rapują, jakie tematy poruszają. No i oczywiście to gdzieś tam było chwilę później, no bo to Public Enemy było moją przewodnią myślą i ścieżką taką przewodnią. Natomiast ta ekipa wywołała u mnie spore zainteresowanie, bo byli inni i tak śmiesznie wyglądali, śmiesznie rapowali, w ogóle byli tacy dziwni. No ale oczywiście tam, nie wiem, ja pamiętam jedną płytę, potem już zupełnie wieść o nich przepadła, przynajmniej w mojej głowie, a może panowie do dzisiejszego dnia nagrywają płyty, cieszą się sławą i jeżdżą po świecie grając koncerty. Dobrze, London Posse, House Life in London już za chwilę, natomiast potem puścimy Dizziego Rascala z Sitting Here, ponieważ to kolejny Brytyjczyk, który dosyć mocno wbił się w rynek i chyba dobrze, bo wydaje mi się, że brakowało wtedy takiego brytyjskiego rapu. Był The Streets. No i pojawił się właśnie Dizzy Rascal. Dizzy Rascal, który ciął swoim wokalem, ciął swoimi rymami jak żyletka. Po prostu był tak ostry i cięty. Nie wiem, czy na wszystkich, ale na pewno cięty. 42 lata. Jeszcze młodzieniaszek z niego. Myślałem, że jest trochę starszy. No ale to właśnie była tak ten kolejny etap, no bo London Posse to były lata 90, natomiast to już można powiedzieć współczesny rap, a mianowicie rok 2003. Boy in the Corner, pierwsza płyta tego ziomeczka, właśnie miałem jeszcze sprawdzić dokładnie skąd on dokładnie pochodzi, z Wielkiej Brytanii czy z Londynu. Tak, oczywiście on urodził się w Londynie, no i zjeżdżamy tutaj do jego dyskografii, tych płyt trochę jest, ale ta pierwsza, z której wybrałem utwór, no chyba najważniejsza, myślę, że dla samego Dizzy Rascala, ale chyba dla mnie też, bo to jedna płyta, której wtedy tak posłuchałem, bo było to coś faktycznie innego, no a potem już te brytyjskie rzeczy przechodziły obok, były ciekawe, były męczące też, bo Dizzy Rascal dużo rapuje i on bardzo męcząco ten dźwięk z siebie wydaje, więc może po prostu człowieka zmęczyć. No ale ta różnica, myślę, że to jest około 10 lat między tymi dwoma utworami, a jakże inne

0: London Posse i Dizzy Rascal, a potem będziemy przelatywać troszkę tam, gdzie jest bardziej ciepło.
1: BBC World Service presents...
2: This is London.

sitting

0: Na fali.
1: Na fali.
2: Hello, who's there? Tak, taki brytyjski mogliśmy usłyszeć na płycie Dizzy'ego Rascala, ba taki brytyjski, ja to tutaj ledwo to zrobiłem, nawet pewnie nie tak jak powinienem, ale myślę, że można posłuchać takiego rapu w wykonaniu Brytyjczyka, no bo to też ciekawe inne i tutaj tego wpatła trochę zauważyłem, że jednak jest tego gugięcia języka, co jest super i bardzo mi się to podoba. Boy in the Corner, pierwszy album Dizzy'ego Rascala wydany w 2003 roku. No i oczywiście album totalnie no, rozszedł się jak ciepłe bułeczki, ponieważ no, stał się takim, myślę, klasykiem i pod względem krytyków, i pod względem fanów, bo jednak było to coś innego, świeżego. No i Dizzy Rascal po prostu był dobry, jest dobry w dalszym ciągu, bo on robi te kawałki i myślę, że za dużo te kawałki się nie zmieniają i to też jest fajne. Wcześniej oczywiście London Posse, Wielka Brytania, a teraz przejeżdżamy, przelatujemy, dobrze, żeby było szybciej, to przelatujemy do Niemiec, pomimo tego, że Niemcy nigdy nie były moim, znaczy krajem, w którym się, który lubię, ze względu oczywiście na język. Bardzo nie lubię języka niemieckiego. Oczywiście myślę, że już po latach troszkę się też osłuchałem, jeżdżąc czy do mojego brata do Wiednia, chociaż ten niemiecki tam jest troszeczkę inny, ale no jednak tam ten język jest, funkcjonuje. No również, nie wiem, jeżdżąc do Berlina czasami, no słucham tego języka i no dobrze, no nie jest tak najgorzej. Nawet niektóre seriale, bądź też filmy jestem w stanie obejrzeć, chociaż to już naprawdę jest wyzwanie. No a raperzy, pomyślałem sobie, że jak mam słuchać raperów w języku, którego nie lubię, to po co mam ich słuchać tak naprawdę? I oczywiście znałem tego gościa, który za chwilę się pojawi, Afroba. Jak najbardziej go znałem. Drugiego gościa, który się pojawi za chwilę, również Ferris MC, również go znałem, ale ja po prostu tego nie słuchałem. Wiedziałem o ich istnieniu, oglądałem Vive i tam

program, no i teraz mi wyleciało z głowy, jak się nazywał ten program oldschoolowy, hip-hopowy, taki jałem TV Raps, tylko że w niemieckiej telewizji. No i to wszystko gdzieś tam oczywiście było obok, równolegle, ale jednak u mnie wygrywał amerykański, no może francuski rap jeszcze. Natomiast wybrałem dwa utwory, które gdzieś pamiętam i które najbardziej utkwiły mi w pamięci, to właśnie Afrop Rayman Monster z gościnnym udziałem Ferris MC, a potem będzie Zido z gościnnym udziałem Haftbefehl. 2010, tak nazywa się ten kawałek, Mindblock, czyli raper w masce. Ciekawa postać, dlatego też mnie przyciągnęła wtedy i dlatego ten kawałek po niemiecku również pamiętam. Znaczy nie to, że będę rapował, bo nie znam oczywiście na tyle niemieckiego, no ale ten Mindblock, zwrot mogę znać, tak naprawdę potrafię się nauczyć nawet. Posłuchajcie, 22 minuty zostały do godziny 23.

Numer Raz na Fali, audycja w każdą środę do godziny 23. No i tak, tym sposobem zostało już niecałe 14 minut, 13 prawie. No więc ja już powolutku zakładam zimowe buty, palto. Jeszcze nie, oczywiście nie mam zimowych butów i tutaj raczej nie zmieniamy butów, kapci, ale nie wiadomo, może przyjdzie taka, że tak powiem, rozporządzenie takie, że trzeba będzie brać ze sobą kapcie, albo to sobie będziemy mieli szafki tutaj takie numerowane i tam będziemy zostawiać swoje buty i kapcie. To by było wesołe. Z drugiej strony myślę, że spoko, bo jednak siedzieć w zimowych butach, chociaż teraz sobie tak przypominam, że ja w ogóle zimowych butów to nie mam. Mam jedną parę takich raperskich butów, tak zwanych timbów, no i one mi wystarczą, tym bardziej, że jeżdżę samochodem, nie przemieszczam się po jakichś śniegach. Na wszelki wypadek mam, a jak nie, to ewentualnie mogę sobie kupić

w zimę. No to jest jakaś taka gwiazdka na niebie, która oczywiście w Wigilię będzie i będziemy świętować, jak to na święta przystało. Ale dzisiaj już kończymy. Na koniec przejeżdżamy trochę podobnie, tylko jeszcze chłodniej i pod względem mentalu, i pod względem temperatury na zewnątrz. Taking over, bądź też taki nowa, nie wiem, bo to jest norweski, to chyba taki nowa i Tommy T, i to jest artysta, który pojawił się dosyć dawno. Ten utwór pochodzi z 98 roku, czyli jest to oldschoolowy gracz z Norwegii, a potem będzie Tibake pa Oslo Osti af Gatas Parlament. Tylko tyle mogę przeczytać, nic więcej wam nie powiem. Posłuchajcie, ale to również jest ekipa z Norwegii, z Oslo. No i oni rapują w języku ojczystym, więc myślę, że ktoś zna to się połapie, kto nie zna to się nie połapie. Ale nie trzeba znać, bo czasami wystarczy posłuchać, żeby się po prostu zakochać w jakimś języku i potem się go nauczyć. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się czołem, zdrówka życzę, no i my słyszymy się w niedzielę w audycji Na Cztery Łapy. Hał, hał. Elo.

0: avgjørelse av dommerens kartlagte posisjon på dørlinja. Hvem skal ta straffesparket? Vidar Davidsen skårer mot start i den viktige seriekampen. Nå det Terje Olsen som skyter. Hva skyter på? Mot sine gamle lagkamerater Terje Olsen. 2-1.
1: Autopromocja.
2: Czwórka. To słychać.
3: No jasne, tak jak my nie gra nikt.
4: Wyłapujemy muzyczne odkrycia i rozdajemy wejścia na koncerty i imprezy.
5: Przeglądamy najciekawsze premiery i wydarzenia.
6: Oraz sprawdzamy, co fajnego dzieje się muzycznie w czwórce.
7: Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13 o wyjątkową i pobudzającą selekcję zadbają nasi dziennikarze muzyczni.
3: Ja, czyli Kugar, rozpoczynam z wami poniedziałek.
8: Bert, gram dla was we wtorek.
6: Dominika Płonka, środy należą do mnie.
5: Marcin Hubert, czyli Harper, gram dla was w każdy czwartek.
1: Czwórka, to słychać.
3: Autopromocja.
2: Tak jak my.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Bendito flow.

Czy światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas. Czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc

Tak miły ci łoskot, co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską. Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę. Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze

Nie ja. Bądź gotów na więcej, bo wiem, aha, to nie jest darcie, aby to jest cała opowieść, aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie w ruch, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułka.

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy
2: w czwórce.
3: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
4: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać. Pięknie

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana. Byle zajrzeć za horyzont zdarzeń, czuć się sytym nawet bez śniadania. Droga

0: I'm just trying to catch jokes.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Yeah.
3: Yo. Hustle.
4: Nowy kwadratowy styl.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice w codziennym zawale, w walce o lepsze życie.